0: Bezka Gorzów.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodzian.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

0: Jessica Gorzów News.
1: Konrad Baranowski dzisiaj u nas, rozmowa na sportowo, można powiedzieć. Andrzej Stefanowicz, prezes Kangu Basket Gorzów, jest moim Państwa gościem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Gorzów.
1: Zaczniemy od wieści sportowych. Jesteśmy w miarę świeżo po weekendzie, w którym pierwsza kolejka rozgrywek drugoligowych kosza męskiego w Polsce się odbyła. Z lekkim falstartem Kangu, mecz na wyjeździe z Sudetami. No i niestety trochę chyba pogoń za wynikiem zaczęła się za późno. Właśnie co tam się wydarzyło, że się nie udało?
2: Fakt jest taki, że przegraliśmy. Tutaj by pokazać większą, szerszą perspektywę tego meczu, to na pewno jechaliśmy z nastawieniem, żeby wygrać, ale okoliczności, które do tego meczu nas zbliżały, były trudne dla całej drużyny, dla trenera. Skład w tym roku wyjątkowo późno zbudowaliśmy w komplecie. Część graczy, szczególnie wysoka część rotacji, całkowicie uległa zmianie. Norbert Grzegorczyk jest kontuzjowany, tutaj czekamy na jego powrót do zdrowia. Tomasz Urban, nasz najwyższy, powiedzmy dwumetrowiec, wrócił do Kołobrzegu. Miłosz Kicki zawiesił, zakończył karierę sportową na zdrowie i rozpoczął przygodę w Pogoni Basket Szczecin jako trener motoryczny, więc nasi wszyscy podkoszowi gracze nie byli dostępni do sezonu, stąd były nasze, przy naszym skromnym budżecie, szukanie graczy wysokich. Trener Marek się nastawił w jakiś sposób też, że może zaczniemy w ogóle z small ballem grać cały sezon, więc ta taktyka była też w taki sposób budowana. No ale udało się na ostatniej prostej podpisać Pawła Kopeckiego, centra, tylko nie zagrał w żadnym sparingu, odbył może dwa treningi. Podobnie było z graczami, którzy wspierają nas w ramach współpracy szkoleniowej ze spółnią Stargard, chłopcy młodzi, którzy wzmacniają naszą drużynę, ale również w tych sparingach była ich rola okrojona, ponieważ łączyli też grę w pierwszej lidze i tam był priorytet. Trener ze Stargardu chciał mieć u siebie, powiedzmy, rozgląd tego Wojtaka. I na takich trochę wariackich papierach pojechaliśmy do Jeleniej Góry z wiarą, że wygramy. Niestety Jelenia Góra kapitalnie weszła w mecz, trafiła pierwsze 5-6 rzutów i na tej takim entuzjazmie gospodarza, na tej fali pociągnęła pierwszą połowę, zdobyła aż 53 punkty. My próbowaliśmy, szukaliśmy różnych rozwiązań, były zrywy, no ale finalnie gospodarze wygrali zasłużenie. My mamy kubeł zimnej wody, temat do przemyślenia. Traktujemy, że sezon to jest maraton. Chcieliśmy inaczej rozpocząć, ale jest tak, jak jest.
1: No właśnie, Paweł, tak? Kopacki, jeżeli chodzi o nowych zawodników. Tak zwróciłem uwagę w punktach, że oni, no i Kuba Dłoniak, no tutaj bez sensacji właśnie najlepiej się prezentowali. Proszę powiedzieć więcej o tym zawodniku, skąd udało się go wytrzasnąć.
2: Tak, grał tutaj był rok temu w rotacji pierwszoligowej Stargardu. W tym roku gdzie względy rodzinne narzeczona Stargardzie spowodowało, że został jakby w tej regionie Polski, tam nie dostał kontraktu pierwszoligowego, nie chciał nigdzie iść w Polskę i tak do pod tym rzutem na taśmę udało nam się go namówić na to, żeby jeszcze grał w koszykówkę, tak, i tutaj nas wsparł, więc dla nas to jest duże wzmocnienie, szczególnie przy tych brakach, o których powiedziałem. Trzymamy kciuki, żeby tutaj zabieg Norberta był udany i wzmocnił nas w tej strefie podkoszowej. Wtedy myślę, że będziemy naprawdę mocniej.
1: No właśnie, pamiętam, że z Norbertem już problemy zdrowotne w poprzednim sezonie go nie odpuszczały mu, można powiedzieć. Często brakowało go gdzieś w rotacji. Co tam się dzieje zdrowotnie? Jak szybko kibice mogą liczyć na jego powrót?

0: powiedzmy, szary człowiek, tak, nawet może...
1: W codziennym życiu.
0: W codziennym życiu może nawet grać, powiedzmy, tutaj z dziewczyną, tak, w padla, tak, więc taka aktywność rekreacyjna, czy sprawność ogólna jest bez problemu, tak, ale to jakby sport, to jest za duże ryzyko.
1: Czyli tak nie w tygodniach, a bardziej w miesiącach, jeżeli jest wymagane.
0: W tym wypadku tak, bo no, tutaj niestety zabieg jest kosztowny, tak, i tu będzie z NFZ-u, nasz klub nie stać na taką, bym powiedział, prywatną opiekę, czy prywatną operację, więc w tym wypadku musimy też, jesteśmy skazani na termin NFZ-u.
1: 3 miesiące. Pół żartem, pół serio oczywiście.
0: Niestety tak.
1: Niestety tak to potrafi wyglądać. Tak przed rozmową już sobie rozmawialiśmy wstępnie, no i jakby sam prezes wspomniał, że te pierwsze kolejki będą ciężkie, no bo pierwszy mecz przegrany, a tu wcale łatwiejszych rywali na horyzoncie. Kolejnych 2 kolejkach nie widać.
0: Tak, teraz będziemy zagramy za fikę u siebie w nowej hali, o której zaraz powiemy o tej sytuacji, ale zagramy z Kątami Wrocław, drużyną, z którą mierzyliśmy się w playoffach i w sezonie regularnym. Zawsze byli górą, teraz wyglądają na jeszcze mocniejszych, więc naprawdę to jest trudne dla nas otwarcie sezonu. Oczywiście będziemy walczyć, tutaj nie spuszczamy głów i będziemy szukać rozwiązania, jak to wygrać. W kolejnej jedziemy do Turowa Zgorzelec, to już giganta drugiej ligi, który ma budżet praktycznie pierwszoligowy i takie ma ambicje, żeby awansować, więc tam jest budżet milionowy i gracze, którzy potrafili wygrać w sparingach z drużynami pierwszoligowymi, na przykład WKK, i to wysoko, więc tam jedziemy na pożarcie, tak uczciwie mówiąc, ale będziemy oczywiście walczyć. No i myślę, że od tej 4. kolejki u siebie MKS Prudnik, tutaj będziemy chcieli zaznaczyć już na pewno wygraną i otworzyć ten worek zwycięzcy. Mhm.
1: Muszę o to zapytać, chociaż wiadomo, że dopiero jesteśmy po pierwszej kolejce, właśnie dopiero tak naprawdę jakby tą siłę ligi będziemy w stanie oceniać za kilka meczów najszybciej, ale proszę powiedzieć, czy tak wstępnie patrząc na siłę rywali i właśnie te problemy gdzieś kadrowe w Kangu, można powiedzieć, że w kontekście poprzedniego sezonu, gdzie udało się play-offy uzyskać, to te play-offy były pozytywnym wypadkiem przy pracy i teraz to będzie znowu trudny sezon. Czy są jakieś nadzieje na to, że w tej górnej połówce tabeli się uda zawitać?
0: Powiem szczerzej, koszykówka męska w Polsce bardzo poszła do góry. Ekstraklasa naprawdę ma potężne budżety. Praktycznie nie ma klubu, który ma jakieś problemy finansowe. Walka jest o play-iny, o play-offy, o tą strefę spadkową, bardzo wyrównana. I za tym poszła też pierwsza liga, która poszła bardzo, spostanowała się. Kluby też już mają milionowe budżety, jest 2 zagranicznych graczy. Zawodnicy z PLK, czołowe postacie, które niedawno grały w kadrze Polski, grają w pierwszej lidze. I za tym druga liga bardzo się profesjonalizuje. Już mogą grać zawodnicy zagraniczni oficjalnie, jeden tak, z licencją. Do tego budżety rosną, współpraca między Ekstraklasą a drugą ligą. I kluby, które chcą awansować, to już muszą mieć budżetowe, naprawdę milionowe budżety. W naszym przypadku te finanse są dużo mniejsze i my możemy tutaj tylko tą swoją pracą własną, dobrymi relacjami, szukaniem takich pozytywnych okazji zbudować skład, który moim zdaniem tutaj trener Marek, trener Oskar mają potencjał zawodniczy na tu i teraz, żeby te play-offy zrobić. Ale niestety ten skład był budowany na tyle długo, że będziemy musieli w jakiś sposób meczowo dojść do tej optymalnej formy, żeby pokazać to na parkiecie. Mhm.
1: No właśnie, wspominał już prezes o tej hali, więc o to teraz zapytamy, no bo tutaj kibice męskiego kosza w Gorzowie kojarzyli was już, jeżeli chodzi o rozgrywki ligowe, z rozgrywania meczów w CZIB-ie, w nowoczesnej hali szkolnej wciąż, ale nowoczesnej hali CZIB-u. Natomiast no, w tym sezonie patrzymy w terminarz i widzimy ZSO numer 1, czyli popularne Puszkin. Co się stało, że tak się stało?
0: Mogę powiedzieć, że to jest decyzja miasta, tak, i okoliczności, które tutaj się wydarzyły. My jako klub Kangu Basket od początku, jak powstał CZIB, daliśmy sobie taki cel, że chcielibyśmy tą szkołę współtworzyć, tworzyć tego ducha sportowego. Tam, jeszcze zanim ta szkoła miała był pierwszy dzwonek, tam uzyskaliśmy awans do drugiej ligi, tam zainwestowaliśmy w tą halę, wymianę tablic świetnych, koszy, obręczy. Tam jako pierwszy klub wprost prowadziliśmy sport do tej szkoły. Szkoła również skorzystała na tej współpracy, między innymi na tym, że

0: uczniowie, którzy po szkole średniej, chłopaki szkoły średniej mogli uprawiać sport w swojej szkole, mogli szkołę reprezentować, wygrali liceliady, byli na finałach ogólnopolskich, więc koszykówka się fajnie tam zaznaczyła. Układ dla nas niestety był taki, że siatkarze poprzez SOS-y tam miały znaczną liczbę godzin i to z roku na roku w taki sposób byliśmy tutaj. Było nam trudniej się zorganizować sportowo, współistnieć. Tutaj decyzja miasta była taka, żeby CESI przypisać jakby do siatkówki, a nam znaleźć nowy dom. Tutaj padło na Puszkina, na pierwsze LO. Z takim smutkiem oczywiście ta zmiana z mojej perspektywy jest, ale w jakiś sposób się na nowo cieszę się bardzo, że tutaj znowu pierwsze LO nas przyjął z otwartymi ramionami, tak? Oczywiście i dyrekcja, i pan kierownik, a przede wszystkim Paweł Wiśniewski, który w sporcie tym szkolnym jest, nie wiem, chyba już od 40 lat, tak? Bardzo pozytywna postać, która mi bardzo, bardzo imponuje pod każdymi względami i który już raz gościł koszykówkę męską w Gorzowie, wtedy w czasach GH Gorzów i awans z trzeciej do drugiej ligi i druga liga, więc tutaj jest cieszymy się, że wracamy w sumie na stare śmieci, tak powiedzmy, pozytywnie.
1: No, tak, tak. Myślę, że wielu gdzieś tam zainteresowanych koszykówką męską w Gorzowie pamięta akurat halę Puszkina i raczej pozytywnie mimo wszystko ją kojarzy. No ale właśnie pytanie, czy to jest taka hala, taki tymczas, można powiedzieć, czy docelowo rozglądacie się za inną? Bo w trakcie, gdy prezes mówił, mi na przykład przeszło przez myśl taki szalony plan, przecież jest inna hala w Gorzowie, w której też były mecze ekstraklasy, tylko że żeńskie i rozgrywane, no ale to wtedy już z uczelni by trzeba byłoby się dogadywać. Czy właśnie pytanie, czy to będzie wasza baza, czy docelowo rozglądacie się za innym obiektem?
0: Nie, zaakceptowaliśmy tą zmianę. Tutaj jak miasto, jeśli ma pomysł na sport i korzystanie z obiektów, myślę, że te pierwsze LO dla nas jest fajne.
1: Czy szykuje się powrót Ligi Amatorskiej na przykład, która kiedyś rozgrzewała koszykarski Gorzów do czerwoności?
0: To jest projekt, który cały czas nam chodzi po głowie. No, tutaj w jakiś sposób poszliśmy w sport, ale też nie zapominamy o tej masowości czy tej rekreacji sportowej, tylko też pewne siły na zamiary. Więc bardzo byśmy chcieli, chodzi nam to po głowie. W tym roku mocno nas zabrała druga liga, organizacja sportowo, finansowa bardzo nas tutaj, bym powiedział, zabrała, ale myślę, że z takim projektem grania amatorskiego wystartujemy jeszcze w tym roku.
1: I to muszę zapytać, o to też pytam chyba za każdym razem. NBA w Gorzowie, duży projekt właśnie, czy on jest kontynuowany i czy tak duże imprezy z rozmachem znowu w przyszłym roku możemy się spodziewać?
0: To jest projekt, który bardzo nas, szczególnie rok temu w połączeniu z tym meczem charytatywnym KSW kontra Gorzów Mistrzów, bardzo nas zaabsorbował czasowo, ale też finansowo. I tutaj mamy taką, powiedział, życiową czkawkę z tego powodu, bo była przeogromna impreza, przeogromna satysfakcja, ale nas dużo kosztowała. W tym roku postanowiliśmy, że nie będziemy tego realizować za wszelką cenę. Mamy bardzo mnie Kujawy, w jaki sposób pracuję nad tym projektem. Chcę zarazić miasto, żeby się w większy sposób zaangażowało. To obudować jeszcze fajnie, bo myślę, że ta impreza rok temu tak pokazana, czyli gwiazdy KSW kontra Gorzów Mistrzów.
1: Nawet z transmisją.
0: Z transmisją, tak, z patronatem, z zaangażowaniem naprawdę. To jest najfajniejsze, bo wiadomo, gwiazdy KSW robią wrażenie, bo to są osoby z zewnątrz, ale mi największe zresztą było to, że gorzowscy mistrzowie tak się zaangażowali i naprawdę z każdej dyscypliny byli chętni to, żeby, przecież to są mistrzowie świata, mistrzowie olimpijscy, wystąpić dla Gorzowa pod herbem w jakiś sposób drużyny Gorzów Mistrzów. Ja mogę powiedzieć, że przyjemność miałem ich mieć na treningu, na meczu, więc osoby przesympatyczne, przeambitne i które dały mnóstwo radości, myślę, że gorzowskim kibicom, że musimy zobaczyć w takiej grupie takie osoby, więc ja bym bardzo chciał, żeby ta impreza była powtórzona.
1: Kiedy można się spodziewać decyzji? No bo wiadomo, że imprezę trzeba kiedyś zacząć.
0: Powiem tak, chwilę przed audycją dzwoniłem do Bartka, co mogę powiedzieć, prace są w toku, jeśli to ma się wydarzyć, to myślę, że to musi w najbliższych tygodniach pójść konkretna informacja. Choćby to, żeby zarezerwować miejsce w arenie, żeby dopiąć przyjazd gwiazd KSW, no i oczywiście zaprosić naszych gorzowskich mistrzów do kontynuacji projektu.
1: Andrzej Stefanowicz, prezes Kangu Basket Gorzów, był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: I Konrad Baranowski rozmowę prowadził. Dzięki, do usłyszenia.
2: SK Gorzów News.
3: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny, a dzisiaj w studiu goszczy Aleksandrę Wajdę i Joannę Neczajewską, czyli Boskie Gorzowskie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Cześć Boskich.
3: Część Boskich Gorzowskich. To sobie porozmawiamy, bo Boskie Gorzowskie to nowy projekt, nowa inicjatywa, która właściwie o czym ma być.
4: Generalnie inicjatywa jest nowa, ale pomysł tak naprawdę dojrzewał przez lata, bo stworzył się przez organizowane przeze mnie Babskie Wieczory w Klubie Kultury Jedynka, czyli najstarsze cykliczne wydarzenie dla kobiet w mieście, które w tym roku ma już 43. edycję. I obserwując kobiety podczas tych eventów, uczyłam się kobiecości, ale też uczyłam się tego, jakie kobiety w Gorzowie konkretnie są, jakie mają aspiracje, plany, możliwości i ograniczenia. I z tej analizy właśnie i z takiej potrzeby dawania czegoś więcej powstało właśnie Boskie Gorzowskie. To jest inicjatywa, która ma dać kobietom w Gorzowie i okolicach narzędzia do lepszego rozwoju stricte osobowego i finansowego, ale z poszanowaniem takiej kobiecości i dbaniem o siebie.
5: Ja bym jeszcze tutaj dodała, że to jest trochę o tym, że każdy z nas od czasu do czasu potrzebuje stada. Kobiety niejednokrotnie prowadzą jednoosobowe działalności. Czasem są na macierzyńskim, na jakimś urlopie, który wynika z ich roli życiowej. I w tym momencie wyjście do kobiet i zderzenie tych swoich neuronów albo pomysłów z innymi dorosłymi ludźmi wypada bardzo na korzyść i sprawia, że możemy zobaczyć siebie w innym świetle, dowartościować, wejść w różnego rodzaju spółki, inicjatywy, komitywy. To też jest nie bez znaczenia.
4: Te stado tutaj tak naprawdę ma podwójną wartość. Raz, że kobiety w stadzie czują się lepiej, mogą więcej, czują właśnie, że nie są same, ale z drugiej strony ja wierzę i wiem z punktu widzenia ekonomii, że wśród moich znajomych są odbiorcy na przykład umiejętności zasoby Joasi, wśród jej znajomych są odbiorcy na moje produkty i usługi, więc tak naprawdę łącząc kobiety ze sobą, nie tylko sprawiamy, że one czują, że mogą więcej, ale one faktycznie znajdują klientów wśród znajomych innych kobiet w tej grupie, więc my jesteśmy nastawione na naprawdę konkretny rozwój finansów, ale właśnie z takim poczuciem przynależności i radości z tego wszystkiego.
3: Rozwój finansów to z pewnością wielu zainteresuje, ale zanim przejdziemy tutaj do konkretu, to jeszcze chciałbym trochę o tym, żebyście opowiedziały, jak w ogóle doszło do tego, że od pomysłu przeszłyście do działania, bo tam trochę podglądałem na Facebooku, bo akurat jesteśmy znajomymi, że tam najpierw to się po prostu tworzyła taka grupa tych Boskich Gorzowskich, nie wiem, starter, czy jak to tam nazwać.
4: Grupa ekspertek. Generalnie na początku mi mówię, ten pomysł tego, żeby dawać kobietom trochę więcej niż tylko te babskie wieczory, które tak jak mówię, bardzo długo były w Gorzowie i mają bardzo fajnie zbudowaną markę, one dawały ogromną wartość, ale brakowało mi tego, żeby te kobiety miały ze sobą styczność, kontakt poza samymi wydarzeniami w tym Klubie Kultury Jedynka. I ja myślałam o tym, żeby dać im na przykład grupę na Facebooku. Natomiast trafiłam niechcący na wydarzenie przedsiębiorcze dla kobiet, na które poszłam po prostu z ciekawością i tam zauważyłam, że każda z nas, która akurat się pojawiła na tym wydarzeniu, reprezentuje trochę inne zasoby. I tak rzuciłam w eter, że w sumie z takimi zasobami to my byśmy mogły siąść i zrobić coś fajnego razem. I tam się akurat była na tym spotkaniu Anna Szwedek-Cichała, która jest techniczną stroną z Boskich Gorzowskich, bo ona robi strony internetowe, ale to takie gigantyczne i bardzo potężne. I ona wtedy powiedziała, a mało osób w moim świecie mówi coś takiego, jak ja mówię, różnego rodzaju pomysły takie duże. Ania powiedziała wtedy, to dawaj, zróbmy to. I to, co dla mnie było wizją, pomysłem, Ania po prostu całą noc nie spała, zrobiła z tego harmonogram prac i tak dalej i ona technicznie do tego podeszła. I ja zastanawiałam się, dobrze, kogo my tak naprawdę potrzebujemy w tej pierwszej grupie kobiet, żeby dawać tym naszym uczestniczkom wartość taką kompletną. I stwierdziłam, że właśnie potrzebujemy kogoś od zasobów i pewności siebie, stąd Joasia na przykład. Potrzebujemy kogoś od dobrych zdjęć, bo żeby budować markę czy biznes, to musisz mieć dobre zdjęcia, więc stąd Katarzyna Polańska. Potrzebujemy kogoś od technicznych rzeczy, jak na przykład założyć działalność gospodarczą i że nie trzeba jej zakładać, bo jest coś takiego jak na przykład działalność nierejestrowana. I stąd Anna Packo. Więc ja przeanalizowałam, kogo my potrzebujemy, żeby właśnie być taką grupą startową kompletną. I właśnie tak wystartowały Boskie.
3: Od razu miałaś nazwiska, twarze na myśli, kiedy sobie opracowywałaś ten zespół, czy to raczej tak trochę wyszło?
5: To tak naprawdę trochę pokazuje, że znajomości zawarte ileś czasu temu mogą procentować w bardzo konkretnych momentach życiowych. Bo mnie nie było na tym spotkaniu, o którym Ola mówi. Ale my się znamy naprawdę kilka ładnych lat i trochę ze sobą przegadałyśmy i trochę wspólnych inicjatyw też mamy na koncie. I to Ola do mnie zadzwoniła i powiedziała: Asia, dawaj. I z kolejnymi osobami, które dołączyły...
3: A ty powiedziałaś okej, czy zastanowię się, dam ci znać.
5: Co powiedziałam, Ola?
4: Ja ci powiedziałam, że musisz dołączyć, bo to jest coś grubego i ja czegoś takiego dużego jeszcze nie robiłam i nie wyobrażam sobie tego bez ciebie, więc ja jej nawet nie dałam wyboru, bo ja wiedziałam od samego początku, że to jest naprawdę coś potężnego i dzisiaj tak naprawdę mamy 5 miesięcy działania i to jest inicjatywa, która się rozwija, ale to jest kwestia 2-3 lat i wszyscy w Gorzowie o tym będą mówić. Już teraz są zapytania z innych miast, czy będziemy coś takiego robić w innych miastach, więc ja wiedziałam od samego początku, że to jest taka wartość, która dzisiaj jestem w stanie powiedzieć, że ona się przełoży na PKB per capita w Gorzowie. Do tego stopnia jestem pewna tego, co my robimy, więc ja wiedziałam, że to będzie potężne i wiedziałam, że potrzebuję potężnych ludzi. Joasia jest potężna pod kątem wyciągania odwagi, możliwości z człowieka i pchania go do przodu. Więc ja naprawdę wystartowałam od takiej dużej pewności i z tą pewnością dalej działam, bo już tak naprawdę po tych 5 miesiącach widać, że to już działa. Są efekty i finansowe, i energetyczne, bym powiedziała, i dziewczyny czują już tą wartość, mimo że to dopiero raczkuje.
3: Ale to już jest, ten projekt już działa, czy, tak. czy to jest na zasadzie, żeby tutaj tą grupę inicjatywną założyć?
4: Wystartowaliśmy 28 kwietnia w moje urodziny. Mamy social media, mamy stronę internetową, bo strona internetowa już tak naprawdę zawiera w sobie panele dla twórczyń, bo u nas w tej inicjatywie nie tylko można się reklamować, ale można tworzyć produkty cyfrowe, bo ja wierzę, że każda kobieta, nawet jeżeli nie ma jakichś produktów lub usług, nie ma firmy, to ma historię, doświadczenie, umiejętności, które może zmonetyzować, chociażby w formie e-booka, webinara, czy jakiejkolwiek innej produktu cyfrowego czy fizycznego. Więc u nas nie tylko promujemy kobiety, ale uczymy je wyciągać tego, co potrafią, co jest dla niej wyjątkowe i sprzedawać to. Więc to już się zadziewa, ten sklep istnieje kalkulator wycen, istnieje generator umów, żeby nasze uczestniczki, nasze boskie, gorzowskie, nawet jak podpisują umowy z innymi podmiotami, żeby te umowy chroniły je, więc my już ostro działamy, do tego stopnia, że w zeszłym tygodniu powstała aplikacja na telefon boskich, gorzowskich, więc nas już jest niespełna 50 kobiet po tych 5 miesiącach i mamy za sobą 4 spotkania, 8-9 wykładów, warsztatów, więc to się już zadziewa, zdecydowanie tak.
5: W dzisiejszych czasach, kiedy media społecznościowe się ludziom trochę przejadają, poza tym są przepełnione przypadkowymi treściami, nie chciałabym wchodzić w dyskusję na ten temat, ale tak się dzieje, że wyświetlają nam się niejednokrotnie przypadkowe treści, to moment, miejsce, gdzie wszystko dla kobiet jest wyciągnięte w jedno miejsce, w jeden adres sieciowy i gdzie można sobie to znaleźć. Nie trzeba przeszukiwać internetu, tylko lokalnie mam kobiety, do których mogę dołączyć, do których chcę dołączyć, z których jedna może zrobić mi zdjęcia, druga może pomóc mi wymyśleć biznesplan, tak? Jest naprawdę bardzo cenną inicjatywą i cenną przestrzenią w internecie.
4: Jesteśmy w stanie poprowadzić kobietę od, w cudzysłowie, od zera do bohatera. Od momentu, kiedy ona nawet nie do końca jest pewna, co ona może zrobić, do momentu, kiedy zakłada na przykład jakąś działalność nierejestrowaną, tworzy produkt cyfrowy, zarabia pieniądze i to wszystko jakby w poszanowaniu do jej historii, bo kobiety są różne. I dlatego też na przykład nasze spotkania na żywo są nagrywane, tak żeby te kobiety, które nie mogą być na żywo, mogły przyjść do internetu na tą stronę i posłuchać sobie, nadrobić to, czego nie mogły być świadkiem na żywo. Więc naprawdę staram się dopasować to, co dajemy, do wszystkich kobiet w Gorzowie.
3: Mówicie, że teraz to jest około 500 kobiet. Mm. Czy to jest grupa już zamknięta, czy nabór jest ciągły? Jeżeli ktoś nas słyszy teraz, jakaś pani, która się być może zastanawia nad swoimi dalszymi krokami życiowymi, to może do was dołączyć, czy musi poczekać? Nie wiem.
5: Grupa w żaden sposób nie jest zamknięta. Jak najbardziej wszystkie kobiety, które tylko czują, że chcą, że mogą, że chętnie zrobią ten pierwszy krok, że nawet przyjdą poobserwować, poprzyglądać się, zanim wymyślą albo zanim będą wiedziały, z jaką ofertą mogą wyjść do ludzi, my zapraszamy. My jesteśmy po to, żeby wesprzeć. My jesteśmy też po to, żeby podpowiedzieć. Pierwsze tak naprawdę współprace w tej przestrzeni też już się nawiązały.
4: Mhm. I w samej przestrzeni, i poza przestrzenią, mhm. więc to się zadziewa. My chcemy, docelowo jest taki plan, żeby wszystkie kobiety w Gorzowie wzięły pod uwagę to, czy do nas nie dołączyć. Bo ja wierzę, że to jest przestrzeń, im nas jest więcej, tym ta przestrzeń będzie generować więcej wartości finansowej i takich po prostu dobrych emocji, więc absolutnie zapraszamy wszystkich, absolutnie. Wszystkie kobiety z Gorzowa i okolic do 30 km. Bo chcemy, żeby to było lokalne. Chcemy, żebyśmy czuły, że jesteśmy grupą tu i teraz. Nie?
5: Wykształcenie, miejsce zatrudnienia, to czy masz działalność, czy nie masz działalność, wiek, nie są żadnym, absolutnie żadnym wymaganym kryterium. Zapraszamy wszystkie panie, dlatego że tak jak powiedziałam na początku, stado jest cenne i można decydować sobie, kiedy chce się pojawić na takim spotkaniu, kiedy chce się wejść głębiej, kiedy chce się po prostu pobyć i ponasiągać energią kobiet. Bo kobiety, historycznie rzecz ujmując, bardzo potrzebują stada. Nie wszystkie w tym samym natężeniu, oczywiście, bo jako ludzie jesteśmy wszyscy różni, ale kobiety potrzebują stada.
4: I myślę, że to warto dorzucić to, że u nas nie obowiązuje dress code oprócz takiego wewnętrznego nastawienia, bo dużo też kobiety na pewne eventy nie chodzi z obawy tego, że będą się czuły nie na miejscu. Natomiast u nas jest tak, że możesz przyjść w szpilkach, możesz przyjść w dresach, dlatego że kobiecość jest różna i my tą kobiecość akceptujemy, nawet w ramach samego cyklu miesiączkowego kobiety są różne. Więc nie ma wymagań co do tego właśnie, kim musisz być, czy jak masz wyglądać. Jedyne co, to po prostu wystarczy chcieć czegoś więcej i nawet nie do końca wiedzieć czego. Po prostu przyjść i chcieć czegoś więcej i my resztę ogarniemy. Właśnie po to jest to spotkanie otwarte 24 września w czwartek. Ono jest spotkaniem otwartym właśnie dla osób spoza Boskich Gorzowskich, po to, żeby przyjść, posłuchać, czym jesteśmy, kim jesteśmy, co robimy i czy ta wibracja pasuje. Bo te wydarzenia, boskie eventy, które są konkretnie rozwojowe, są po prostu dla społeczności Boskie Gorzowskie, a ten dzień otwarty jest właśnie dniem otwartym po to, żeby można przyjść sobie z zewnątrz i zobaczyć i poczuć i sprawdzić, czy to jest coś dla ciebie, dla mnie.
3: No właśnie miałem zapytać, gdzie zapraszacie, no bo zapraszacie, ale gdzie?
4: Do Jawy pod Brzozami, ulica Fabryczna 77, tam się spotykamy.
5: Mhm. Poza tym myślę sobie coś, co jeszcze nie padło, że jedno to jest dołączyć do Boskich Gorzowskich ze swoją marką, ze swoim produktem, ale drugie, Boskie Gorzowskie też jest bezpiecznym miejscem, gdzie można wypróbować tak naprawdę swoje umiejętności. Przecież każdy z nas, jako osoba dorosła, potrzebuje pracy. I żeby tę pracę mieć, to najczęściej chodzimy chociażby na jakieś rozmowy kwalifikacyjne, tak zwane rozmowy o pracę. A my uczymy też autoprezentacji. Uczymy, co tak naprawdę mówić o sobie. Ludzie nierzadko nie mają świadomości, co w nich drzemie. Co jest cennego, żeby zaprezentować to światu. A my podkreślamy to, podpowiadamy i jeżeli tylko ktoś da się zaprosić, jeżeli będzie chciał spróbować w tej bezpiecznej przestrzeni, to potem może mu to prezentować niekoniecznie w samych Boskich.
3: To 24 jest to spotkanie. Ktoś nie ma czasu, to gdzie może was jeszcze szukać? Gdzie ten kontakt?
4: Zapraszamy na stronę internetową www.boskiegorzowskie.pl i oczywiście na social media, na Facebooka i na Instagrama też Boskie Gorzowskie. Tam na social mediach nie tylko promujemy siebie oraz samą inicjatywę, ale właśnie dajemy wartości inspirujące, dajemy świadomość, dajemy wiedzę, więc tam w ogóle są takie miejsca, że można siedzieć i też się inspirować i uczyć z samych naszych social media.
3: To przejdźmy do tych finansów, tam trochę już o tym mówicie, no to jest pewnie taki wabik, tak? No bo każdy chce zarabiać więcej. Nieraz po prostu musimy, no bo wiadomo.
4: Dobre założenie. Tylko tutaj chodzi o to...
3: Koszty rosną, więc no przydałaby się dodatkowa paska. No
4: tam więcej pieniędzy w portfelu, to też jest większy spokój w głowie. Nie? Więc po prostu pieniądze są ważne. Ludzie, którzy mówią, że pieniądze szczęścia nie dają, to są ludzie, którzy nie mają pieniędzy i dopisują filozofię do tego. Natomiast pieniądze w XXI wieku są istotne po to, żeby czuć się spokojnie. Oczywiście ja nie mówię, że potrzebujemy nie wiadomo jakiego bogactwa, no ale tak jak mówisz, pieniądze są potrzebne. I u kobiet jest tak, że te zarabianie musi być, ja wierzę w to, że musi być w zgodzie z tą kobiecością, to znaczy nie może być takiego nacisku i parcia, dlatego że kobieta, która dużo zarabia, ale nie dba o siebie równolegle, może się wypalić, może tam być depresja, może być przeświadczenie, że ona tak dużo daje z siebie, a sama nie dostaje. I z tym ja spotykałam się właśnie na babskich wieczorach, bo tam przychodziły różne kobiety w różnym wieku i wiele kobiet było przemęczonych i nie do końca rozumiały dlaczego, a tak należy robić, żeby to było zdrowe. I u nas właśnie ten rozwój finansowy jest, ma być zgodnie z tą kobiecością, z tą równolegle z tym dbaniem o siebie. Ale zdecydowanie ten nacisk na pieniądze u nas jest, bo ja wierzę, że to, co kobiety mają w Gorzowie w sobie, jest warte dużych pieniędzy. Ja przez te 42 babskie wieczory naoglądałam się kobiecych biznesów, produktów, umiejętności. Widziałam dziewczyny, które robi. Kobiety robią przepiękne rzeczy, potrafią dużo, tylko nie potrafią często mówić o tym, zawalać za to pieniądze, nie potrafią tego sprzedać.
3: Bardzo Wam dziękuję za przyjście do studia i rozmowę. Przypomnę tylko, że gościem Aleksandrę Wajdę i Joannę Neczajewską.
4: Dziękujemy
3: Boskie
4: bardzo.
3: Gorzowskie.
5: Dziękujemy ślicznie i dobrego dnia.
2: SK Gorzów News.
1: Konrad Baranowski, to jest Radio Vox FM Gorzów. Moim i Państwa gościem dzisiaj pan Andrzej Schmidt, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
1: Dzisiaj będzie dużo tematów z zakresu medycyny, architektury, sportu. Zaczniemy od kategorii architektura i kolorystyka zewnętrz. W zasadzie taki neologizm zastosuję, ponieważ nawiązując do klasyka, słuchacze listy piszą. Kto wymyślił, jeden słuchacz w zasadzie, kto wymyślił ciemnograficzny kolor, jeżeli chodzi o elewację?
6: Ja przyznaję się, więc jeśli wszelkie pretensje co do estetyki, albo mojego poczucia w zasadzie estetyki, to proszę pretensje do mnie, chociaż będę się upierał, że budynki, które są no, na poły urzędowymi takimi, nie muszą być zrobione w kolorach zabawnego różu, optymistycznego żółtka czy czegokolwiek innego. Wydaje mi się, że taka estetyka, nie chciałbym powiedzieć, trochę niemiecka, ale myślę, że się już nikt nie obrazi o to w Gorzowie. Nikt mnie nie posądzi o rewizjonizm, ale takie po prostu osadzenie tego, że to jest jednak coś innego, nie powinno nikomu przeszkadzać. Chociaż zdaję sobie sprawę, że te głosy takie, które mówią, no może niekoniecznie, dlaczego to tak wygląda, ale większość, proszę mi wierzyć, większość głosów jest takich, fajnie to wygląda, fajnie, tak to powinno wyglądać.
1: Tutaj dla słuchaczy tylko dodam kontekst, że chodzi oczywiście o ten świeżo wyremontowany budynek WSPR przy ulicy Kazimierza Wielkiego, dokładnie. Dopytam tylko, bo też z taką opinią w komentarzach, akurat już w internecie się spotkałem, że latem będzie grzać i to podobno architekt wykształcony pisał. Tego się pan nie obawia troszeczkę?
6: Nie obawiam się. Budynek przeszedł tą gruntowną, w zasadzie nawet nie remont, tylko modernizację w ramach programów, które między innymi służyły temu, żeby poprawić bilans energetyczny, cieplny. To był stary budynek, miał fajne dwie cechy. Latem było gorąco, zimą było dosyć zimno. W tej chwili nie, z prostej bardzo przyczyny. I ja wiem, że ktoś może powiedzieć, te promienie będą ściągane przez ten ciemny kolor i tak dalej. Natomiast tam jest taka warstwa izolacji, która na pewno temu nie zaszkodzi. Użyte materiały także powodują, że zewnętrzne, chociaż kładzione na tę warstwę zewnętrzną, przynajmniej taka deklaracja jest wykonawców, którzy posługiwali się odpowiednimi materiałami, z odpowiednimi normami, bo to wszystko trzeba musiało być zdeklarowane, żebyśmy nie wdepnęli w problemy, które się mówią, nie, zwracajcie pieniądze, bo to nie ma nic wspólnego z energooszczędnością. Mamy takie gwarancje, mamy również te gwarancje i oczywiście muszę cały czas powiedzieć, muszę się opierać na gwarancjach, bo na czymś trzeba przecież w końcu się opierać, że również i kolor nie będzie blaku w przeciągu najbliższych wielu, wielu lat, także mam nadzieję, że będzie dobrze. Dlaczego miałoby być źle?
1: Jeżeli chodzi o tę modernizację, zainteresowała mnie też jedna rzecz. Mnie osobiście na konferencji nie było, no ale tutaj dźwięki, jak to w żargonie dziennikarzy radiowych się mówi, do mnie dotarły. I to pan chyba wspominał o tym tajemniczym pomieszczeniu, które w ogóle w ramach modernizacji udało się odnaleźć. Proszę powiedzieć coś więcej, bo mnie pewnie słuchacze też to bardzo interesuje.
6: To jest budynek, który ma dosyć mroczną historię w czasach powojennych. Wszyscy pamiętamy, może nie wszyscy pamiętamy, przepraszam bardzo. Nie wszyscy muszą być tak starzy jak ja, ale proszę mi wierzyć, że ta nazwa Ruski Stawek nie wzięła się znikąd. Nie była to oczywiście po niemiecka nazwa w końcu, tylko ta dzielnica mniej więcej dzisiaj, tak jakbyśmy jechali, czyli skrzyżowanie Kazimierza Wielkiego i Roosevelta. Na początku Kazimierza Wielkiego były zasieki. To była dzielnica, która była zajęta przez wojsko rosyjskie. Tam przez lata mieszkali w tych domkach jednorodzinnych, byli zakwaterowani rosyjscy oficerowie. Było to strzeżone, a w budynku, w którym jest pogotowie ratunkowe, prawdopodobnie był oddział NKWD. I ponoć miał sławę nie najlepszą, więc jak pierwszy remont robiliśmy, a ten budynek nie był od czasu wojny praktycznie biorąc ruszany, robiliśmy prawie 30 lat temu, też w ramach sprzątania, w cudzysłowie oczywiście, tylko po prostu odgrzebywania wszystkiego, co się tylko dało, żeby wykonać ocieplenie, przynajmniej w piwnicach, znaleźliśmy jedno pomieszczenie, nerwów było dużo, ale nic oprócz gruzu i starych gazet tam nie znaleźliśmy. Teraz, kiedy robiliśmy już na zewnątrz, odkopywane były fundamenty na głębokość 2 metrów prawie. Trzeba było zrobić izolację, wszystko zrobić. Nagle się okazało, że w odkopanych fundamentach jest okno. Okazało się, że coś tam jest. Takie coś, co budziło nasze pytania, ale to się okazało, że jednak tu też sensacji nie było. Prawdopodobnie był to syp dla opału, dla węgla, dla nie wiem jeszcze czego, co tam kiedyś używano. I także znaleźliśmy tylko tam trochę gruzu i trochę starych gazet. I nie były to gazety rosyjskie, ale były to raczej gazety już PRL-owskie. Mhm.
1: Dobra, czyli nasza ciekawość została tutaj rozwiana. Na konferencji pan o tym mówił, ale warto tutaj też dla słuchaczy jakby rozwiać ciekawość, bo mówił pan o tym chociażby, że ratownicy medyczni z WSPR, przynajmniej w Gorzowie, wyjeżdżają dużo częściej do akcji niż strażacy z całym Lubuskiem. Oczywiście tutaj nie będzie to przytyk
6: do strażaków. Nie, absolutnie nie. Od razu się zastrzegałem mówiąc to, tak, tylko chciałem uzmysłowić wszystkim, jak duże to jest obciążenie.
1: Tak, oczywiście tutaj też pozdrawiamy strażaków, jeżeli bardzo słuchają, bo to absolutnie nie jest
6: to żadna służba zaprzyjaźniona. No, taka dobra zawsze więź była między strażakami i pogotowiem ratunkowym.
1: Czasami nawet współpraca przy akcji.
6: Tak, bardzo często. W związku z tym ta więź była taka bardzo, bardzo mocna i nie tylko, bo i personalna. Najczęściej to było tak, że gdzieś w ćwiczeniach braliśmy razem udział, na wielu wypadkach razem, a więc znaliśmy się później, kiedy wchodził zawód ratownika medycznego, to w Straży Pożarnej były również etaty dla ratowników medycznych w ramach zastępów. W związku z tym była też taka łączność niejako zawodowa, personalna, wymiany doświadczeń, kiedy szkolenia się, wzajemnego pomagania sobie, więc to jest rzeczywiście taka służba, która z nami dosyć często współpracuje.
1: To już odczepiając się w cudzysłowie od strażaków, wrócimy tylko do ratowników w liczbach właśnie. Przypomnijmy ten 2025 rok. Tutaj pan na konferencji wspominał, no ale wiadomo, nie każdy musiał materiału z konferencji odsłuchiwać.
6: Tych wyjazdów w skali całego województwa lubuskiego to jest prawie blisko 100 tysięcy. My w własnym zakresie realizujemy około 17-18 tysięcy tych wyjazdów, więc to jest taka mniej więcej 1/6 wyjazdów całego województwa lubuskiego. Podobną ilość wyjazdów również ma Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze. My jesteśmy takimi bliźniaczymi stacjami. Oni mają mniej więcej tyle samo zespołów, co my. Różnią się tylko przeze mnie już tu wspominanym nieobecnym w Gorzowie zespołem motocyklowym, ambulansem na 2 kółkach. Natomiast ilość zespołów na ambulansach normalnych, standardowych mamy taką samą. Ilość mieszkańców przez nas objętych opieką jest też mniej więcej taka sama, chociaż teraz już nie ma tych rejonów operacyjnych. W zasadzie jeśli dyspozytor medyczny wyśle pierwszy wolny zespół i to się okazuje, że to jest w Gorzowie, a zachorowanie jest w Szprotawie, to też tam wyśle, bo takie są reguły. Mało tego, go, nawet jeśli by nie chciał wysłać, ponieważ mówi, no zanim oni tam dojadą, to na pewno gdzieś mi się na południu zrobi, tak, co najmniej, wolny zespół, to niestety ten taki państwowy, rządowy program, który obsługuje dyspozytornię medyczną, jest bardzo... chciałbym użyć dosadniejszego słowa, ale powiem tak, bardzo namolny w swoich oczekiwaniach od dyspozytorów medycznych, czyli nie da mu żyć, jeśli nie wyśle tego bliższego pierwszego wolnego zespołu i tam cały czas taki czerwony baner miga, że proszę bardzo, masz tutaj zespół, czy mu nie wysyłasz.
1: Nie da się zignorować.
6: No, nie da się zignorować i nie da mu się przetłumaczyć, ten algorytm jest tak skonstruowany, że zanim dojadą, to na pewno ktoś bliżej będzie już i jeszcze szybciej dojedzie, no ale niestety tak to jest, więc my patrzymy na to, że w ogóle wyjeżdżamy, nie patrzymy już w jaki rejon, więc mamy tych wyjazdów tyle, ile mamy. No po prostu tak to wychodzi, więc zespoły w Gorzowie i w Zielonej Górze mają takie mniej więcej średnio 8 do 9 wyjazdów, średnio statystycznie na dobę. Bywają dni oczywiście takie, że ta statystyka jest, że mamy tych wyjazdów mniej więcej na jeden zespół wynoszących 15-16. To też nie jest wcale takie rzadkie, ale niekiedy zdarzają się takie spokojne dni, gdzie tych wyjazdów jest 3-4 i później ta średnia statystyczna jest taka, jaka jest. No, średnia wojewódzka jest dużo niższa od wyjazdów gorzowskich i zielonogórskich, na poziomie mniej więcej 4 wyjazdów na dobę. Co nas zawsze boli, bo są i też zespoły w niektórych miejscach posadowione, które wyjeżdżają 2, góra 3 razy na dobę. Wszyscy u mnie nazywają to takimi miejscami stacjonowania, że są to zespoły wakacyjne. Można sobie wypocząć, wypolerować już tę karetkę do błysku na taki hochglanz, że naprawdę nie, i w środku, i na zewnątrz. A pieniądze dostajemy wszyscy takie same. Czy mój zespół jedzie 15-16, czy 8 razy, a inny zespół jedzie 2 czy 3 razy, to dostajemy na dobę dokładnie te same pieniądze. Boli nas to, próbowaliśmy wielokrotnie ten problem poruszać, zarówno na poziomie województwa, chociaż ono jest w zasadzie, nie może podejmować decyzji, bo to są odgórne ustalenia przez
1: centralę.
6: Tak, przez centralę, przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia. I wiem, że były zarówno z ośrodka NFZ Zielonogórskiego takie pytania i ze strony wojewodów lubuskich były takie pytania, czy naprawdę nie można tego zróżnicować, no bo przecież trzeba docenić tych, którzy znacznie więcej jeżdżą, chociażby tylko i wyłącznie od średniej wojewódzkiej, już nie mówię w ogóle tak, ale od średniej wojewódzkiej, i zawsze padały odpowiedzi mniej lub bardziej pokrętne i proszę mi wierzyć, że nie tylko ze strony obecnego rządu, ale i poprzednich też, bo to już ta dysproporcja ma wieloletnią historię, że nie, to za dużo zachodu, a to się będą, wprowadzamy różnice, które będą dzieliły to środowisko i tak dalej, więc ci, którzy pracują ciężko, to nadal niech pracują ciężko, w końcu robią to dla ludzi, dla pacjentów, dla chwały, dla z powodu powołania, a ci, którzy mniej jeżdżą, no cóż, jeśli możecie, to się tam zatrudnijcie. No nie, no nie da się, po prostu tak się nie da zrobić, nie jesteśmy nomadami, nie wędrujemy od jednej pracy do drugiej pracy, najczęściej jesteśmy związani tutaj z tym miejscem, gdzie wykonamy swoją pracę przez to, że mieszkamy tutaj, mamy tutaj rodziny, mamy swoje mieszkania, domy. Oczywiście jest pewna grupa wśród lekarzy i wśród ratowników, którzy niekiedy pracują w 2-3 ośrodkach, ale to już nie ma takiej wędrówki po kilkaset kilometrów, bo zdarzały się kilka lat jeszcze wstecz, że jeździli wszędzie, byle tylko dobrze zarobić, bo zespoły musiały wykazać się takim, a nie innym składem i tutaj było wędrowanie takich dyżurnych, objazdowych, walizkowych tak zwanych, po wielu miejscach w ośrodkach, w oddalonych od siebie naprawdę niekiedy po 300-400 kilometrów, więc nie było rzadkością to, że w województwie lubuskim pracowali ludzie na przykład z Kalisza lub z Wrocławia.
1: No to taki dziki zachód troszeczkę i lekarze objazdowi, prawda?
6: Bardzo
1: z historii,
6: bardzo dziki.
1: A propos zachodu, prawda?
6: Tak.
1: Chcę zapytać a propos tych wyjazdów, czy są takie dni w roku, tak już kalendarzowo nawet wskazując, jakieś konkretne, które najbardziej zapadają w pamięć, jeżeli chodzi o tą wyższą niż średnia liczba wyjazdów?
6: Oczywiście to taki w sposób naturalny, pewnie każdego ze słuchaczy, jakbym spytał, który z tych dni byście państwo wytypowali na to, że wtedy jest więcej pracy, to pewnie padnie w pierwszej kolejności Sylwester.
1: też bym tak strzelał.
6: Oczywiście, że tak. No, się nie, panie redaktorze, nie odbiega pan od normy pewnie polskiej. Następne to są oczywiście takie dni, które są związane ze świętami, więc w okolicach świąt Bożego Narodzenia. Ja sam już odbyłem, teraz już nie dyżuruję od roku, ale przedtem nawet zliczałem to 17 wigilii spędziłem w pracy i zawsze tak było, szczególnie w zespołach ratownictwa medycznego, że myśmy do takiej wspólnej kolacji na terenie pogotowia podchodzili po 5-6 razy niekiedy i nie dawało się tego zrobić, więc najczęściej każdy, kto wracał, to sam się obsługiwał tą wigilią, ale wtedy rzeczywiście pewnie z przepracowania niekiedy, z emocji, coś w tych dniach takiego jest, że osoby predysponowane do tego, żeby coś się z nimi stało, to się wtedy dzieje rzeczywiście, więc przed pasterką, po pasterce, za dnia może nie, ale w tych okolicach zawsze było bardzo dużo wyjazdów i to takich wyjazdów ciężkich.
1: Andrzej Schmidt, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie i zapalony golfist był moim i Państwa gościem. Dziękuję.
6: Dziękuję Państwu, dziękuję Panie redaktorze.
1: I Konrad Baranowski rozmowę prowadził. Dzięki, do usłyszenia. Pozdrawiam.
2: SK Gorzów News.
7: O kangurach, o dębach, ale na początek o wyroku w głośnej covidowej sprawie. To gorzowski magazyn informacyjny w Radiu SK.
8: Zapadł wyrok w aferze covidowej w LUF. Waldemar G., jak i dwóch przedsiębiorców dostało wyroki w zawieszeniu. Były dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ma do zapłacenia 40 tysięcy złotych grzywny. Wyrok nie jest prawomocny.
9: Sędzia nie przychylił się do wniosków prokuratury, że Waldemar G. sprzeniewierzył publiczną kasę 3 miliony 700 tysięcy. Przy zakupie środków ochrony indywidualnej nie było obowiązku przeprowadzenia przetargu, ani zakupu ich z państwowych rezerw. Sędzia skazał jednak całą trójkę oskarżonych za łapówkarstwo. Były dyrektor miał przyjąć około 40 tysięcy złotych, dostał rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Zawiasy także dla przedsiębiorców Dariusza M. i Patryka M. 10 i 8 miesięcy w zawieszeniu na 3 lata.
8: Waldemar G. przez 5 lat nie może zajmować stanowisk kierowniczych w instytucjach państwowych.
9: Jakub, Eliza i Stanisław na 10-lecie Gorzowskiej Akademii imienia Jakuba Sparadyża. Chodzi o 3 dęby posadzone na terenie kampusu przy Chopina. Potem w uczelni odbyła się konferencja podsumowująca dekadę pracy. Elżbieta Skrupska-Raczyńska, rektor Akademii, przypomniała, że początki były trudne. Uczelnia musiała otwierać nowe kierunki, uruchamiać studia magisterskie. Z drugiej strony miała ogromne problemy finansowe, ponieważ pierwsza subwencja była wyjątkowo niska.
10: Bardzo pracowicie, czasami bardzo stresująco, ale niezwykle owocnie. To tak w dużym skrócie. Przeżyliśmy wielkie sukcesy i wielkie tragedie, ale na wszystko odpowiadaliśmy odpowiednio, czyli na sukces. Sukces był zawsze motywujący. Po tragedii pełna mobilizacja, budujemy nowy obiekt i idziemy w kolejne lata z dużym optymizmem.
3: Te 10 lat temu, jak pani wspomina, ma pani, coś pani zapadło w pamięci z tamtego czasu?
10: Z tamtego czasu zapadło mi w pamięci dwie rzeczy. Po pierwsze, duży kredyt zaufania, ponieważ musieliśmy w ciągu 3 lat zdobyć uprawnienia do studiów magisterskich w 7 dyscyplinach. Udało nam się to, w 7 kierunkach, przepraszam, udało się to. Wyzwaniem też były nowe kierunki, ale chyba największym wyzwaniem były problemy finansowe, ponieważ no niestety otrzymaliśmy subwencję, pierwszą subwencję dużo pomniejszoną, więc takie mieliśmy wrażenie, że minister chce nas zagłodzić, ale jak widać nie udało się, przeżyliśmy i to. Chyba to nas jeszcze tak bardzo mocno wzmocniło do rozwoju, skoro mamy i szkołę doktorską, i nowe kierunki, studia magisterskie jednolite. To są efekty 10 lat pracy, ale początki były bardzo trudne. Bardzo trudne, bo po pełnej procedurze trwającej ponad pół roku zostaliśmy z tym sukcesem sami i musieliśmy sobie tutaj radzić, ale poradziliśmy.
3: A co właśnie przez te 10 lat pani uważa za największy sukces uczelni?
10: Największym sukcesem uczelni jest rozwój naukowy, to na pewno. Mamy szkołę doktorską, doktoryzujemy na dziś w 3 dyscyplinach, mamy nadzieję na kolejne dyscypliny, czekamy na ostateczny wynik ewaluacji. Rozwój kadry, duże zainteresowanie uczelnią, bo nie mieliśmy ani razu spadku zainteresowania uczelnią. No w tym roku to już jest na wszystkich uczelniach, chyba na wszystkich uczelniach duże zainteresowanie, u nas o 40% nabór wyższy. ale chyba takim najważniejszym osiągnięciem to jest ekipa, która tu pracuje, szeroko pojęta, czyli pracownicy badawczo-dydaktyczni, dydaktyczni, administracja, zarząd uczelni i interesariusze zewnętrzni. Udało nam się stworzyć niesamowicie prężny i jednolity zespół.
9: Gorzowskiej Akademii jest przekształcenie jej w uniwersytet.
7: Jest pozwolenie na przebudowę ulicy Jancarza, a to oznacza, że gorzowscy urzędnicy mogą rozpocząć przygotowania do budowy centrum przesiadkowego przy dworcu. Jeszcze w tym roku ma być ogłoszony przetarg na wykonawcę inwestycji. Przypomnijmy, m.in. torowisko zostanie rozbudowane, a stojący na drodze budynek rozebrany. Będą miejsca dla autobusów i taksówek. Prace mają ruszyć w przyszłym roku.
9: Na Dobroszyńskiej w Gorzowie utrudnienia trwa budowa kanalizacji. Inwestycje podzielono na etapy, by nie zamykać ruchu. Obecnie prace trwają na prawej stronie jezdni, mówi Ewa Iwańska z Gorzowskich Inwestycji Miejskich.
11: Pierwszym

0: konkretne fragmenty jezdni i będzie organizował pracę w sposób umożliwiający dojazd do przyległych posesji. Kierowców, mieszkańców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, o stosowanie się do tymczasowego oznakowania, a także do poleceń osób, które będą kierowały ruchem.
1: Nowa kanalizacja deszczowa sprawi, że ulica nie będzie zalewana po deszczach, będzie też nowa nawierzchnia. Prace powinny zakończyć się do stycznia przyszłego roku.
2: Dodatkowa kasa na szkolenia dla gorzowskich przedsiębiorców. Na wnioski urząd czeka tylko do końca miesiąca. Można otrzymać dotacje na dokształcanie pracowników m.in. branży eko czy zdrowia. Urząd cały czas ma także pieniądze dla bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia. Można zdobyć pożyczkę na utworzenie firmy ponad 50 tysięcy złotych. Szczegóły na stronie PUP Gorzów.
1: W Gorzowie powstanie strefa legalnego graffiti, zapewnia Marta Bejnaj-Bernarowicz, architekt miejska. Magistrat ma wskazać lokalizację i zasady korzystania. To odpowiedź na ostatnie malowidła, które pojawiły się na ekranach dźwiękowych przy powstającej obwodnicy północnej. O takie miejsca od lat upomina się Artoteka. Gdzie takie miejsca mogłyby być wytypowane w Gorzowie? W grę wchodzą chociażby stacje transformatorowe czy parki, uważa Krzysztof Ostrowski z Artoteki.
3: Rzecz, nad którą trochę ubolewamy, że było głośno odnośnie udostępniania legalnych miejsc i jakiejś lokalizacji, wyznaczenia, wytyczenia, czy też gdzieś się pojawiały głosy o udostępnianiu przejść podziemnych na Piłsudskiego czy Nowoczyńskiej, żeby też jakby zakolorować to i nie ponosić kosztów czyszczenia. I też te tematy umarły. I z jednej strony walczymy tak przy pomocy Tomka Rybaka z nielegalnym graffiti na elewacjach, a z drugiej strony podcinamy skrzydła projektom, które pozwoliłyby to wyeliminować i ograniczyć pracę takim osobom, które chcą potem czyścić te elewacje. Jeśli mamy te legalne miejsca i są udostępnione, choćby przykładem ze Szczecina, są miejsca, które po prostu są oznaczone jako legalna strefa graffiti. Są umieszczone na mapie miasta i nawet jeśli ktoś przyjeżdża odwiedzić, to wie, że w tym miejscu może to zrealizować i tak dalej. To z automatu też ściąga jakichś artystów z zewnątrz, którzy nawet czekając na pociąg, na przesiadkę, na cokolwiek, mogą zostawić coś po sobie i też jakby podpisać się, zostawić coś dla obserwujących, dla mieszkańców. Coś, co będzie z wyjściem spoza schemat twórców, którzy tutaj już działają. A w momencie, w którym nie mamy takich miejsc, no to niestety takie osoby odbijają się, bo trzeba było nawiązać kontakt z kimkolwiek stąd, ktoś musiał zaprowadzić, a chyba na chwilę obecną legalna jest tylko ściana na murze akustycznym szkoły podstawowej 13. Chociaż też nie jestem tego pewny, że to prawnie stało unormowane.
4: Tak, prawda?
3: Bo tutaj były też takie schody, które gdzieś to wprowadzały lekki zamęt, więc na chwilę obecną nie wiem, czy mamy legalną ścianę w górę. Zielone góry, krany oporowe, na których jest możliwość realizacji. Wiele spółdzielni też współpracuje, udostępniając swoje elewacje podczas, jakby już na etapie remontów, planując na elewacjach wykonywanie murali. I tam bardzo fajnie wygląda współpraca stowarzyszenia, które tam de facto działa, z władzami miasta na poziomie właśnie planowania estetycznego już jakby, czy możliwość organizacji wydarzeń. Tak samo organizowany jest tam jam z okazji winobrania. Czyli impreza, na którą zjeżdżają ludzie zaproszeni przez organizatorów, czyli to stowarzyszenie z całej Polski, i powstaje na tym ekranie dźwiękochłonnym wjazdowym do Zielonej Góry. Kto był, ten pewnie kojarzy, gdzie tam jest naprawdę kawał powierzchni pokryte bardzo wysokiej jakościami malunkami. Na pewno kiedyś drążyliśmy temat, ale to też jest jakby już trochę bardziej skomplikowany. Też wymagałoby zaangażowania też ze strony miasta, no bo my jesteśmy zbyt malutcy, że tak powiem. Trafostacje od Enei, bo one i tak... To teraz mamy moment, w którym choćby na Alei Odrodzenia został zakryty mural Żołnierzy Wyklętych. Jest nowa elewacja, pięknie, został wyremontowany. Pytanie, ile to przetrwa? Bo dalej mamy takie przekonanie w narodzie, że jakby to jest piękne i estetyczne. Fajnie. Tylko, że w pewnym momencie to przestanie być i piękne, i estetyczne, a zezwalając na to, żeby to mogło być malowane, bo że powstały murale tematyczne związane, nie wiem, czy z nazwą ulicy, czy z patronem, czy z czymś, co otacza. Nie dość, że dodajemy kolorytu, trochę maskujemy te budynki, które de facto są zwykłymi sześcianami, które nie są piękne i nie są zaprojektowane, nie wiadomo jak Bóg, dobrze jakościowo. I no, stajemy trochę tutaj murem, bo no, jako zwykły szarek z ulicy, pisząc wniosek do Enei, jest ciężko to przepchnąć, nie?
4: Czyli tu raczej gdzieś magistratu pomocy ewentualnie mogłaby to podbić.
3: Tak, no bo to by musiała być cała inicjatywa i wtedy można to zorganizować w ramach jakiegoś festiwalu, można zorganizować wydarzeń milion, no dobrze, nie przesadzajmy, setki na Gorzu, okej, okay, bo takich trafostacji będą setki, ale na pewno mogłoby to być wydarzenie, które mogłoby rozpromować trochę bardziej graffiti jako sztukę, a nie wandalizm, tak? bo często teraz też Tomek rybak czyści, ale to też trochę jest wizerunkowo dla ludzi będących laikami budowanie takiej narracji, że to jest graffiti i graffiti jest złe. Nie ma znowu tego rozgraniczenia, że graffiti może być sztuką, tylko że znowu pojawia się hasło graffiti, które jest tylko pejoratywne w swoim znaczeniu. Co do takich legalnych stref, to myślę, że o wiele więcej frajdy by dało, żeby gdzieś w jakichś parkach po prostu nawet ustawiać tymczasowe ściany betonowe, które by pozwalały coś zrobić. Czy przy skateparku, czy w parku Górczyńskim, gdzie jest milion atrakcji, posadzić 3-4 takie ścianki, na których mogłoby coś się dziać, mogłoby powstawać i wtedy można zrobić piknik, można zrobić wizualizację. Te ekrany równie dobrze, ekrany, te ściany mogłyby równie dobrze służyć jako ekrany potem na kinie pod chmurką. Więc potencjał takich rzeczy jest i myślę, że nie trzeba wcale wykorzystywać tych nowych budynków, które są, tylko nawet niskim kosztem po prostu stworzyć coś, co będzie ewentualnie mobilnym i będzie można je przestawić, jeśli by się nie spisało. Nie?
1: Miejsca do legalnego graffiti działają od lat m.in. w Szczecinie czy w Zielonej Górze. Czekamy teraz na Gorzów.
5: Kolejny klub musi wynieść się do innej hali. Kango Basket Gorzów w tym sezonie swoje spotkania rozgrywać będzie w obiekcie szkolnym przy ZSO nr 1. W ostatnich latach od awansu do drugiej ligi domowym obiektem był ten przy CZIB-ie. Przy warszawskiej rządzi jednak teraz siatka, mówi Andrzej Stefanowicz, prezes klubu kosza męskiego.
6: Mogę powiedzieć, że to jest decyzja miasta, tak, i okoliczności, które tu się wydarzyły. My jako klub Kango Basket od początku powstał CZIB. Daliśmy sobie taki cel, że chcielibyśmy tą szkołę współtworzyć. Tworzyć tego ducha sportowego. Tam, jeszcze zanim ta szkoła miała był pierwszy dzwonek, tam uzyskaliśmy awans do drugiej ligi. Tam zainwestowaliśmy w tą halę, wymianę tablic świetnych, koszy, obręczy. Tam, jako pierwszy klub, wprowadziliśmy sport do tej szkoły. Szkoła również skorzystała na tej współpracy, między innymi na tym, że uczniowie, którzy liceiści, no, po szkole średniej chłopaki z szkoły średniej mogli uprawiać sport w swojej szkole, mogli szkołę reprezentować, wygrali liceliady, byli na finałach ogólnopolskich, więc koszykówka się fajnie tam zaznaczyła. Układ dla nas niestety był taki, że siatkarze poprzez SOS-y tam miały znaczną liczbę godzin i to z roku na roku w jakiś sposób byliśmy tutaj. Było nam trudniej się zorganizować sportowo, współistnieć. Tutaj decyzja miasta była taka, żeby CZIB przypisać jakby do siatkówki, a nam znaleźć nowy dom. I tutaj padło na Puszkina, na pierwsze lo. Z takim smutkiem oczywiście ta zmiana z mojej perspektywy jest, ale w jakiś sposób się na nowo cieszę się bardzo, że tutaj znowu pierwsze lo nas przyjęło z otwartymi ramionami, tak, oczywiście i dyrekcja, i pan kierownik, a przede wszystkim Paweł Wiśniewski, który no, w sporcie tym szkolnym jest, nie wiem, chyba już od 40 lat, tak, bardzo pozytywna postać, która mi bardzo, bardzo imponuje pod każdymi względami i który już raz gościł koszykówkę męską w Gorzowie, wtedy w czasach GH Gorzów i awans z trzeciej do drugiej ligi i druga liga, więc tutaj jest cieszymy się, że wracamy w sumie na stare śmieci, tak powiedzmy pozytywnie. Zaakceptowaliśmy tą zmianę, tutaj miasto jeśli ma pomysł na sport i korzystanie z obiektów, myślę, że te pierwsze lo dla nas jest fajne. Pozytywną zmianą, która mam nadzieję, że zaowocuje też rozwojem sportowym, to to, że będą kosze, będą najazdowe. To jednak zawsze jest docelowa, bym powiedział, konstrukcja sportowa, tak, nie te kosze opuszczane, tylko te najazdowe. One już, powiedzmy, nie spełniają takich wymogów jak obecnie, troszkę są za blisko linii końcowej, ale też wiem, że miasto ma w planie, bo to już szkoła ma 20 lat, pewną modernizację i będzie brała pod uwagę też potrzeby nie tylko szkolne, ale również też potrzeby sportowe. We wspólnym wysiłkiem niedługo wymienimy oświetlenie, które też ma swoje lata i nie jest ani ekonomiczne, ani też bym powiedział na tyle intensywne, żeby dawały komfort treningowy czy meczowy, więc pierwsze lo jako nasz nowy dom i będziemy w niego inwestować, angażować się. Kilku zawodników naszych jest uczniami pierwszego lo, więc taka będzie ta współpraca.
7: Bardzo domowy obiekt.
6: Tak, ta symbioza myślę, że będzie następowała i ten duch sportu będzie, który jest w pierwszym lo, jest duży, tak? Myślę, że ta koszykówka również będzie jego ważną częścią.
1: 1,5 miliona złotych na sport podzielone. O dotacje dla wiodących dyscyplin w Gorzowie walczyli żużlowcy i koszykarki. Choć nieoficjalnie cała pula miała trafić do stali. Takie były założenia na sesji, gdy radni zwiększali dofinansowanie. Zatem żużel dostanie 1 400 000 na utrzymanie drużyny w PGE Ekstralidze jako wizytówki miasta oraz na realizację kontraktów. AZS AJP 100 000 na udział drużyny w rozgrywkach Eurocupu Women oraz Ekstraklasy Kobiet. Chodzi o wynagrodzenia trenerów, zawodniczek oraz koszty transportu czy organizacji meczów. W sumie Stal Gorzów dostała w tym roku na sport zawodowy 3 600 000, a AZS AJP 1,5 miliona.
7: SK Music News. Numer, który jak wejdzie w głowę, to wyjść z niej nie chce. I musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż nie wierzę, że są tacy, którzy tego numeru nie słyszeli. Bardzo proszę, dzisiaj historia powstania właśnie tej piosenki.

Przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears, być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000 i przyniosły tej pani taką naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad, robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

Okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo dużo dorobek, chociażby ze sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał tym nowoczesnym jak na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to nadróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne rody. W ciągu 3 czy 4 minut w teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły, a może i właśnie zakryły. I jak wyznała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, który jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej, to znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a dlatego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego, że i rządził na Billboardzie i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer. Tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Record. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, Best Dance Recording. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to poniekąd końcówka tamtej

0: Franek Kimono. A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę. Chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie pastisz. Choć trzeba wiedzieć, że wtedy nikt tego rapem ani hip-hopem nie nazywał. Po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektu Franek Kimono, bo tak trzeba o tym mówić, jest Andrzej Korzyński. Nie było to więc tylko inicjatywą Piotra Frączewskiego stworzenie właśnie takiej postaci. On został bardziej zatrudniony jako aktor do pracy nad ścieżką dźwiękową właśnie Franka Kimono. I chociaż dzisiaj rap kojarzy nam się zdecydowanie na przykład z gangsterskim Detroit albo z Brooklynem, to wtedy cała stylizacja projektu miała związek z panującą w latach 80. w Polsce modą na wschodnie sztuki walki. Miało to związek z premierą filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee, dlatego też Franek jest kimono, no i nosi na sobie kimono. A jednym z jego największych hitów jest King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki i promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijący swego czasu rekordy popularności kawałek w aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Frączewskiego, ale miał w tym numerze odegrać się Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Soku i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętali.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. No nie ukrywajmy, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii Beyoncé, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku. No i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé.

0: która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć już dzisiaj kultowy układ i nagrać to w monochromatycznym formacie. Teledysk opierał się głównie na tańce, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręciliście swoją wersję i wrzuciliście ją na YouTube, to jest spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé. Bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. To jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociażby nagrody, bo Single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się 4-krotną platyną, sprzedając się w prawie w 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo aserche, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że Single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
1: SK Music News. Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
3: No właśnie. Chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat. No to dawno temu.
2: Mój pierwszy muzyczny idol.
3: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gansi i Skorpionsi. No ja należałam do tej Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
2: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
3: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta mandaryna do dziś.
2: Mój pierwszy hit.
3: Mój pierwszy hit to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
2: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
3: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.
2: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
3: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto i wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
2: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
3: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami Czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
2: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
3: Nie, ja wpadka nie mam, w ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
4: Znacie Every Night?
1: Mój pierwszy raz.
0: News. W przyszłym roku przyjedzie do Polski legenda muzyki elektronicznej. Kiedy usłyszycie jego ksywkę, od razu będziecie wiedzieli, o kogo chodzi, nawet jeżeli nie będziecie w stanie zanucić jego hitu. Tiesto to jest pionier, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną, ale także DJ i producent, który przez lata wypracował swoją pozycję i pokazał, że to on wyznacza trendy dla wszystkich innych DJ-ów i producentów, a niekoniecznie za nimi podąża. 19 czerwca przyjedzie do Polski. 2026 roku oczywiście. To właśnie wtedy odbędzie się druga edycja Warsaw Music Festival w Warszawie i to właśnie Tiesto pojawi się na tej scenie, więc wy też możecie przemyśleć, czy nie chcecie się tam pojawić. A w związku z tym ogłoszeniem byliśmy na Ibizie, a dokładnie Mati Fuczyło był i porozmawiał z Tiesto właśnie trochę o życiu, o przygotowaniach do koncertu i o wszystkim, co tam się dzieje. Pierwsze pytanie też bym takie zadała. Jak to jest być Tiestem? Całe życie zajmuję się DJ-owaniem. Nie wiem, co innego mogłem robić w życiu, więc jestem z tego bardzo zadowolony. I tak, wiesz, kiedy rozgrzewam tłum i ludzie krzyczą, gdy gram jakiś wyjątkowy utwór, to wciąż daje mi gęsią skórkę. Ale czy jest w tym miejsce na improwizację? Czy może każdy ruch crossfaderem jest, wiesz, w 100% zaplanowany wcześniej? Nie, myślę, że to byłoby bardzo nudne. Jest tam dużo improwizacji, bo właśnie to sprawia, że jest to dla mnie ekscytujące. Gdyby nie to, myślę, że byłbym zupełnie innym typem DJ-a. Wszystko jest bardzo spontaniczne, może tylko pierwszy i drugi utwór znam wcześniej, żeby się rozkręcić, a potem już improwizuję. Tiesto oczywiście dużo jeździ po świecie, dlatego że życie DJ-a to jest tak naprawdę życie w nieustannej trasie i właśnie dlatego Mati Fuczyło zapytał go o jego ulubione miejsca w miastach, w których gra. Czy ma w ogóle czas na to, żeby zwiedzać? Kiedy jadę na wakacje, wybieram zupełnie inne miejsca niż wtedy, gdy DJ-uję. Lubię wyjechać na wakacje nad morze albo do małego domku na wsi w Anglii, więc to jest zupełnie inne doświadczenie. A poza tym uwielbiam przebywać w mieście. Miasta bardzo mnie inspirują, więc od Warszawy przez Paryż aż po Nowy Jork czy Londyn naprawdę fajnie tam być. Lubię obserwować ludzi, chodzić do dobrych restauracji i robić różne inne rzeczy. No i dobrze, że poruszyłeś ten temat. A czy jest to przy okazji Warsaw Music Festivalu, na którym zagra, cieszy się na powrót do Polski? No, minęło trochę czasu, bardzo dawno nie grałem w Warszawie, chyba ostatni raz grałem, no tam nie pamiętam kiedy, więc to bardzo ekscytujące, bo to bardzo tętniące życiem miasto i zawsze miało taki trochę bardziej undergroundowy klimat muzyczny. A nawiązując do Polski, czy masz jakieś ulubione miejsce w Polsce, czy dla ciebie to jest coś zupełnie nowego, nasz kraj? Cóż, bardzo lubię Gdańsk, tak, tam jest bardzo ładnie i naprawdę lubię tam spacerować, to chyba jedno z moich ulubionych miejsc, ale oczywiście Warszawę też lubię. Trudno, gdyby miało być inaczej, dlatego że Warsaw Music Festival w Warszawie się odbywa, ale w Gdańsku być może Tiesto też zagra. Ale najważniejsza w życiu Tiesto jest, jak wiadomo, muzyka. I o niej mógłby mówić bardzo dużo. W 2008 roku poczułem, że muzyka trance już mnie nie inspiruje, więc pomyślałem, że chcę robić coś innego. Przeprowadziłem się do Szwecji, poznałem tam Swedish House Mafię, Avicii'ego i całą tę ekipę. I naprawdę świetnie się zgraliśmy. Pomyślałem sobie, że ta muzyka bardziej mnie ekscytuje niż to, co robiłem. Skończyłem z transem. A potem jakoś w zeszłym roku zacząłem czuć to samo w stosunku do muzyki EDM. I poczułem, że powoli wracam do transu. Zauważyłem też wielu nowych DJ-ów tworzących nowy trans, co jest naprawdę ekscytujące. Z tym groove'em, fortepianami, a nie tylko podstawowym schematem transu. I myślę, że to właśnie sprawiło, że znów się tym zachwyciłem. Znam wielu chłopaków z Holandii, nowe nazwiska, które się pojawiają. Są tacy jak Kiki, Ben Wall, Sepa i wielu innych i te festiwale. To mnie zainspirowało, że nowy trans to w gruncie rzeczy stary trans, tylko wciąż świeży. Więc to jest jedno i drugie naraz. Chciałbym też grać trochę klasyków, bo czuję, że ludzie lubią odnajdywać na nową muzykę z przeszłości. Co zawsze jest miłym uczuciem. Kiedy gram Adagio for Strings, to przenosi mnie z powrotem do tamtego momentu. I myślę, że właśnie dlatego ludzie to lubią, bo ich też to przenosi. Więc teraz muszę grać dłuższe sety, żebym mógł zmieścić zarówno nowy trend Tiesto, jak i stary trend Tiesto i uszczęśliwić wszystkich, a przy okazji też A jakie plany na przyszłość, czyli na ten 2027 rok? W okresie zimowym piszę więcej muzyki, więc listopad, grudzień, styczeń, luty, mam wtedy 4 miesiące wolnego, rzadko wtedy gram jako DJ. Dużo czasu spędzam w studiu, robię sesje pisarskie i mam nadzieję, że do tego czasu będę miał nowy album. Więc tak, pracuję nad tym, mam już kilka gotowych utworów, ostatnio zrobiłem też sporo remiksów starych numerów, żeby je odświeżyć, więc naprawdę tak 2027 będzie jak 2026, tylko lepszy i nowszy.
4: 2027 is gonna be 2026, but even better.
0: Czekamy oczywiście na nowe kawałki od Tiesto, ale czekamy także na jego koncert w Polsce. Ten, przypomnę, już 19 czerwca 2027 roku podczas drugiej edycji Warsaw Music Festivalu. Ta impreza w Warszawie właśnie po raz drugi. Oczywiście Tiesto jest dopiero pierwszym z ogłoszonych headlinerów, dlatego że tych na warszawskiej scenie będzie zdecydowanie więcej. O wszystkim tym będziemy Was oczywiście informować w Radiu SK. A po więcej rozmów takich jak ta z Tiesto, albo po więcej informacji muzycznych i o nadchodzących koncertach i festiwalach, odsyłam Was na sk.pl. Tam wpadajcie. Tam też zresztą odcinki cyklu Mój Pierwszy Raz od Hanego. I teraz jeden z takich gości, który o swoich pierwszych razach, głównie tych muzycznych, opowie. W tym odcinku Ralf Kamiński.
1: Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
5: Mój pierwszy raz na scenie to było przedszkole. Miałem wtedy 5,5 roku, może 6 lat. To było na Dzień Mamy. Z koleżanką zaśpiewałem taką piosenkę. To chyba ludowa. Ja mamusi synek, ty mamy córeczka.
2: Mój pierwszy muzyczny idol.
5: Mój pierwszy muzyczny idol to był Kuba Molenda z zespołu LO27. Była taka piosenka, leciała w latach 90. pod koniec. O, mogę wszystko. Naprawdę to był mój pierwszy muzyczny idol i zespół, który kochałem.
2: Miałeś kasetę, plakat?
5: Kasetę miałem i plakat miałem z magazynu Popcorn.

0: każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste w tamtych latach 90., żeby jeździć na koncerty, przynajmniej u mnie w rodzinie.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Oj, ja bardzo późno zacząłem chodzić tak naprawdę na koncerty. Może nie przypomnę sobie takiego pierwszego razu, takiego pełnoprawnego koncertu, ale pamiętam, że pierwszy raz taki bilet kupiłem prawilnie na festiwal i to dosyć niedawno, bo w 2015 roku albo 2014 na jeden dzień Open Air Festival, bo był Tom Odell też między innymi, nie było mnie po prostu stać kupować bilety na koncerty. Nie miałem na to. Marzyłem na przykład iść na Kaję, jak wydała płytę Skałę i to naprawdę dla mnie to był bardzo duży wydatek, ale tak właśnie pamiętam, że tak już właśnie ten Open Air, to pamiętam, to takie było szarpnięcie się na maksa. Stąd bardzo jest mi właśnie przykro, jak była ta sytuacja z tym festiwalem Fest, jak dużo ludzi nie odzyskało pieniędzy za bilety, ponieważ no, mogę sobie tylko wyobrazić, jak nie wiem, ktoś zbiera całe wakacje i nie jedzie na ten festiwal, na ten. Tragedia, no ale mam nadzieję, że jakoś się to los odwróci.
1: Mój pierwszy instrument.
0: Mój pierwszy instrument i mam go nadal, nawet przywiozłem do Warszawy, nie używam. To był keyboard, który moja babcia i dziadziu kupili mi na keyboard Casio na komunię. I mam go po prostu jako taki relikt. On gra, ale jest, tak.
1: Pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który się nauczyłeś grać?
0: Może tak nie za bardzo pamiętam, jaki ja utwór nauczyłem się grać, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ w gimnazjum, na początku gimnazjum, kiedy miałem 12 lat, zacząłem robić filmy animowane na komputerze. Trochę na Paint'cie malowałem, potem na Photoshopie i montowałem i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
0: Mój pierwszy raz w talent show był bardzo taki, no, traumatyczny, ponieważ żadne talent show bardzo mnie nie chciało. Ja pamiętam, jak próbowałem dostać się w ogóle do Mam Talent na początku i żaden precasting mnie w ogóle nie chciał. Nic. Później do X Factor, tak samo, pierwsza edycja w ogóle mnie nie chcieli, przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor, byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji, odpał na bootcampie. Ja jak zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok, ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
1: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński.
0: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński to było bardzo dawno temu, w liceum. Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy, taki zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które na przykład Adele została odkryta na MySpace i ja tam zostałem Ralf Kamiński i to też w ogóle tak było połączone z takim wyjazdem na francuski obóz do Francji językowy i tam już zostałem Ralfem od liceum.
2: Kosmiczne energie, kosmosy, wysyłam do ciebie marzenie.
1: Mój pierwszy hit,
0: Jezus, nie wiem, no myślę, że tak pierwsza taka piosenka, która tak poleciała szerzej, to była piosenka Zawsze z pierwszej płyty, no a później, ale też tak nie z dnia na dzień, Kosmiczne energie, ale takim ukochanym utworem z mojej właśnie płyty numer 2 jest utwór 2009, skomponowany wiele lat przed publikacją.
3: Mój pierwszy raz.
4: To sprawdźmy jeszcze, co z trasą Eda Sheerana, The Loop Tour, o której od kilku tygodni jest zdecydowanie głośno, ale nie ze względu na muzykę, a ze względu na kontrowersje, które dookoła tej trasy narosły. Ed Sheeran na swoją trasę zaprosił kilkoro muzyków, którzy mieli supportować jego koncerty. Jednym z nich był, bo już nie jest, raper Macklemore. Kiedy Macklemore wyszedł na scenę podczas jednego z koncertów, korzystając z okazji, że słyszą go tłumy, wygłosił apel i przekaz popierający Palestynę w wojnie izraelsko-palestyńskiej. To właśnie ten przekaz raz miał spowodować, że promotor odpowiadający za całą trasę zażądał usunięcia McLemora właśnie z tej trasy, do czego przychylił się podobno Ed Sheeran i zdecydował, że McLemore jego supportem już nie będzie. McLemore uznał to zdecydowanie jako brak wolności słowa artystycznej i zamykanie mu ust, co też pociągnęło za sobą innych muzyków, dlatego że kolejni artyści związani z trasą The Loop Tour zdecydowali, że na koncertach się nie pojawią. To m.in. Phineas, a więc brat Billie Eilish, Aaron Rowe, Lucas Graham czy zespół Boega, który pełnił funkcję zespołu koncertowego Eda Sheerana. Co więcej, nie obyło się też bez reakcji fanów, dlatego że część zdecydowała, że chce oddać bilety na kolejne koncerty Eda Sheerana, a odczuł to także rynek wtórny, bo ceny biletów gwałtownie spadły, w niektórych przypadkach nawet o 50% ze względu właśnie na masowe zwroty i nagły wzrost liczby dostępnych wyjściówek, bo po prostu fani Eda Sheerana przestali chcieć te wejściówki kupować. Na ostatnim koncercie w Filadelfii Ed Sheeran wygłosił emocjonalne przemówienie, płacząc przy tym jednocześnie. Przyznał, że nie spodziewał się takiego obrotu sytuacji, że czuje się tak, jakby odwróciła się od niego rodzina i przyjaciele, że nie wiedział, czy ostatecznie ta trasa dojdzie do skutku i że jest naprawdę tym wszystkim wykończony, a także bardzo emocjonalnie podchodzi do tej sprawy i nigdy nie chciał, żeby wątki polityczne jakkolwiek wpływały na muzykę. Co dalej z kolejnymi koncertami Eda Sheerana? Nie chcę zawieść fanów i nigdy nie chciałem być muzykiem aktywistą. Ta sytuacja postawiła mnie w samym środku ważnej debaty o wolności słowa, wyznał Ed Sheeran ze sceny. Mimo to obiecał, że nie przestanie koncertować, a na zakończenie swojego występu powiedział do publiczności, że świat jest teraz strasznym miejscem, a to co robimy tutaj, a więc muzyka daje nadzieję. Na razie żaden koncert z trasy Eda Sheerana nie został odwołany. Nie wiadomo tylko, co ze sprzedażą biletów i z obecnością fanów podczas tych koncertów. Wiadomo jedynie, że wszystkie koncerty odbywają się bez zapowiedzianych supportów, a na ostatnim koncercie w Filadelfii Ed Sheeran pojawił się na scenie przede wszystkim ze wsparciem swojej własnej gitary. Trasa The Loop Tour Eda Sheerana zaplanowana jest do grudnia. Na początek artysta gra w Stanach, a potem przenosi się także do Ameryki Południowej i ta trasa zakończy się 12 grudnia koncertem w Meksyku. A więcej informacji ze świata muzyki, w tym także aktualizacje dotyczące trasy koncertowej Eda Sheerana i wszystkich koncertów artystów, którzy zagrają w Polsce, znajdziecie jak zawsze na sk.pl. Tam Was odsyłamy, wpadajcie też do zakładki podcasty, bo tam czeka mnóstwo rozmów z artystami i nie zapomnijcie zagłosować także na swoje ulubione numery w Rap 20 oraz w Gorącej 20, bo to są listy, które co tydzień tworzymy razem z Wami. W piątki Gorąca 20, a Rap 20 w poniedziałki po godzinie 23. Wszystko to czeka na Was na sk.pl. Są takie piosenki, które dziś nie wyobrażamy sobie, by mogły być śpiewane przez ich pierwotnych wykonawców, choć wcale ci, którzy je wykonują i którzy te hity rozsławili, nie byli od początku brani pod uwagę akurat do tych kawałków. I więcej o tym w dzisiejszym magazynie muzycznym. Kasia Węsierska, zapraszam.
3: SK Music News.
4: Dziś wielkie hity XXI wieku i historie, których być może o nich nie znacie. Był rok 2007. Rihanna miała 19 lat i zdecydowanie nie była już anonimową wokalistką, choć nie była też światowej sławy gwiazdą, tak jak to jest dziś. Miała za sobą premiery takich kawałków jak Ponder Replay, SOS czy Unfaithful, ale nie jest jeszcze właśnie tą Rihanną. Jedną z największych gwiazd popu na świecie, bizneswoman oraz marką samą w sobie. Do tego będzie potrzebny jej parasol. No i najbardziej charakterystyczne Ella w historii muzyki. Wiecie już, o czym mówię. Tyle, że Umbrella wcale nie powstała specjalnie dla Rihanny, bo autorzy piosenki The Dream i Tricky Stewart napisali ją bardzo szybko, już na początku 2007 roku. Pierwszym nazwiskiem, które pojawiło się przy tej piosence, była Britney Spears, bo to właśnie ona miała wykonywać ten kawałek w myślach, przynajmniej w założeniach producentów. Jej ludzie dostali ten numer, ale ostatecznie do nagrania nie doszło. Później Umbrella znalazła nową, przynajmniej potencjalną właścicielkę, a chodziło o Mary J. Blige. I właśnie tu zaczyna się chyba najlepsza część tej historii. Rihanna dowiedziała się, że jest taka piosenka, która krąży między różnymi artystkami. I najwyraźniej nie miała w planach czekać, aż ktoś ją dostanie, tylko wzięła sprawy w swoje ręce. Po latach opowiadała, że podczas Grammy podeszła do The Dreama i bardzo jasno dała mu do zrozumienia, że chciałaby bardzo tę piosenkę zaśpiewać. Podobno nawet dwukrotnie upewniała się, że ten producent jej słucha. No i chyba miała rację, bo wystarczy teraz posłuchać Umbrelli w jej wykonaniu i pewnie trudno sobie byłoby wyobrazić, żeby ten numer miał śpiewać ktokolwiek inny. Co ciekawe, sama Rihanna później bardzo ostrożnie wypowiadała się o tym, czy Britney Spears i Mary J. Blige rzeczywiście piosenkę odrzuciły. Mówiła mniej więcej, nie wiem, czy to one powiedziały nie, czy po prostu ich zespoły uznały, że numer do nich nie pasuje. Ostatecznie kawałek trafił do Rihanny. I chyba całe szczęście, bo moment nagrania też ma swoją historię. The Dream wspominał w jednym z wywiadów, że kiedy Rihanna zaczęła śpiewać charakterystyczne końcówki, a więc Ela, Ela, E, było wiadomo, że właśnie dzieje się coś dużego i że to jest ten refren, który trafi w głowy wszystkich i który będzie nucony na całym świecie. A to było tylko kilka sylab, ale teraz spróbujcie sobie wyobrazić, że ten numer miałby brzmieć inaczej i że właśnie te sylaby by się tam nie pojawiły. Nie działałoby to chyba tak. I teraz dochodzimy do jednego z największych przypadków w historii muzycznego marketingu. Umbrella pojawiła się na rynku latem 2007 roku na początek w Wielkiej Brytanii. Weszła na pierwsze miejsce listy przebojów i została tam, uwaga, przez 10 tygodni. A co się w tym samym czasie dzieje? Wszędzie pada deszcz. Brytyjskie lato 2007 roku było wyjątkowo deszczowe. Pojawiły się nawet powodzie, a media zaczynają żartować, że to właśnie Rihanna sprowadziła pogodową katastrofę swoim przebojem pod tytułem Parasolka. Samą Rihannę też o to pytano. Miała na ten temat całkiem logiczną wypowiedź. Może to nie Umbrella sprowadziła deszcz. Może to deszcz pomagał Umbrelli utrzymywać się tak długo na miejscu pierwszym, no bo był po prostu odpowiedzią na zastane warunki pogodowe. No i to już jest właśnie promocja i marketing, który nie dało się zaplanować nawet przy największym budżecie, bo pomimo, że mamy wpływ na wiele rzeczy w naszym życiu, to na pogodę zdecydowanie nie. Umbrella zrobiła z Rihanny globalną mega gwiazdę, bo do dziś pamiętamy, jak ten kawałek był rozgrywany także u nas w Polsce. No i pomyśleć, że kilka miesięcy wcześniej ta piosenka mogła przejść jej obok nosa i mogła trafić na przykład do Britney Spears. Ale jeśli wydaje wam się, że to jest spektakularny przypadek piosenki napisanej dla kogoś innego, to następna historia jest równie ciekawa. Bo wyobraźcie sobie Rocky Body. Tylko w tym numerze zamiast Justina Timberlake'a Michaela Jacksona. To był rok 2002. Justin Timberlake właśnie odszedł z NSYNC i zaczął swoją solową karierę. Ale wcale nie wiedział, czy mu się to uda i świat też nie wiedział, czy mu się to uda. Historia muzyki znała przecież mnóstwo przypadków, kiedy ktoś był gigantyczną gwiazdą zespołu, odchodził i okazało się, że solo gdzieś się znika, bo po prostu albo trafił w zły czas, albo numery, które dostał, były niewystarczające. Justin nagrywa więc Justified, album, który ma odpowiedzieć na pytanie, czy Timberlake bez NSYNC rzeczywiście ma sens. I wtedy na jego drodze pojawiają się Pharrell Williams i Chad Hugo, czyli The Neptunes. Przynoszą mu materiał, między innymi właśnie kawałek Rock Your Body. Tyle, że ta piosenka wcześniej wcale nie była przewidziana dla niego. Powstała z myślą o jednym z największych artystów w historii muzyki, o królu muzyki pop, czyli Michaelu Jacksonie. The Neptunes przygotowywali materiał, który mógł trafić na album Invincible Michaela Jacksona w 2001 roku. Michael Jackson ostatecznie jednak Rock Your Body nie nagrał. Piosenka więc została, no bo jest już napisana, ale wciąż nie ma wykonawcy. I chwilę później trafia, trochę przez przypadek, a trochę dlatego, że być może Pharrellowi i Chadowi Justin Timberlake po prostu do tej piosenki pasował, no właśnie, na biurko Justina Timberlake'a. I okazało się, że mieli do tego nosa, dlatego że falset Justina Timberlake'a, krótkie wokalne okrzyki oraz sposób prowadzenia melodii i poczucie rytmu naprawdę dały dobry efekt w przypadku piosenki Rock Your Body i mamy też wrażenie, że gdzieś tam w tle duch Michaela Jacksona przy okazji tego kawałka zdecydowanie się unosi, bo panowie, a raczej Justin, na pewno się Michaelem inspirował. Timberlake budował wtedy swoją własną tożsamość jako solowy artysta, ale ta inspiracja była wyczuwalna i właśnie dlatego historia tej piosenki jest tak ciekawa, bo gdyby nagrał ją Michael Jackson, prawdopodobnie dziś traktowalibyśmy Rock Your Body jako jego numer, a Justin prawdopodobnie potrzebowałby zupełnie innego hitu, żeby jakkolwiek wybić się jako solista. Tymczasem Rock Your Body staje się jednym z najważniejszych singli z płyty Justified. W Wielkiej Brytanii dociera do drugiego miejsca, a Justin przestaje być po prostu tym chłopakiem z NSYNC, a staje się dziś znaną, uznaną marką, a więc Justinem Timberlake'em, solową gwiazdą. Co ciekawe, kiedy później Pharrell Williams opowiadał o współpracy z Justinem Timberlake'em, wracał do tego, że część materiału przygotowanego przez The Neptunes pierwotnie znajdowała się właśnie w zamyśle dla Michaela Jacksona. Można więc powiedzieć, że jeden z najważniejszych debiutów solowych początku XXI wieku dostał trochę muzycznego DNA króla popu i być może pomógł Justinowi Timberlake'owi w tym, żeby dziś dotarł swoją ciężką pracą, ale też kilkoma dobrymi kawałkami tam, gdzie jest. I jeszcze jeden przykład numeru, który miał być kawałkiem dla kogoś innego, ale okazał się jednym z największych hitów tego pana. Teraz u niego jest nieco gorzej niż było, to ze sprawą jego trasy The Loop Tour, którą grała po świecie i zawirowań wokół niej na tle politycznym, ale jeżeli chodzi o Eda Sheerana, to na pewno pamiętacie jego numer Shape of You. To jest kawałek, który Ed Sheeran napisał w dużej mierze sam. Po prostu któregoś dnia trafił do studia, zrobił sobie sesję nagraniową i jednym z takich numerów, który powstał w trakcie tej sesji, właśnie był numer The Shape of You. Ale od początku, kiedy pisał ten kawałek, uznawał, że to nie jest numer dla niego. Powiedział, ja to piszę dla kogoś innego. To jest kawałek, który, uwaga, zaśpiewa Rihanna. Ja ją tam słyszę, a jedyne, co chciałbym zrobić, jeżeli chodzi o ten numer, no to po prostu go wyprodukować i pojawić się w chórkach u Rihanny, dlatego że to będzie dobrze brzmiało. Kiedy cały sztab producentów, współpracujących oraz managementu z Edem Sheeranem usłyszeli ten numer, powiedzieli mu, dlaczego nie chcesz tego zaśpiewać? No bo to jest kawałek za bardzo popowy, powiedział Ed Sheeran. To jest numer, który zdecydowanie nie pasuje do mnie, do mojej gitarowej muzyki. To jest kawałek, który pasuje do Rihanny i z taką myślą go właśnie pisałem. I przez kilka tygodni Ed Sheeran upierał się, że to nie jest numer dla niego. Że nie ma sensu, żeby go nawet nagrywał, żeby skontaktowano się z managementem Rihanny, zaproponowano mu właśnie jej numer ten do zaśpiewania, a Ed Sheeran po prostu chciałby dograć się do chórków. Ale producenci i management czuł, że to jest numer, który tak czy tak do Brytyjczyka będzie pasował. I namawiano go. Aż tak długo, aż zdecydował się na pierwszą próbę i na nagranie Shape of You. Podobno kilkanaście wersji powstało, zanim usłyszeliśmy tę, którą znamy do dziś. I rzeczywiście z każdą kolejną Ed Sheeran nieco bardziej przekonywał się do tego, że być może to jest jednak kawałek dla niego i pomimo swojej odmienności brzmieniowej w stosunku do tego, co wydawał wcześniej, pasuje do Eda Sheerana. I trzeba przyznać, że to był ten numer, który w stacjach radiowych grał przez długi czas i gra do dziś. I rzeczywiście to była nowa odsłona Eda Sheerana, ale też taka, którą ludzie pokochali. A to oznacza, że czasami managementu oraz producentów należy słuchać, bo gdyby nie fakt, że to oni przekonali Eda Sheerana do wydania tego numeru, to dziś prawdopodobnie byłby to kolejny hit na koncie Rihanny. Trudno też przyznać, czy w wydaniu Rihanny ten numer brzmiałby tak, jak znamy to właśnie z tego wydanego przez Eda Sheerana i czy w ogóle stałby się takim hitem, dlatego że świat i historia muzyki udowodniły już, że dużo zależy też od artysty, który nad danym numerem w cudzysłowie siada. Skoro więc usiadł nad nim Ed Sheeran, to nie mógł brzmieć inaczej niż tak, jak go znamy ze stacji radiowych oraz ze streamingów. I do dziś to jest jeden z numerów, który jest sztandarowym kawałkiem Eda Sheerana, który gra także na swoich koncertach. Nie wiadomo, czy Rihanna w ogóle wiedziała w momencie wydawania The Shape of You, że to miał być kawałek dla niej. Prawdopodobnie dowiedziała się tego z późniejszych wywiadów, kiedy to Ed Sheeran opowiadał o tym, że myśląc o napisaniu tego kawałka, miał w głowie Rihannę. Czy jest zazdrosna o to, że to nie ona wydała ten numer? Na jej miejscu bym była. Ale z drugiej strony Edowi Sheeranowi przyniosło to naprawdę dużą rozpoznawalność, bo trafił dzięki temu kawałkowi do nowej grupy odbiorców, która nie znała jego wcześniejszych brzmień, ale ze sprawą stacji radiowych usłyszała właśnie Shape of You, który stał się wielkim hitem i być może poszła dalej w świat dyskografii Eda Sheerana, która trafiła do szerszej grupy odbiorców.
3: SK Music News.
4: A słyszeliście już o tym, że Alicja Szamplińska podbija Wielką Brytanię? Jej eurowizyjny hit Pray jest aktualnie jednym z największych hitów właśnie na Wyspach Brytyjskich. Zajął trzecie miejsce na liście popowych przebojów, a o sukcesie Alicji zrobiło się głośno po tym, jak tę listę na swoim Instagramie udostępniła sama Mariah Carey. To spora promocja dla polskiej artysty, bo Mariah ma miliony fanów na całym świecie. Single Pray w zaledwie tydzień awansował z miejsca 15 na podium. Więcej o tym sukcesie piszemy na sk.pl, a przypomnijmy, Alicja Szamplińska zajęła w tym roku 12 miejsce na Eurowizji, bo właśnie w tym konkursie nasz kraj reprezentowała.
3: SK Music News.
4: Poznaliśmy też gwiazdy przyszłorocznego openera. To są artyści, których doskonale znacie z Radia SK. Już wiadomo, że do Gdyni przyjedzie Sombr. To jest australijski artysta, który ma na koncie takie hity jak Undressed, Back to Friends, 12 to 12 czy Homewrecker i nie przestaje w wydawaniu kolejnych. Sombr pojawi się na tej scenie 1 lipca jako ktoś, kto był na jego koncercie podczas Siget Festiwalu na Węgrzech. Naprawdę polecam, żeby przemyśleć zobaczenie go kiedykolwiek na żywo na jakiejś scenie, bo ten koncert To było naprawdę coś. Na przyszłorocznym openerze poza Sombrem pojawi się także Ray, czyli będzie na żywo okazja, żeby usłyszeć hit Where is my husband. Jej występ zaplanowano na 3 lipca. Opener Festiwal w Gdyni potrwa od 30 czerwca do 3 lipca 2027 roku. Oczywiście.
3: SK Music News.
4: No i jeszcze ważna informacja dla fanów Marylii Rodowicz. To jest artystka, która ma fanów z różnych pokoleń i gra ponad podziałami. Legenda polskiej muzyki zapowiada trasę koncertową. Artystka zapowiedziała serię koncertów pod hasłem Ostatni tak wielki bal. To ma być jej największa w karierze halowa trasa. Artystka zdradziła w rozmowie z Eską, że będzie to show, jakiego w jej wykonaniu jeszcze nie widzieliśmy i choć w tytule przyszłorocznego tournée pojawia się słowo ostatni, to wcale nie oznacza zakończenia kariery. Na scenie obok Marylii pojawią się też goście, z którymi dotychczas współpracowała. Jak udało nam się dowiedzieć, jedną z artystek, które potwierdziły swój udział, jest na przykład Julia Wieniawa. Szczegóły i rozmowę na temat tej trasy z Marylą Rodowicz znajdziecie na sk.pl i tam też oczywiście wpadajcie. A jak już tam wpadniecie, to głosujcie oczywiście na swoje ulubione hity, bo codziennie udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Codziennie mamy dla Was premierowe numery, na które warto zwrócić uwagę i oczywiście znajdziecie je także na sk.pl. Tam też możecie głosować na Wasze ulubione kawałki, które co tydzień walczą o zaszczytne miano miejsca pierwszego w gorącej dwudziestce. To jest nasza cotygodniowa lista hitów. Od września dłuższa o godzinę, bo słyszycie się z Michem Sobkowskim w piątki od 17 do 20 i tam też odliczamy 20 najpopularniejszych hitów minionego tygodnia. Macie w tym swój udział. Możecie głosować na Wasze ulubione kawałki na sk.pl. Nie tylko na te, które już znajdują się w tej dwudziestce, ale także takie, które dopiero próbują się tam dostać, dlatego że na sk.pl czeka cała lista propozycji. Dużo jest wśród nich tych kawałków, które gramy Wam właśnie pod hasłem Wszystkie hity zaczynają się w SC, czyli takie numery, które mają szansę stać się hitami numer jeden za jakiś czas i dobrze rokują. Jak już będziecie na sk.pl, to też głosujcie oczywiście na Wasze ulubione kawałki w rap dwudziestce. To jest z kolei poniedziałkowe notowanie. Tam poza tym, że gramy Wam 20 najpopularniejszych rapowych kawałków, to też u Matiego Fuczyło pojawiają się goście, którzy opowiadają o tym, jak tworzą te numery i część z tych rozmów do odsłuchania jest właśnie na sk.pl w zakładce podcasty. Tam Was odsyłamy, bo dużo się dzieje. Jest cykl kanego Mój Pierwszy Raz, są wywiady z artystami, są rapowe rozmowy, no ale oczywiście mnóstwo jest także wywiadów z artystami spotykanych na różnych rodzaju wydarzeniach przy okazji premier ich płyt, czy też tras koncertowych i nieustannie na sk.pl newsy muzyczne z całego świata 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na Was czekają. A jeszcze jedno, z Radiem SK możecie być na bieżąco, właściwie przed wszystkimi, dlatego że my już w czwartek od 23 do 1 w nocy gramy Wam premierowo te numery, które usłyszycie dopiero w piątki. Wszystko to w nowym programie Matego Fuczyły, który nazywa się Wszystkie hity zaczynają się w SC i tam właśnie gramy Wam premierowo kawałki, premiery z całego tygodnia, ale także te, które światło dzienne ujrzą dopiero w nocy z czwartku na piątek. Będziecie mogli je u nas usłyszeć jako pierwsi, żeby przekonać się, czy te kawałki, które gramy rzeczywiście na dłużej, mogłyby zagościć na Waszej playliście. Bo też od tego jesteśmy, żeby takich nowości Wam dostarczać. Kilka nowości, kilka zaskoczeń i hit, który podbija Wasze serca. O tym więcej dziś w magazynie muzycznym. Kasia Węsierska, zapraszam.
3: SK Music News.
4: Przepiękny numer, to od razu chciałam Wam powiedzieć.
5: O,
4: Margaret,
5: dobry początek.
4: Dawid Kwiatkowski. Później Ci opowiem, ale mam nadzieję, że opowiecie mi nieco więcej teraz. Czy to jest kawałek, który naprawdę zaczął się od wiadomości wysłanej przez kogoś do kogoś, żebyście nagrali wspólny kawałek?
6: Tak, tylko że tych wiadomości było całe mnóstwo, w sensie, bo my ten duet staramy się zrobić od jakiegoś czasu długiego już.
5: Od kilku lat.
6: Od kilku lat, tak. Po prostu.
4: I co stało dotychczas na przeszkodzie?
5: To nie były przeszkody, ale po prostu nie czucie tego w 100% takim, w sensie nigdy sobie nie powiedzieliśmy, że nie czujemy tego w 100%, tylko no z żadnej strony nie było takiego też, takiej podjarki, tak mówiąc, jak było przy tym numerze.
6: Tak.
5: Więc po prostu gdzieś to się rozchodziło naturalnie po kościach, ale też po prostu takie zawodowe sprawy, jak tu ja coś wydawałem, tu Gosia była w trakcie swojego projektu, no i dobrze, że tak się stało teraz.
6: I nadszedł
5: na
6: ten dzień. Ale tak, to prawda, też mi się wydaje, że tak po prostu musiało być, bo ten utwór po prostu jest też wyjątkowy i chyba dlatego tak po prostu to musiało być wyczekane zresztą.
5: Takie wyczekane dziecko nasze.
6: Wyczekane dziecko, ale też tak jak patrzę po reakcjach naszych słuchaczy, no to to, że to jest wyczekane, to nabiera jeszcze większej wagi. Mhm.
4: Tam jest piękne zdanie otwierające, takie poetyckie, a propos zakończonej miłości. To jest cudowne w ogóle. Myślę, że parę osób to podkradnie gdzieś do siebie i będzie cytowało bardzo mocno.
5: Myślę, że to jest taki wers, z którym można wiele w ogóle zrobić. Czy mówię, nie wiem, o wizualizacjach potem już na koncert, czy po prostu jakaś zapowiedź czegoś. No,
6: tak. Tak, no ale powiedzmy, no kto powiedział pierwszy kocham w czasie przeszłym? No Dawid! Dawid powiedział pierwszy, ale ja też jak już ta piosenka wylądowała na moim SMS-ie, to też nie wyobrażałam sobie zaczynać tej historii, w sensie swojej zwrotki, od innego zdania niż właśnie to.
5: I tylko, ja się ucieszyłem bardzo. Ja ci nie chciałem nic narzucać, tylko Gosia przysłała
4: piękny łącznik.
5: Swoją zwrotkę i usłyszałem, że zaczęła od tego samego. To mówię, Boże, tak. To nie chciałem tego mówić, ale to było moje marzenie, żebyśmy zaczynali swoje zwrotki właśnie od tego zdania.
6: Tak, ale że jednak w tych dwóch zwrotkach zaczynamy tym samym zdaniem, ale każdy ma inną perspektywę i tak pewnie, znaczy pewnie tak jest po prostu w życiu, nie, że te nasze relacje, związki, każdy w nich ma swoją rację i każdego racja jest dla niego jest najważniejsza i ten moment, czy się spotkamy w takim razie po środku, czy nie.
4: A myśleliście też o tym, że gdybyście nagrali ten kawałek, załóżmy, kilka lat temu, to on by tak nie wybrzmiewał, bo też wasze doświadczenia nie były jeszcze aż tak zbudowane, żeby móc opowiadać o tym w taki sposób, w jakim opowiedzieliście w kawałku, opowiem ci później.
5: Później ci opowiem, tak. Ja myślę, że zdecydowanie. W sensie, że to jest najwłaściwszy czas. Nie mogło się to stać. W sensie mogło, ale moim zdaniem to by tak nie wybrzmiało. Nie byłoby tego szaleństwa, które dzieje się dziś i pomiędzy to właśnie wywiadami sprawdzam sobie to, co się dzieje. Ja myślę, że to by nie było tak duże, bo no przez te lata my też trochę przeżyliśmy w swoich życiach prywatnych i to nie jest tylko chyba odśpiewywane po prostu z ładnym tekstem, no tylko każdy jak pisał to, no to wiedział, o czym pisze, nie?
4: Sięgał gdzieś do jakiejś szuflady.
5: No sięgał tam do tych szuflad, zakamarków czornych jak węgiel. Czasami niestety.
6: Pozdrawiamy tak. Roxy Węgiel.
5: A tak, tak, pozdrawiamy.
4: A gdybyście tak dzisiaj mieli powiedzieć, czym dla was jest miłość?
5: Dla mnie bezpieczeństwem, że po tym całym szaleństwie, które się dzieje z racji wykonywanego zawodu naszego, po tym wrzasku, po tych światłach prosto w oczy, po takim harmidrze, to...
6: I pięknym chaosie, bo jest to chaos, ale przepiękny, który też kochamy, natomiast ta miłość... Ja się podpisuję pod tym, co powiedział Dawid, bo to jest o bezpieczeństwie, to jest jakiś taki powrót do domu, to jest o wytchnieniu, o tym, że nic nie muszę, a czuję się fajnie,
5: tak,
6: czuję się dobrze.
5: Tak, ale wciąż czuję się fajnie, że no powrót do domu, a to niekoniecznie musi być dom, w sensie to miejsce, nie? Tylko ta osoba, gdziekolwiek, ale dom, no to dla mnie to jest bezpieczeństwo po prostu.
4: To też jest ciekawe, że to się zmienia na przestrzeni lat, bo pewnie jak mieliśmy lat 19, to szukaliśmy w związkach szaleństwa. I wiecie, ciągłych motylków, adrenaliny, dopaminy i tak dalej. A potem po latach człowiek zdaje sprawę, że to nie o to w tym chodzi. Tak. Że to trochę może być fajne przez pierwszy miesiąc, a potem jednak wracasz do miejsca, które właśnie ma być bezpieczne i może dawać ci nawet, w cudzysłowie, rutynę, ale taką, która daje ci spokój.
6: Tak, tak, tak, tak.
5: Tak, tak, tak. No... Trzeba znaleźć dobry środek, no bo i w jedną, i w drugą stronę, wiesz, to szaleństwo później też się przydaje, nie? I fajnie jak jest. Jest ta rutyna, to jest w ogóle coś wspaniałego. No zresztą my w ogóle...
6: Zabawne, bo my w ogóle ostatnio tym
5: gadaliśmy. No właśnie, zabawne, że o tym mówisz.
6: No my tutaj wracaliśmy ostatnio z koncertów i na SMS-ach. No i co? Jak teraz wrócić do tego domu?
5: Nie
6: idę. Nie idę, tak mówię tylko. Ale że faktycznie też dla nas artystów to jest wyzwanie, jak się w tym życiu połapać z jednej strony tak szalonym i tak pięknym i po prostu przynoszącym nam tak mocne emocje.
5: A za chwilę
6: zjazd.
4: Powrót do rzeczywistości.
6: Zjazd.
5: I to za chwilę, w sensie za 2 godziny. Już jesteś w domu, nie ma tych ludzi, ty wszystko to zmywasz, ściągasz, już nie jesteś na świeczniku, podoba ci się to wtedy, teraz za chwilę już tego nie ma. No i
6: jest taki rodzaj trochę tęsknoty za tym, z drugiej strony trochę wytchnienia, bo okej, właśnie, czuję się bezpiecznie, jest dobrze, więc jest ta rozkmina w nas na maksa.
5: No my po prostu dwa dni temu o tym pisaliśmy przed snem, bo wróciliśmy z koncertów, Gosia, ile masz? Ona tam 2 godziny, ja mówię, ja godzinę. No i właśnie o tym rozmawialiśmy, że no ja już w domu, no i tak nie wiem, co dalej, nie wiem, bo dopiero... No więc to jest ciężki temat.
4: A znaleźliście swoje rytuały, takie przejścia między właśnie tym światem? Jestem artystą, występuję na scenie, mam mnóstwo fanów versus wracam do domu, w którym jestem sobą.
5: Ja mam taki podstawowy, który robię od razu, czyli się rozpakowuję. To mnie reguluje. W sensie to jest ten moment, kiedy ja otwieram walizkę, dobra, to do prania, tego nie użyłem, odkładam. I podczas tej czynności... I to jest takie przejście.
4: Wracasz.
5: To jest takie przejście. Zamykam walizkę, odkładam na miejsce i zawsze robię to od razu, jak wrócę. Nie zostawiam tego na rano. Zawsze to robię od razu, jak wrócę.
6: Wow.
5: No.
6: Nigdy tego nie robię od razu.
5: Regulacja. Nie.
6: Kurde.
5: Wracam o 3:00, ja to zrobię o 3:00.
6: Naprawdę?
5: Spróbuj, bo to jest takie... Dobra,
6: tak, bo faktycznie po tego drugiego dnia nadal nie wiadomo, gdzie jesteś. Czy jesteś w domu, czy jesteś trochę w koncercie.
5: Bo jednak stoi ta walizka, nie?
6: Tak,
5: stoją
6: tak,
5: te stylizacje.
6: Tak. No. Mhm. Dobra, spróbuję napisać.
5: A ty masz jakiś taki?
4: Suszarka.
6: Dziękuję.
5: Już wiemy, nie, no cała tak. Polska sobie.
6: No tak, po prostu ja włączam suszarkę i jestem przysłowiowo w bezpiecznym miejscu, bo ten dźwięk po prostu mnie uspokaja. I ciepło jest takie przyjemne, więc dla mnie to jest suszarka.
4: Jeśli działa, to nic, tylko praktykować, wyleby szybciej wrócić. Słuchajcie, w związku z tym, że napisaliście kawałek o miłości, o trudnym związku, to mam dla was szybki test red flag, green flag, dobra?
5: Dobra.
4: Zobaczymy, czy się zgodzicie.
5: Jestem dobry.
4: Codziennie piszę dzień dobry i dobranoc.
5: Green.
4: Gosia się skrzywiła, nie wiem,
6: ja
4: czy widziałeś.
6: Bo ja nie odpisuję, ja tak nie piszę często.
4: Ale to nie ty, to ten, kto
5: ale
4: napisać.
5: To miłość twoja, nie?
6: Ojejku, tak często pisać do mnie...
5: No to widzisz, ale to fajne, różniły się. No ja bym właśnie wtedy ej. Proszę mi tu pisać dobranoc.
6: A ja daj ta spokój.
5: A, zgadamy jutro.
6: Znaczy nie, no bo 2 razy dziennie aż?
5: No dzień dobry i dobranoc.
4: Są ludzie, którzy są na SMS-ach przez cały dzień na przykład i sobie tam update'ują, co się u nich dzieje.
5: Tak.
6: No dobra, ja po prostu jestem słaba.
5: Tak. W komunikację,
6: to prawda.
4: Unika trudnych rozmów i liczy, że problem sam zniknie.
6: No to masakra.
5: Tak, tak.
4: Się czyli zgadacie. Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas. Patrzę głównie na Gosię, bo to może być
5: chyba
4: o tobie.
5: Gosia.
6: To jestem po prostu ja i to jest po prostu też mój związek. Nikt tam... I my też mamy na przykład tak, jak ja wjeżdżam na koncerty, to ja po prostu potrafię się 3 dni nie odzywać do Piotrka.
4: No ale Piotrek sobie sprawdzi w mediach społecznościowych, co
6: tak,
4: u ciebie.
6: Tak, ale on w ogóle też nie pisze, bo on wie, że jestem zajęta i on wie, że jak ja będę miała czas, to ja zadzwonię.
5: Okej.
6: Okay. Więc tak mamy.
5: Jakie było pytanie?
4: Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas.
5: Nie, jest okej. To nie dałbym jako red flag. No każdy ma swoje.
4: Chcę znać hasło do twojego telefonu.
5: Na luzie.
6: Przecież znasz, też.
5: Trzeba robić czasami zdjęcia, ale coś tam pogrzebać. W sensie takim coś nam znaleźć. Nie, spokojnie.
4: Nie jest zazdrosna praktycznie o nic.
5: Mnie nie jara w ogóle zazdrość. W sensie nie potrzebuję, żeby ktoś był o mnie zazdrosny. A wiem, że niektóre osoby tak sprawdzają specjalnie, mówią,
4: testują jakieś, troszeczkę.
5: Testują, czytam. Ej, nie zareagowałeś. No bo jak kocham i czuję się kochany, nie potrzebuję takich tutaj drive'ów, no.
6: Tak, ja też nie.
4: To chyba znowu jest o tym bezpieczeństwie.
5: No właśnie, no i pewności.
4: I też z doświadczenia powiem, że chyba dobry związek się charakteryzuje tym, że tej zazdrości tak nie ma i jej nie potrzeba, nie? Że masz jakąś pewność w sobie i to ci daje to poczucie
5: tak.
4: Takie. Nie podoba mu, jej się numer, później ci opowiem.
5: No luz.
6: Jaki luz?
5: Red flag taki.
6: No kurde, no to nie... Nie, u mnie trzeba udawać.
5: No a co
6: udawać.
5: Powiedział Piotrek?
6: Nie, Piotrek kocha ten numer.
5: No.
6: Czyli nie wiadomo. Nie. On, znaczy, jak mu się coś nie podoba, to widać po jego twarzy, ale nie wypowiada tego.
5: Okej.
6: Okay. Ale to działa w dwie strony. Ja na przykład też wtedy nic nie mówię.
5: Jak on ci puszcza swoje.
6: Tak, mówię, fajnie. No. Fajny dzień spędziłeś w studio.
4: Przekonująco zabrzmiało.
5: Tak, nie no. chciałem powiedzieć, że...
6: Ja obrażona. Ja, tak? Tak, ja obrażona.
5: Dobra, to ja też obrażony. No. Nie ma takiej opcji.
7: No to liczyłam właśnie.
6: Nie. Nie ma takiej opcji, mordo.
5: Nie ma takiej opcji.
4: I jednorazowy strzał, czy wrócicie jeszcze do wspólnego numeru?
5: Dzisiaj już padło to pytanie i to mnie zaciekawiło. Ja myślę, że jesteśmy na szczęście na tyle młodzi. Dzisiaj sprawdziliśmy swój wiek. Bo ani ja, ani Gosia nie byśmy powiedzieli, ile dokładnie mamy lat.
4: Znaczy, ty pewnie wiedziałeś, ile ty i Gosia, też ile ona, ale
5: tak,
4: rozumiem,
5: ale
4: że nawzajem.
5: Tak, tak, tak. I ja myślę, że mamy tyle czasu, że to się stanie.
6: No. Tak, ja też tak uważam, że jeszcze trochę tutaj pobędziemy i... A też jest tak, że jak współpraca jest fajna, w sensie muzycznie, ale osobowościowo...
5: Też, ale też ten cały proces, jak jest przyjemny, to chce się
6: to
5: ponownie,
6: chce,
5: nie?
6: Się chce,
5: no
6: tak.
5: Bo są takie współprace, że...
4: Odhaczyć,
5: dobra, fajnie,
4: dziękuję.
5: Że jest efekt, dziękuję, never again.
6: Tak.
5: No, a my tutaj, poza tym, że no,
6: my
5: ciężko pracowaliśmy,
6: sobie po prostu zbieramy, wiesz, no...
5: Ale mamy świetne wspomnienia i teledysk, i te, nawet te wiadomości. I teraz nasz kontakt, który się stał bardzo, bardzo fajny, silny, częsty, okazało się, że no, mamy mnóstwo wspólnych tematów, o których gdzieś tam wcześniej po prostu no, nie mówiliśmy sobie z racji, no nie byliśmy tak blisko też, ale z drugiej strony znamy się od lat. I jak stanęliśmy, pamiętam, na teledysku obok siebie i byliśmy dość blisko siebie i tak wtedy powiedziałem na głos, wyobraź sobie, że się nie znamy i mamy to kręcić. W sensie, że nie byłoby takiej opcji, bo każdy ma gdzieś tam swoją taką sferę, której raczej nie, się nie przekracza z osobami, których się nie zna. Więc tak piękna była ta współpraca i jest, i to będzie trwać. Przecież to się zaczęło dopiero dziś. To chyba daje nam znak, że... I takie chęć,
6: zielone
5: nie?
6: Światło,
5: że
6: no.
5: Zielone światło. Mm-hmm. Po prostu otwarte furtka na przyszłość. I czekam na SMS-kach. Kwiat, a to...
6: Czekam na...
4: A to teraz ty musisz, Gosia, napisać.
6: No, no. Tak, tak. Ja tutaj mam całą skrzyneczkę piosenek już. Kolejce czeka.
5: No.
4: My też czekamy. Tak. Bardzo wam dziękuję.
5: Dziękujemy.
6: Dziękujemy.
4: Myślę, że słuchacze też są szczęśliwi, że to od was dostało.
5: We hope so. Mamy nadzieję.
4: Margaret, Dawid Kwiatkowski. Dziękujemy, do usłyszenia.
5: Do usłyszenia.
3: SK Music News.
4: Roxy Węgiel wydała też nowy numer i podobno to ma być hymn wszystkich, którzy kochają jesień, dlatego że ten numer nazywa się Jesień trwa bez końca. Roxy promuje ten kawałek będąc za granicą, dlatego że przebywa w Nowym Jorku, gdzie podobno tworzy też nowe numery ze znanymi producentami właśnie ze Stanów Zjednoczonych i to jest efekt właśnie takiej współpracy. Można znaleźć też już teledysk do tego kawałka, który powstał nie w Polsce, ale na plaży nad oceanem. Taylor Swift też zaskoczyła fanów, dlatego że trochę niespodziewanie nad ranem wydała kolejny kawałek, który ma być kontynuacją albumu The Life of a Showgirl, z którego znacie takie kawałki jak Opalite czy The Fate of Ophelia, które graliśmy wam oczywiście w Radiu SK. Ten kawałek, który już się okazał, to Patient Zero i mogliście go już oczywiście usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC, więc i takie numery gramy wam tak szybko, jak się da. Więcej o Taylor Swift piszemy wam oczywiście na sk.pl. Więcej też takich hitów, które zagraliśmy wam premierowo, też znajdziecie właśnie na naszej stronie. Wpadajcie też tam do zakładki podcasty, żeby odsłuchać rozmów z artystami, ale także możecie zagłosować na sk.pl na wasze ulubione numery, które potem trafią do gorącej dwudziestki albo do rap dwudziestki, czyli do jednej z naszych dwóch list hitów, które tworzymy właśnie razem z wami.

0: Wszystko, czego chciałem, to tytuł nowej płyty Mroza. Album jest dostępny od kilku dni i może być niezłą odtrutką na jesienne, smętne wieczory. To bardzo energetyczna płyta, bo i sam Mrozu czuję, że jest teraz muzycznie i życiowo we właściwym miejscu.
1: Ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda. Ostatnie bilety już tylko zostały. Prawdopodobnie chyba tylko na Tauron Arenie w Krakowie.
0: Trasa Mroza startuje 2 października w łódzkiej Atlas Arenie, potem kolejne koncerty w Warszawie, Wrocławiu, Trójmieście i wspomnianym Krakowie. A nową płytę promowały takie single jak Pół na Pół czy Odpowiedni Moment w duecie z Zalią. Ta artystka przyznała w eskowym studiu, że bardzo dobrze im się współpracowało.
2: Mamy wspólny flow, że się szanujemy artystycznie. Chociażby tak miałam z Mrozem, że gdzieś tam ja bardzo chciałam mieć numer z Łukaszem. On się do mnie odezwał, ja bardzo lubię jego muzykę, on lubi mój głos, więc to jakoś się tak fajnie zespoiło.
0: Na nowej płycie Mroza jest też wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom. Jest już piosenka i teledysk. Równo miesiąc przed tegoroczną Eurowizją Junior poznaliśmy klip do polskiej propozycji. W tym roku w tym konkursie reprezentować nas będzie 13-letni Wiktor Sass, który wykona piosenkę Gravity. W teledysku Wiktor unosi się nad ziemią na przekór grawitacji. Singiel Gravity współtworzyli m.in. Lambery i Trips. Duże doświadczenie w tworzeniu konkursowych hitów ma szczególnie Lambery, która w 2018 stworzyła piosenkę dla Roxy Węgiel, a rok później dla Vicky Gabor. A te artystki, przypomnijmy, wygrały Eurowizję Junior. Miejmy nadzieję, że tak będzie też tym razem. Eurowizja Junior, przypomnę, 24 października na Malcie. Malta Maltą, my pewnie teraz we własnych ukochanych łóżkach, znaczy nie tyle my, co wy, chociaż pewnie są i tacy, którzy, no właśnie, pracę zaczynają. Niedziela, świetny dzień. Rafał Adamczak, dzień dobry, a muzycznie Daria Zawiało w Podsiadłej i to Bambino. Ej, żeby nie było, że tylko jednego po nazwisku, Dawid Podsiadło oczywiście i ciebie też, bardzo.

17 po 9 to SK, to są hity na czasie, niedzielny poranek. Kiedyś mi się taka rolka gdzieś wyświetliła, jak to pies, kiedy widzi, że wieczorem już zdecydowanie wieczorny outfit narzucamy, to znaczy, że spaceru już nie będzie. No ale rano, w niedzielę, ten wieczorny outfit, albo jeszcze ten nocny, absolutnie nie przeszkadza, żeby był ten pierwszy spacer z psem. I rzeczywiście, kiedy rano, w niedzielę szczególnie właśnie wybieramy się na spacer z czworonogiem, to spotykamy innych, którzy wyglądają tak... No oryginalnie, może powiedzmy w dużym uproszczeniu, czyli wiecie, dół od piżamy albo góra od piżamy gdzieś schowana pod jakąś tam taką domową narzutką. Wiecie, byle szybko, byle rzeczywiście ten pierwszy spacer zaliczyć. Niektórzy tak mają, nie? Mój kolega kiedyś założył spodnie na taki spacer, a potem w czasie spaceru z psem na przykład z nogawek wypadły mu skarpetki. Co one tam robiły, jak się tam znalazły? Nie wiem. Ale różnie z tym bywa. Słuchajcie, dzisiaj możemy sobie pozwolić na wszystko, na ogromnie dużo luzu i ogromnie dużo dystansu i odpoczynku. Od tego przecież jest niedziela. Nawet jak jesteście w pracy, to kombinujcie, a będzie dobrze. Temple City, Reverse Psychology, taka muzyczna uczta przed chwilą, a teraz już no trochę rozgrzewkowo, tak żeby się jednak trochę chciało. Shakira i Burna Boy, daj.

0: Paulina napisała, że w spodni od piżamy na niedzielnym pierwszym porannym spacerze z psem. Czy to zupełnie jakbym ją widział? Znam życie, po prostu. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Są takie fajne współprace, jak właśnie Calvin Harris i Dua Lipa, ale też już mieliśmy kiedyś współpracę Naked i Portugal The Man. Oni dali nam numer Glide, niesamowicie popularny w streamingach. No i teraz znowu zabrali się do roboty i dają nam piosenkę, która odnosi się do tak zwanego odlotu, który pojawia się zawsze, kiedy jesteśmy zakochani. Jak brzmi w takim razie Some Kind of High? Posłuchajcie sami, Naked i Portugal The Man.

0: Zupełnie nieświadomie okazało się, że Katy Perry jest, pewnie nieświadomie dla niej samej, jesieniarą, bo w tym numerze z samego tytułu wynika, jakby o jesiennym dniu śpiewała. Rano zimno, jak nie wiem co, po południu ciepło i tak w kółko. Potem to się miesza i odwrotnie. Katy Perry, Hot and Cold, to jest Tecka, to są hity na czasie. Tak baliśmy się trochę tej jesieni, a jednak proszę bardzo, gładziutko weszliśmy, czy coś się komuś stało, a niektórzy w tej porze roku odnajdują się świetnie, na przykład nasi siatkarze zostali mistrzami Europy, więc wielkie brawa i to po raz drugi z rzędu i trzeci w historii. W finale, przypomnę, pokonali Francję 3-1, no i dzięki temu mamy bilet na igrzyska i tak to się dzieje. Ale ja wiem, że teraz niektórzy pójdą dalej i zapytają, no dobra, dobra, jak już mamy jesień, to kiedy skoki? 20 listopada sezon się zaczyna, jeżeli chodzi o skoki. W Lillehammer potrwa do 21 marca, wtedy finał w Planicy, ale dla nas, Polaków, tutaj najważniejsze są dwa weekendy. 5-6 grudnia, wtedy skoczkowie pojawią się w Wiśle i 16-17 stycznia, wtedy będą skakać w Zakopanem. Radio
1: SK. Reklama.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat back.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

Jak ktoś potrzebował sobie zrobić rozgrzewkę, taką wiecie, żeby się dobudzić, taką trochę logopedyczną, no to mógł razem z tym gościem spróbować porapować. MJ Deli, Deli Supreme w Radiu SK, to są hity na czasie za 5 minut 10. SK.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jesteś spawaczem, monterem, operatorem CNC, lakiernikiem? A może chcesz się przebranżowić i zdobyć nowe kwalifikacje? Telemont Holding w Kostrzynie zatrudnia i oferuje darmowe kursy spawania. Poza dobrym wynagrodzeniem i premiami otrzymasz bogaty pakiet socjalny, w tym prywatną opiekę medyczną i ubezpieczenie na życie. A więc spawacze, monterzy, operatorzy maszyn i lakiernicy, zgłaszajcie się. www.telemont-holding.com. Zakładka oferty pracy. Telemont. Tu pracuje się lepiej.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Międzychodzie.
8: Gorzów na czasie.
9: Przygotujcie swoje latawce i dołączcie do zabawy. Dzieci, młodzież i całe rodziny mogą wziąć udział w Święcie Latawca, które już w niedzielę w Sulęcinie. Wyjątkowe wydarzenie pełne kolorów i kreatywności. Rywalizacja w dwóch kategoriach, latawce płaskie i skrzynkowe. Trzeba skupić się na estetyce wykonania, stopniu trudności oraz na efektownym locie. Te aspekty będą oceniać jury. Zawody w niedzielę na Stadionie Miejskim w Sulęcinie przy Moniuszki. Start o godzinie 14. Regulamin oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie soksulęcin.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Międzychodzie. 17 stycznia 35.
10: Muzyką się żyje.
11: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festivalu 19 czerwca dokładnie. Wystąpi i zagra na stadionie Legii Warszawa. W rozmowie z Eską przyznał, że już nie może się doczekać. Minęło trochę czasu, bardzo dawno nie grałem w Warszawie. Chyba ostatni raz grałem tam, no nie pamiętam dokładnie kiedy. Więc to bardzo ekscytujące, bo to bardzo tętniące życiem miasto i zawsze miało taki trochę bardziej undergroundowy klimat muzyczny, więc miło będzie tam znowu wrócić na pewno, tak mówi Tiesto. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. Pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festivalu. W tym roku na tej imprezie zagrał m.in. przypomnę Armin van Buuren czy zespół The Black Eyed Peas. A Roxy Węgiel tworzy nowe numery z legendą branży muzycznej. Artystka jest teraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie tylko zwiedza, ale też intensywnie pracuje i tworzy nową muzykę. I to z wielkimi nazwiskami. Tworzę muzykę z legendą. Taki wpis dodała Roxy w mediach społecznościowych, a tą legendą jest Jerry Wanda Duplessis, który jest cenionym producentem. Stworzył m.in. takie hity jak Hips Don't Lie dla Shakiry czy My Love Is Your Love dla Whitney Houston, a więc być może jesteśmy świadkami początku światowej kariery Roxy Węgiel. Ostatnio Roxy wydała nowy numer dla wszystkich jesieniarzy, to kawałek Jesień Trwa Bez Końca, który zagraliśmy premierowo w Radiu Eska, no bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Szczyt gorącej dwudziestki należy tym razem do Szwecji. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest numer Happiness Is So Sad. Stoi za nim zespół producentów Swedish House Mafia i szwedzka wokalistka Leke Lee. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła romantyczna propozycja od Zali Tylko Kochaj Mnie. To aktualnie najczęściej grana piosenka w polskich stacjach radiowych. Tak wynika z oficjalnej listy Airplay. Podium gorącej dwudziestki zamyka Sunflower, czyli piosenka z najnowszej części Spidermana, za którą stoi Post Malone i Swae Lee. Całe notowanie na sk.pl. Wpadajcie, głosujcie na wasze ulubione hity, no i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po godzinie 17. A teraz mamy niedzielę po godzinie 10. Dokładnie 3 po 10. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, witajcie, jak już jesteście obudzeni. Będę tutaj to nieco wtrącał, a on będzie śpiewał. On, czyli Dawid Podsiadło na początek tej godziny. Na błysk.

Rozbujałem was trochę, udało się? No, to w takim razie misja zrealizowana. Mogę sobie przypisać sukces. Tu część Wiz Khalifa, We Own It, z Szybkich i Wściekłych, ten numer już za nami. Zaraz będzie Margaret i Prima Ballerina, będzie The Colors, będzie Tame Impala. To są hity na czasie, to jest SK 20 po 10. Słuchajcie, dzisiaj mamy, no to nie, że niedziela to wiadomo, to już mam nadzieję, że czujecie doskonale, ale też Światowy Dzień Turystyki. A, no i właśnie, gdzie byście chcieli teraz się przenieść, gdzie byście chcieli być, w którym regionie świata albo naszego kraju? Krótko mówiąc, gdzie byście chcieli się teleportować i dlaczego miałoby to być inne miejsce niż to, w którym jesteście w tym momencie? Czekam na wasze głosówki. Jak ktoś mi powie o Egipcie, to ja wam tylko powiem, że Bocian, ten słynny celebryta, nasz Bocian Krutek już w Egipcie jest. Was wyprzedził. Tą drogą nieźle to zwierzaki sobie wykombinowały, nie? Że my musimy tyle się narobić, żeby na wakacje do tego Egiptu. No, sobie poleci, wróci. Elegancko. No dobra, to gdzie byście chcieli się teleportować z tej miejscówki, w której jesteście teraz? W jaki zakątek świata, kraju? Dajcie znać. Czekam na Messengerze, na głosówki. Ewentualnie SMS-y też przyjmuję pod 664 402 302.

0: taki dzień szczególny, prawda? W większości przypadków jesteśmy wszyscy w domu, ale mam nadzieję, że jakichś zgrzytów rodzinnych, domowych od rana nie było. 24 minuty do 11. Eben i Easy Bizu, All My Love już za nami. To jest SK, to są hity na czasie. Teraz Rock and Bone Man i Human. Odnośnie tego, gdzie chcielibyście się teleportować, gdzie teraz chcielibyście się przenieść, gdzie chcielibyście być. Krzychu napisał pod 664-402-302. Nie wiem, jak to ująć. Wczoraj byłem w biurze podróży i kupiłem urlop, mój kochany Egipt. No, to na ten teleport jeszcze trzeba będzie chwilkę poczekać, ale już jest zaklepane, zapłacone, więc teraz tylko Krzysiek czeka. Pewnie jeszcze walizek nie pakuje, ale zaraz będzie je pakował, więc teraz pewnie planuje, w co się zapakować, co zabrać i tak dalej. To jest bardzo przyjemna, jak nie najprzyjemniejsza część podróży. Ja bym chciał wylecieć na Malediwy w 4 osoby. No, niestety w tym momencie nie pomogę, ale Marcin jeszcze napisał, ja to bym chciał teleportować się na Wyspy Karaibskie, chociaż na jeden dzień, ale niestety dzisiaj do pracy. O, znam ten ból. Ból w cudzysłowie, bo praca bywa też bardzo przyjemną. O, i jeszcze to jest bardzo ładny SMS. Jestem na A4 koło Wrocławia, jadę na Nysę z ziemniakami tirem i chciałbym się teleportować do domu na obiad niedzielny. No i pewnie miałyby to być ziemniaki, może te ziemniaki ze schabowym. Tu się niestety kierowca tira nie podpisał pod tym SMS-em, ale ja w prezencie od Eski daję taką małą turystyczną wyprawkę. Będzie i torba Eskowa, i butelka Eskowa, i jeszcze coś dorzucę.
1: Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt. Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza.
9: Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 6G.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm. Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
16: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą 2. edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
17: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
18: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
19: Elektryk?
3: Pewnie drogi.
4: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
3: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
3: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
3: Czekaj, 30 tysięcy?
19: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
20: I po reklamie.

wielu miejscach w naszym kraju dzisiaj i w nadchodzącym tygodniu pogoda ma sprawić bardzo przyjemną niespodziankę i to będzie naprawdę tydzieniem pełen pięknej, takiej typowej, złotej polskiej jesieni, więc korzystajcie, jeżeli teraz wyjrzeliście za okno i jest tam u was, gdzie wyglądacie za to okno całkiem znośnie i tak się wahacie, czy może jakiś spacer albo rower, to się nie wahajcie, to koniecznie spacer albo rower. No, chyba, że akurat jesteście tak nieszczęśliwie w takiej szerokości geograficznej, nawet w Polsce, gdzie ta aura no nie jest taka książkowa i nie jest taka, o jakiej mówią synoptycy i trochę kaprysi i się nie chce, no to róbcie co chcecie, bo w końcu od tego jest niedziela, prawda? Zawsze możecie postawić na hity na czasie w Radiu SK i już będzie zdecydowanie lepiej. U nas muzycznie za nami Liwka, Poza Tobą Nic, to jest ten numer, który nam trochę osładza oczekiwanie na drugi album Liwki. Ja już doczekać się nie mogę. A jeżeli wy chcielibyście się przenieść w jakieś fajne miejsce na świecie i ta teleportacja miałaby wam pomóc, bo o tym też w tej godzinie rozmawialiśmy, to myślę, że mogę już uchylić rąbka tajemnicy i zdradzić, że już niedługo znowu wam to zrobimy. To, czyli zabierzemy was totalnie w nieznane. Wiadomo tylko, że z kim polecicie, kiedy polecicie, no to będzie wiadomo, prawda? Ale dokąd? Aha. To się dopiero na lotnisko okaże. Znacie odlot ściśle tajny? No to niebawem znowu wam właśnie to zrobimy, a do zgłoszeń na pewno przyda wam się nasza eskowa apka.

0: informacja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: O, pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
9: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
10: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
11: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
12: Play. Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
13: Phonics Ból Uszu Max.
12: Słucham?
13: Wypróbuj Phonics Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
12: Phonics Ból Uszu Max?
13: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonics Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
15: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
16: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
17: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
0: To będzie ostatnia reklama.
18: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
19: I po reklamie.
20: Muzyką się żyje.
21: Mamy wielki powrót po 26 latach. Zespół Sugar Babes powraca w oryginalnym składzie. Ekipa, którą znacie m.in. z kawałka Push the Button, zapowiedziała nowy album. Płyta ukaże się 12 lutego i będzie nosiła pop tytuł po prostu Sugar Babes. Będzie to ich pierwszy wspólny krążek od 2000 roku. Od początku wiedziałyśmy, że nie chcemy się śpieszyć z tą płytą. Włożyłyśmy bardzo dużo w piosenki, brzmienie i każdy detal wokół niej, a im bardziej wszystko zaczynało się układać, tym wyraźniej widziałyśmy, że możemy nazwać ją tylko w jeden sposób. Sugar Babes. Tak komentują artystki. Dostaliśmy pierwszą zapowiedź tego krążka. To numer Ghost, który mogliście już usłyszeć w Radiu SK, no bo wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz mam imprezkową propozycję dla fanów Gipsa. W najbliższą sobotę raper będzie świętował 5. urodziny swojej wytwórni muzycznej i z tej okazji organizuje specjalny koncert w katowickim MCK-u. Na scenie oprócz Gipsa pojawi się ekipa spod szyldu Dope House oraz specjalni goście. To na przykład Opał, z którym Gips stworzył numer Drive. Na scenie pojawi się też Kukon, którego znacie z hitu Ty Masz, a także Guzior. Warto słuchać Eski, bo będziemy mieli dla Was zaproszenia. Taylor Swift zrobiła fanom niespodziankę. Wydała nie jedną, a 4 nowe piosenki. Artystka od kilku dni zapowiadała, że podzieli się z nami nowym singlem Patient Zero, ale okazało się, że jednocześnie dostaliśmy też rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. Tu oprócz wspomnianego singla doszły jeszcze 3 premierowe utwory. Taylor Swift zdradziła, ponieważ nowe piosenki powstały, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała jej sukces. Imprezkę zorganizowali w studiu w Szwecji i jakoś tak wyszło, że z tej radości powstały kolejne kawałki. Fani artystki twierdzą, że jej najnowszy numer, który na pewno zagram w tej godzinie w Radiu SK, to jest numer o jej byłym. Ciekaw jestem, jakie wy będziecie mieli skojarzenia. A jeżeli chodzi o Zalię, tylko kochaj mnie, lubicie? Tak zaczepiam i pytam, bo Zalia tym numerem otworzy tę godzinę pełną waszych ulubionych hitów na czasie, które mam nadzieję robią wam niedzielę. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, to już 2 minuty po godzinie 11:00.

Jak sobie postanowiliście, że wskoczycie rano na bieżnię albo pójdziecie, a nawet pochodzić, ale będziecie szli na tej bieżni albo tak po prostu w rytm tego, co wam Eska zagra, no to bardzo przepraszam, nie zrobiłem tego specjalnie, że takie tempo zawrotne. To zrobili oni. Armin van Buuren i Sasha Everlasting, no ale musicie przyznać, że numer jest bardzo dobry i tempo też chyba pasuje każdemu, prawda? Bo to już 16 po 11, najwyższa pora nawet w niedzielę się o tej godzinie obudzić. Jakiś czas temu cała Polska mówiła o tym, że w jednej z podlaskich miejscowości dzięki inicjatywie młodego mieszkańca pojawił się kartoflomat, czyli taka drewniana budka, gdzie każdy mógł podjechać, czmychnąć sobie stamtąd worek ziemniaków, oczywiście płacąc za to. Na miejscu też czekała skarbonka, więc tak to dokładnie wygląda. To było Podlasie, a teraz proszę bardzo, mamy kolejną podobną inicjatywę. Tam był kartoflomat, tymczasem w Skrzeszewie, niedaleko Koszalina, pojawił się inny nietypowy punkt sprzedaży owoców tym razem. Jest odnowiony wóz konny, na nim worki świeżych jabłek, jest skarbonka, ale można też bliczkiem za taki worek jabłek zapłacić. I proszę bardzo, mamy teraz jabłkomat. No to gdybyście chcieli poszukać jeszcze innych podobnych urządzeń, to myślę, że podróż po Polsce w tej kwestii was dokształci rewelacyjnie, ale takim inicjatywom lokalnym oczywiście bijemy wielkie brawa. Jeżeli chodzi o nasz eskowy hitomat, to teraz tutaj ostatni dzień lata, Gibbs, Ego i For Money.

0: Bartek napisał odnośnie tych urządzeń nietypowych różnych matów, które się pojawiają to tu, to tam, że jeszcze powinien być taki z pieniędzmi, ale nie, że bankomat, tylko taki, że jak ktoś potrzebuje, idzie sobie, wypłaca tyle, ile chce i tyle. Świat wtedy by zwariował totalnie. Ale Bartek, dziękujemy bardzo za tę inicjatywę. Felix Jen, Jasmine Thompson już za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC. Zaczynają się w SC.
0: Gdyby takie były... Nie wiem, nie bankomaty, tylko pieniądzomaty? Może? To ciekawe, ile byście dzisiaj wypłacili dla siebie. No ciekaw jestem. Ja sam nie wiem, ile ja bym wypłacił, bo pewnie zwariowałbym przed takim urodzeniem totalnie. Słuchajcie, ale dobra, teraz nowka sztuka hit. Wspominałem już, że zagram w tej godzinie nowość od Taylor Swift, numer, który nazywa się Patient Zero. To jest jeden z czterech nowych kawałków, które dostaliśmy na rozszerzonej wersji ostatniego albumu artystki The Life of a Showgirl. Jak brzmi, to przekonamy się już teraz, jeżeli jeszcze nie słyszeliście i będzie to dla was pierwszy raz, możecie śmiało zrobić głośniej, czy to jest numer o jej byłym, czy może zupełnie nie. No, takie spekulacje są, gdzieś tam krążą w świecie, ale może postawmy trzy kropki, nie do powiedzenia. Patient Zero, Taylor Swift.

0: Jamelia. Chociaż miałem kiedyś kolegę, który mówił o niej Jamelia. Można i tak. Superstar za nami. To jest SK, to są hity na czasie. 26 minut i niedzielne południe. Postanowiłem sprawdzić, jak to będzie z pogodą w tym nowym tygodniu, który od jutra. Jak to będzie z pogodą w całej Polsce. I słuchajcie, okazuje się, że całkiem przyjemnie. Podobno początek tygodnia chłodniejszy, potem miło, bo uwaga, lokalnie temperatura może podskoczyć nawet do 20, nawet do, uwaga, 25 stopni, ale zdecydowanie widać tutaj, że noce będą chłodne, więc jeżeli wychodzicie wcześniej rano z domu, no to zawsze warto mieć coś ciepłego, no nie tyle, że pod ręką, ale może na sobie, a jak będziecie wracać, to już to, co rano mieliście na sobie, będziecie mieć pewnie właśnie w ręku. Tak to dokładnie wygląda. Czyli krótko mówiąc, gdybyśmy mieli takiej koncertowej tutaj, koncertowego porównania użyć, no to zgodnie ze scenariuszem imprezy, bo taki czas na scenę zdecydowanie wchodzi już jesień, a lato jeszcze wywoływane jest na bis i na ten bis wraca na moment. To będzie fajny tydzień, więc fajne rzeczy możecie planować. Mam nadzieję, że one się jakoś komponować będą z tą fajną pogodą, a za chwileczkę też będzie zupełnie fajnie muzycznie. Thomas Gray i Rumors.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Nowy sklep Sobota, Centrum Techniczno-Ogrodnicze w Trzebiczu zaprasza na śniadanie z Milwaukee. W poniedziałek 5 października od 9 do 15 sprawdź busy pokazowe i testuj maszyny. Ponadto strażacka grochówka i pakiety promocyjne. Tylko tego dnia 20% rabatu na cały asortyment Milwaukee oraz mega ceny na wiertarko, wkrętarkę i szlifierkę kątową.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
10: I po reklamie.

Tak, syn Oskar, mógłby do nas tak śpiewać i grać bez końca, prawda? Zupełnie jak w tym numerze. Bez końca, tak właśnie nazywa się ten hit, który wam zagrałem w Radiu SK, bo u nas, wiadomo, same hity na czasie, a południe niedzielne za 5,5 minuty. SK.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Jesteś spawaczem, monterem, operatorem CNC, lakiernikiem? A może chcesz się przebranżowić i zdobyć nowe kwalifikacje? Telemont Holding w Kostrzynie zatrudnia i oferuje darmowe kursy spawania. Poza dobrym wynagrodzeniem i premiami otrzymasz bogaty pakiet socjalny, w tym prywatną opiekę medyczną i ubezpieczenie na życie. A więc spawacze, monterzy, operatorzy maszyn i lakiernicy, zgłaszajcie się. www.telemont-holding.com. Zakładka oferty pracy. Telemont. Tu pracuje się lepiej.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Międzychodzie.
17: Gorzów na czasie.
18: Krzysztof Cugowski udowodni, że wiek to tylko liczba. Koncert o takim tytule. W niedzielę w Filharmonii Gorzowskiej. Były frontman Budki Suflera wystąpi z zespołem mistrzów. Bilety dostępne online. Artysta zaprezentuje przegląd całej swojej drogi twórczej. Gorzowianie usłyszą Sen o Dolinie, Martwe Morze, Cisza jak ta, Ratujmy co się da, Młode Lwy, czy piosenki z najnowszej płyty Wiek to tylko liczba. Koncert w niedzielę przy 9 mus zacznie się o godzinie 19. Szczegóły na stronie Gorzowskiej Filharmonii.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Międzychodzie. 17 stycznia 35.
19: Muzyką się żyje.
20: Dopiero co wydał nową płytę, a już ma materiał na kolejną. Mrozu świętuje premierę 7 krążka w swojej karierze. To album pod tytułem Wszystko, czego chciałem. Mrozu zdradził w naszym studiu, że nie zamierza się zatrzymywać i już planuje kolejne premiery.
21: Na pewno mam już w szufladzie parę piosenek, z którymi coś mógłbym zrobić. I ja sobie cały czas działam w tym moim stylu muzyki soul, muzyki takiej starej R&B. I wydaje mi się, że cały czas jeszcze w tym garniturze jest mi dobrze, a będę potrzebował pewnie przeżyć jeszcze jakieś nowe doświadczenia, żeby móc się naładować i mieć po czym pisać tekst.
20: Na świeżo wydanym krążku Mroza jest m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy odpowiedni moment w duecie z Zalią. Te kawałki już w październiku fani będą mogli usłyszeć na żywo, bo Mrozu rusza w trasę koncertową. W najbliższy piątek zagra w Atlas Arenie w Łodzi, potem dwukrotnie na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, w Ergo Arenie w Trójmieście. Zakończenie trasy 30 października w Tauron Arenie w Krakowie. A Alicja Szemplińska podbija Wielką Brytanię. Jej eurowizyjny utwór Prey jest aktualnie jednym z największych hitów na wyspach. Zajął 3 miejsce na brytyjskiej liście popowych przebojów. O sukcesie Alicji zrobiło się głośno po tym, jak tę listę na swoim Instagramie udostępniła sama Mariah Carey. Single Prey w zaledwie tydzień awansował z miejsca 15 na podium. To połączenie musiało przynieść hit. Mata i White 2115 na szczycie Rap 20 Radia SK. Ich wspólny numer 1 na milion wskazał skoczył ostatnio na miejsce pierwsze. Drugie zajmuje Francis Isobel z hitem One Day in Poland, a na trzecim współpraca aż czterech artystów. To kawałek Wszystko na potem, za którym stoi Kubi producent, Hubert, Fukaj, Jan Rapowanie i Guzior. Cała lista czeka na sk.pl. Głosujecie na wasze ulubione rapowe kawałki oczywiście właśnie w tym miejscu i słuchajcie Rap 20 już jutro. Znowu po 23 będzie z wami Mati Fuczyło. A teraz jest niedziela, 27 września, 2 po 12, czyli południe minęło i jestem z wami ja, Rafał Adamczak. Dzień dobry. Avicii Waiting for Love to będzie muzyczne otwarcie kolejnej godziny, a później Dawid Kwiatkowski w duecie z Margaret.

Gdybyśmy ten numer cofnęli kilkadziesiąt lat do tyłu. Wyobrażacie sobie na przykład, jak Rek się stemplowałby w czołówce swojej wieczorynki tę taśmę, która tam się przewijała w rytm Take It Slow? Albo jak Bolek i Lolek zasuwaliby dookoła świata? Albo jak Krecik jeździłby tym samochodem, takim na pedały w rytm Take It Slow właśnie? No ja wiem, że może to trochę nadinterpretacja i zbyt szalone porównanie, ale czasami dla poprawy humoru samemu sobie warto sobie na takie rzeczy pozwolić. Robin Schulz, Watermark, Take It Slow. To jest SK, to są hity na czasie. Na naszym messengerze eskowym pojawiła się wiadomość od Maćka z Gdyni, który napisał: dzięki muzie, którą puszczasz, dobrze się biegło i dzięki tobie przebiegłem 11 kilometrów. Czyli jak ten sukces podzielimy na dwóch, to znaczy, że ja nie robiąc nic, tylko grając hity na czasie, przebiegłem 5,5 kilometra?

0: Zawsze tutaj wchodzę wokalnie, jak oczywiście nikt nie widzi, nikt nie słyszy, tylko że ten numer zaraz się kończy i tyle z mojego śpiewania i mojego ooo. Jamal Policeman, to jest SK, to są hity na czasie 27 minut i będzie godzina 13, pora taka i wieczory chłodne i ranki również. No jeżeli mieszkacie w tak zwanym własnym domu, to sami decydujecie, kiedy wpuścić do niego trochę więcej ciepła, wiadomo, kiedy tam odpalić piec, kiedy odpowiednią temperaturę ustawić, wiadomo, kosztem pewnie jakiegoś wydatku. Natomiast mieszkacie w bloku, sytuacja się komplikuje, bo też kosztem wydatku, natomiast już decyzja jest jakby troszkę mniejsza, prawda? I bardzo często takim miłym zaskoczeniem jest, kiedy dotykamy grzejnika, okazuje się, że jest ciepły, że można powiedzieć, już grzeją! Ciekaw jestem, u kogo w tym tygodniu taki radosny okrzyk już wybrzmiał u mnie, tak? Kaloryfery ciepłe, mówi wam, jakie są teraz przyjemne poranki w łazience, kiedy się wchodzi, jest tak przyjemnie cieplutko. Jutro znowu się nie będzie chciało z tej łazienki wyjść, ale moi drodzy, pamiętajcie o tym, że rzeczywiście ciepło ciepłem, fajna sprawa, rzeczywiście dbajmy o to, żeby było nie tylko to prawdziwe, ale i takie, wiecie, domowe. Natomiast pamiętajmy, że zimę i wszystkie inne pory roku nie spędzamy raczej metodą na tak zwanego kiszonego ogórka, tylko kiedy możemy, to takie grzejniki zakręcamy, otwieramy okna i też wietrzymy, bo o to chodzi i o tym nie zapominamy. 25 do 13, za chwileczkę Tame Impala i Jenny Dracula. No ale najgorsze, co moglibyśmy zrobić, to mieć odkręcone maksymalnie ogrzewanie i wietrzyć jednocześnie. Wtedy to ten koszt, o którym wspominałem na początku, a zresztą sami wiecie.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Fonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Fonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
12: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba, chłopaki. I tu też chłopaki, bo już nie jestem sam, jest ze mną Łukasz Zduńczyk. Cześć Łukasz.
1: Chłopak Łukasz, cześć.
0: Co tam wczoraj robiłeś, powiedz, bo już mi się tego pochwaliłeś.
1: To ja się pochwalę, mogę jeszcze raz?
0: Może, rzeczywiście.
1: Oglądałem mecz polskich siatkarzy i świętowałem razem z nimi.
0: Ja oglądałem polskich piłkarzy w piątek, nie świętowałem, bo nie było czego.
1: I zgadnijcie, który z nas teraz płacze ze szczęścia, a który w ten inny sposób.
0: Znaczy ja spodziewałem się jak będzie, ale nie ukrywam, potraktowałem ten mecz piłkarski w piątek jako powód do tego, żeby nie mieć wyrzutów, że zjadłem całą paczkę chipsów.
1: Także dziękujmy naszym piłkarzom, po to właśnie są.
0: Mam nadzieję, że u was na niedzielny obiad coś zdecydowanie lepszego, bo do obiadu będą hity na czasie, które zagra wam Łukasz Zduńczyk, który z wami zostaje.
1: Polecam się.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: to promocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
3: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
2: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej. O,
8: pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza.
14: Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 6G.
0: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.
21: Muzyką się żyje.
22: Dopiero co zaczęła się jesień, a my już mamy imprezkowe plany na rozpoczęcie lata. 19 czerwca w Warszawie zagra Tiesto. To pierwsza z ogłoszonych gwiazd Warsaw Music Festivalu. Ten legendarny producent zapowiada, że przyjedzie do Polski z nowościami. W okresie zimowym piszę najwięcej muzyki, więc listopad, grudzień, styczeń, luty. Mam wtedy 4 miesiące wolnego, rzadko wtedy gram jako DJ. Dużo czasu spędzam w studiu, robię sesje pisarskie i mam nadzieję, że do tego czasu będę miał nowy album. Więc tak, pracuję nad tym, mam już nawet kilka gotowych utworów. Tak powiedział Tiesto w rozmowie z Mattim Fuczyło. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda Warsaw Music Festivalu. Ta impreza w czerwcu przyszłego roku po raz drugi zagości na stadionie Legii Warszawa. Była premiera nowej płyty, a za chwilę rusza trasa koncertowa. Mrozu wydał nowy krążek Wszystko czego chciałem. To już 7 album w jego karierze. Są na nim takie hity jak Odpowiedni moment, Z Zalią czy Nie ma miejsca jak dom. A czy Mrozu zgodnie z tytułem tej płyty ma już wszystko, czego chciał?
23: Właśnie to jest takie przewrotne, że wydaje mi się, że czego innego chciałem, jak miałem 20 lat, czego innego chcę dzisiaj, a to jest, no rzeczywiście od losu dostałem bardzo dużo, no gram teraz wspaniałe koncerty, za chwilę trasa koncertowa, która praktycznie jest cała wyprzedana. To jest moja 7 płyta, spełniam się, robię to, co kocham, więc rzeczywiście jest piękne, ale to jest wszystko, czego chciałem do tej pory. Na pewno nie powiedziałem ostatniego słowa, cały czas wydaje mi się, że ja się rozkręcam, bo z płyty na płytę robię jakiś progres.
22: Już w najbliższy piątek 2 października Mrozu rusza w trasę koncertową promującą ten krążek. Start w Atlas Arenie w Łodzi, a potem odwiedzi warszawski Torwar, Hale Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenę w Trójmieście i Tauron Arenę w Krakowie. Taylor Swift zaskoczyła fanów nowościami. Wydała nie jedną, a aż 4 nowe piosenki. Artystka od kilku dni zapowiadała, że podzieli się z nami singlem Patient Zero, ale okazało się, że jednocześnie dostaliśmy też rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. Tu oprócz wspomnianego singla doszły jeszcze 3 premierowe utwory. Taylor Swift zdradziła, że nowe piosenki powstały na imprezie, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała sukces. Numer Patient Zero na pewno jeszcze dzisiaj usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity, wiadomo, zaczynają się gdzie? W Radiu SK. Teraz uwaga, weźcie głęboki oddech. Czujecie to? Tak się właśnie czują mistrzowie Europy. Jesteśmy najlepsi w siatkówce, słuchajcie. Dzisiaj wszyscy jesteśmy Fornalami, Semeniukami i Lemańskimi. Także ja nie jestem Łukasz Zduńczyk wyjątkowo, tylko Łukasz Lemański. Co prawda o 2 metry niższy, ale hity na czasie gram.

Like Eight Peace i Justin Timberlake. Schitam zawsze na czasie na antenie Radia SK. Słuchajcie, już za chwilę dosłownie powitanie naszych mistrzów. Polscy siatkarze już za moment powinni wylądować na lotnisku Chopina w Warszawie i już tam czeka na nich tłum kibiców. Wczoraj, przypomnę, obroniliśmy tytuł mistrzów Europy. Wygraliśmy w wielkim finale z Francją 3-1, no i po meczu było wielkie świętowanie. I jak to za każdym razem bywa, po zwycięstwie polskich siatkarzy musi pojawić się pociąg. Roli konduktora, no oczywiście, że Tomasz Fornal. I tak się siatkarze bawili podobno do 4 nad ranem. Niektórzy przed wylotem w ogóle nie spali, także dzisiaj jak wylądują, to mogą nie być zbyt rozmowni. Ale słuchajcie, najbardziej mi się spodobał komentarz jednego z fanów pod tym filmikiem. I to jest właśnie taka mała różnica. Siatkarze bawią się po zwycięstwie, a piłkarze zawsze przed. Może to jest klucz do sukcesu. A już teraz na naszej antenie świeżo upieczony mąż. Damiano Dawid wziął ślub. I to była naprawdę impreza na bogato. Mamy zdjęcia na eskowym Instagramie. Polecam tam zajrzeć. To jest Radio SK.

0: Z nami zawsze jesteście na czasie. To gorąca nowość. Katwiel i Paco Amoroso w Radiu SK. Numer z nadchodzącej gamingowej premiery GTA 6. Premiera 19 listopada. A to się, słuchajcie, dzieje właśnie teraz. Teraz polscy siatkarze wchodzą do hali przylotów na lotnisku Chopina w Warszawie. Olek Śliwka niesie puchar mistrzostw Europy, a reszta siatkarzy rozdaje autografy, zwijają piątki z fanami. Jest wielka wrzawa wśród fanów. Wszyscy teraz witają naszych mistrzów. Także jeszcze raz gratulujemy naszym siatkarzom mistrzostwa Europy i obrony tytułu i biletu na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. No ale właśnie, słuchajcie, dzisiaj możemy się wszyscy poczuć jak mistrzowie, więc dajcie znać, w czym jesteście dzisiaj, albo tak ogólnie, mistrzami, albo w czym wasza druga połówka nie ma dzisiaj sobie równych. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK i za chwilę gram coś dla wszystkich w samochodzie. Beat, dobry bas, autostrada, lewy pas, Gips i opał po krótkiej przerwie. Radio
1: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: Bring the beat back.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymienimy.

0: Stanach w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie i świętujemy razem z naszymi siatkarzami Mistrzostwa Europy. Z tej okazji wy dajecie znać, dlaczego czujecie się mistrzami, albo dlaczego wasza połówka druga jest mistrzem. Dawid?
1: Cześć SK. Moja dziewczyna dzisiaj jest niesamowita pod względem tego, jakie dzisiaj wspaniałe śniadanie dostałem i jakie dzisiaj niesamowite porządki się dzieją u nas. Aktywna niedziela, pozdrawiam.
0: Dawid, ty już wtedy o poranku powinieneś się zorientować, że coś jest nie tak. Jeśli druga połówka jest zbyt miła rano i zrobi zbyt dobre śniadanie, to jest pierwszy znak ostrzegawczy, że potem będzie propozycja wspólnego remontu, zakupów, albo właśnie sprzątania. No ale dobra, no dobre śniadanie jest warte wszystkiego, dlatego leci do was zestaw eskowych gadżetów. Dawid, poczęstuj tym swoją dziewczynę. A wy też nagrajcie głosówkę, w czym wy albo wasza druga połówka nie ma sobie równych. A u nas za chwilę newsy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Nowy sklep Sobota, Centrum Techniczno-Ogrodnicze w Trzewiczu zaprasza na śniadanie z Milwaukee. W poniedziałek 5 października od 9 do 15 sprawdź busy pokazowe i testuj maszyny. Ponadto strażacka grochówka i pakiety promocyjne. Tylko tego dnia 20% rabatu na cały asortyment Milwaukee oraz mega ceny na wiertarko, wkrętarkę i szlifierkę kątową.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jesteś spawaczem, monterem, operatorem CNC, lakiernikiem? A może chcesz się przebranżowić i zdobyć nowe kwalifikacje? Telemont Holding w Kostrzynie zatrudnia i oferuje darmowe kursy spawania. Poza dobrym wynagrodzeniem i premiami otrzymasz bogaty pakiet socjalny, w tym prywatną opiekę medyczną i ubezpieczenie na życie. A więc spawacze, monterzy, operatorzy maszyn i lakiernicy, zgłaszajcie się. www.telemont-holding.com. Zakładka oferty pracy. Telemont. Tu pracuje się lepiej.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Międzychodzie.
11: Kevin Pfeiffer pomoże Gazet Stali w walce o utrzymanie? Może to zrobić, bo jego start Gniezno zakończył już sezon. Pfeiffer w drugiej lidze wykręcił średnią biegu punktową nieco powyżej 1,5 punkta na bieg. W niedzielnym pierwszym meczu barażowym w Poznaniu nie wystartuje na pewno Oskar Paluch. Kontuzja też w Poznaniu. Klub potwierdził, że Francuz Dimitri Berge przeszedł szczegółowe badania po upadku w finałowym starciu z Polonią Bydgoszcz. PSZ może jednak zastosować ZZ-kę. Pojedynek w Poznaniu dzisiaj o godzinie 19.30.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Międzychodzie. 17 stycznia 35.
12: Dochodzi 14, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Polscy siatkarze po zdobyciu Mistrzostwa Europy wrócili do kraju. Przed godziną ich samolot wylądował w Warszawie. Na lotnisku Chopina czekał na nich tłum kibiców, a relacja z miejsca w kolejnych SK News. Kraków wybiera prezydenta. O stanowisko ubiega się 7 kandydatów. Na linii reporterski Jakub Solarz. Powiedz, jak przebiega głosowanie.
13: Wybory na ten moment przebiegają bardzo spokojnie. Krakowska policja odnotowała jedno zgłoszenie dotyczące prawdopodobnej agitacji wyborczej w mediach społecznościowych. Jeden z użytkowników miał opublikować post łamiący zasady ciszy wyborczej.
12: A ta potrwa do 21, kiedy zakończy się głosowanie. By zwyciężyć w pierwszej turze, kandydat musi zdobyć ponad połowę wszystkich głosów. I jeszcze ważne ostrzeżenie dla kierowców. Poważne problemy na czwórce. Na wysokości Opola na jezdni w stronę Katowic osobówka najechała w tył naczepy. Na miejscu lądował śmigłowiec ratunkowy, a korek ma już ponad 5 kilometrów.
14: A jeszcze wracając na chwilę do naszych siatkarzy, ja widziałem, jak oni wynosili ten wielki puchar Mistrzostw Europy i oni to normalnie mieli w bagażu podręcznym, w tym takim schowku w samolocie nad głową. Ja się zastanawiam, jak to możliwe, że taki kawał żelastwa przeszedł kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku. Dobrze, że nikt im tego nie zabrał. A na lotnisku Chopina w Warszawie nieprawdopodobne tłumy, chyba się rodzi siatkówkomania w naszym kraju. Minuta po 14, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Kygo i Max Macnon. To są niedzielne hity na czasie w Radiu SK. Siatkarze mistrzami Europy, ale mistrzowie są też wśród was. Nagrywacie w tej sprawie głosówki na SK-owym Messengerze. Antosia z nami.
1: Ja uważam, że mój tata jest mistrzem, ponieważ wczoraj sam poszedł do lasu, nazbierał grzybów i dzisiaj od samego rana je, tnie, suszy, jest cały zarobiony.
0: Pozdrowienia dla taty i dla naszych wszystkich bohaterów, którym się chce te grzyby przygotować, żeby się nadawały do jedzenia. I coś czuję, że w to niedzielne popołudnie w sezonie grzybowym niektórzy wpadli teraz na pomysł, ty, a może byśmy tak wpadli w odwiedziny do teściów albo do rodziców?

0: with the shape of you.
1: Ed Sheeran w Radiu SK w niedzielne popołudnie. W porze obiadowej na naszym muzycznym talerzu są najlepsze nowości.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Codziennie odkrywamy najlepsze nowe numery i teraz zaglądamy za ocean do Ameryki, bo właśnie stamtąd pochodzi Ash, czyli rozkręcająca się wokalistka, która współpracowała z międzynarodowymi gwiazdami, jeździła na trasie koncertowej na przykład z Bensonem Boonem, a teraz przygotowuje się do wydania nowego albumu i ma dla nas nowość Stop the Wedding, czyli zatrzymać ślub. Podobno lepiej późno niż wcale, może ktoś tu przejrzał na oczy. I nie, obiecałem sobie, że nie zażartuję z Filipa Heizera i Bianki.

0: To jest recepta na zjazd energetyczny po obiedzie. Rihanna stawia nas na nogi. Tak wam gra Radio SK w niedzielne popołudnie, a wy szukacie mistrzów w waszym otoczeniu. Nagrywajcie głosówki na SK-owym Messengerze.
1: Siemano SK, Seba z tej strony. Moja narzeczona jest mistrzynią w przekonywaniu. Ma taki po prostu dar przekonywania. Ja na przykład dzisiaj powiedziałem jej, że będę grać na laptopie w swoją ulubioną gierkę. Ona powiedziała, że nie, nie będziesz, i ja jednak stwierdziłem, że nie będę w to grał, także będziemy razem spędzać wieczór inaczej.
0: Nie no, Seba, to była po prostu wasza wspólna decyzja, to nie było jakieś tam wymuszenie, nie. Ty po prostu sam podjąłeś taką decyzję, że jednak nie masz ochoty grać, prawda? A poza tym w tej całej dyskusji to do ciebie należało to ostatnie słowo, prawda? Powiedziałeś, tak, masz rację, kochanie. Czyli co, Seba z okazji niedzieli założył pantofle.
2: Autopromocja.
3: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
4: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
5: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
3: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamej Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl. Albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bąkowscy zaprasza.
4: Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 6G.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
7: I po reklamie.

0: To nowa gwiazda polskiego rapu, MJ Deli. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a tymczasem ktoś obliczył, ile wynosiłby majątek Stanisława Wokulskiego z lalki, gdyby żył w dzisiejszych czasach. To byłoby, słuchajcie, 100 milionów złotych. Przecież on by był na liście Forbesa. On by jeździł drogim samochodem i miał mieszkanie na wynajem. Tym bardziej się dziwię, że ta Łęcka go wtedy nie chciała. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach ona zachowywałaby się zupełnie inaczej. A jeśli tak jak ja już trochę pozapominaliście, co tam w lalce się działo, od czasów szkolnych jednak parę lat minęło, to przypominam, w najbliższą środę, 30 września, kinowa premiera filmu Lalka. A u nas za chwilę premiera najnowszych newsów.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności.
3: Najlepiej z nowym sprzętem.
4: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
5: Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
6: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
7: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: A teraz w RTV Euro AGD.
11: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
12: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
13: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
14: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
17: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
18: I po reklamie.
19: Minęła 15, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Setki kibiców przywitały polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Złoci medaliści Mistrzostwa Europy wrócili dziś z Mediolanu. No, skandowali kibica, w rozmowie z naszym reporterem podkreślali.
20: Nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę. U mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bomboniera w Argentynie, także...
21: Myśleliśmy, że będzie 3-0, ale troszeczkę tamtego jednego seta, nie? Ale fajnie, fajnie.
22: Ten trzeci set najbardziej nerwowy.
21: No, ale ekipa fajna się zebrała.
19: A wygrywając mistrzostwo, Polacy zapewnili sobie też awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które odbędą się za 2 lata. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie koło Białegostoku. Kierowca auta wjechał pod przejeżdżający szynobus. 2 osoby zostały ranne. A siatkarskie złoto to nie jedyny sukces Polaków w ten weekend. Srebrny medal kolarskich mistrzostw świata w Montrealu zdobyła Katarzyna Niewiadoma Fini. To drugi medal imprezy tej rangi w dorobku Polki. Przed 5 laty zdobyła brązowy krążek.
23: I to jest naprawdę piękne popołudnie, bo nie dość, że jesteśmy mistrzami Europy, to jeszcze do dnia na P jest bardzo daleko, z czego cieszą się szczególnie studenci, którzy w tym tygodniu zaczynają nowy rok akademicki. Trzymajcie z Eską, my was trochę rozluźnimy, żebyście bez napięcia weszli w nowy rok. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

Temper City w Radio SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie 16 minut po godzinie 15, a takiej serii w XXI wieku nie ma nikt. Trener polskich siatkarzy Nikola Grbić po prostu nie ma sobie równych. Wczoraj zdobyliśmy Mistrzostwo Europy i uwaga, według statystyk, odkąd Nikola Grbić objął polską reprezentację w 2022 roku, to od tamtej pory z każdej imprezy międzynarodowej przywozimy medal i tych medali u Nikoli Grbicia nazbierało się już w sumie 10. Jaka seria, słuchajcie. Może warto go zapytać, czy nie chciałby sobie dorobić na drugim etacie i trochę piłkarzy potrenować, co?

0: September w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. 1 października już za chwilę. Dla niektórych to oznacza, że wypłata niebawem wleci na konto. A niektórzy już wiedzą, że z tej wypłaty trzeba będzie jednak trochę zabrać i kupić dziecku albo sobie nowy sprzęt na studia. No i właśnie wtedy wchodzi Radio SK. Mamy dla Was 1000 zł na nowy sprzęt. Na taki sprzęt, na którym się można trochę pouczyć, ale przy okazji się zrelaksować. No bo jak na przykład kupicie sobie nowego tableta, tam można mieć materiały do nauki, ale też na przykład serwis streamingowy z serialami albo jakąś fajną grę. SK ma 1000 zł, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl i już jutro Jankę z Kama i Wiktor o poranku dzwonią w tej sprawie do kogoś z Was. Radio
1: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
9: Play.
10: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
11: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
13: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen Witaj.
17: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
20: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
19: A, no to w Media Expert.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
22: I po reklamie.

0: Nowo 7 Miley Cyrus, tak gra Radio SK w niedzielne popołudnie. No i to jest świetna informacja, słuchajcie. Polska jest numerem jeden na świecie. Jesteśmy po prostu liderem, nie mamy sobie równych. Uwaga, według najnowszych danych to właśnie w Polsce najszybciej rośnie liczba osób ultrazamożnych, których majątek przekracza 30 milionów dolarów. Nie no, bardzo dobrze, cieszymy się, jesteśmy dumni, że Polacy, najbogatsi Polacy, bogaczą się jeszcze bardziej, prawda? Czyli to jest jasny sygnał, że chyba można iść do szefa po podwyżkę. Podobno co za dużo, to niezdrowo.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Jesteś spawaczem, monterem, operatorem CNC, lakiernikiem? A może chcesz się przebranżowić i zdobyć nowe kwalifikacje? Telemont Holding w Kostrzynie zatrudnia i oferuje darmowe kursy spawania. Poza dobrym wynagrodzeniem i premiami otrzymasz bogaty pakiet socjalny, w tym prywatną opiekę medyczną i ubezpieczenie na życie. A więc spawacze, monterzy, operatorzy maszyn i lakiernicy, zgłaszajcie się. www.telemont-holding.com. Zakładka oferty pracy. Telemont. Tu pracuje się lepiej.
4: Nowy sklep Sobota, Centrum Techniczno-Ogrodnicze w Trzewiczu zaprasza na śniadanie z Milwaukee. W poniedziałek 5 października od 9 do 15 sprawdź busy pokazowe i testuj maszyny. Ponadto strażacka grochówka i pakiety promocyjne. Tylko tego dnia 20% rabatu na cały asortyment Milwaukee oraz mega ceny na wiertarko-wkrętarkę i szlifierkę kątową.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
14: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Międzychodzie.
17: Gorzów na czasie.
18: Rubik i międzynarodowe gwiazdy muzyki tanecznej. Oto szczegóły przy mikrofonie Sebastian Górny. Arena Gorzów zaprasza na artystyczny sezon 2026-2027. Bad Boys Blue, No Mercy, Franco Napoli oraz Joy. To wykonawcy, którzy pojawią się w październiku. Z kolei legendy polskiego rocka zagrają w grudniu. Sezon artystyczny w Arenie Gorzów zwieńczy jubileuszowy koncert Piotra Rubika, 20-lecie Psałterza Przaśniowego.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Międzychodzie. 17 stycznia 35.
19: Zbliża się 16, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, polscy siatkarze wrócili do Polski po pokonaniu Francji w finale Mistrzostwa Europy. Na lotnisku w Warszawie czekały na nich tłumy kibiców. Trener reprezentacji Nikola Grbić nie krył za to dumy ze swojej drużyny.
20: Oni wiedzą, jak muszą grać, jak muszą się przygotować. Oni to robią i ja czasami jestem kibic. Ja jestem tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
19: Siatkarze mistrzostwami zakończyli długi reprezentacyjny sezon. Teraz po krótkim urlopie zaczną przygotowania do sezonu w swoich klubach. Teraz w newsach: Kraków i pożar hali magazynowej w Nowej Hucie. Znajdowały się w niej środki łatwopalne. Z budynku ewakuowano 10 osób.
21: Trwa dogaszanie pogorzeliska oraz oddymianie pomieszczeń składowych hali.
19: Mówi Hubert Ciepły ze Straży Pożarnej w Krakowie. W pożarze nikt nie ucierpiał. Kierowcy ogromny korek na S3 w zachodniopomorskim w rejonie węzła Rzęśnica. Na jezdni w stronę Świnoujścia motocykl zderzył się z osobówką. Duże utrudnienia występują na obu jezdniach.
0: A w pogodzie za to zero utrudnień, prawie w całym kraju słońce i okolice 20 stopni. To my możemy zrobić tylko jedno, dorzucić do tego hity na czasie, bo u nas ciągle wakacyjnie brzmiąca playlista. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Sean Paul w Radiu SK, ale to jest dobry zestaw, hity na czasie, słońce prawie wszędzie i jeszcze do tego złoto polskich siatkarzy. A co byście jeszcze do tego zestawu dołożyli? Nagrajcie o tym głosówkę na SK-owym Messengerze. Co was cieszy dzisiaj, w niedzielne popołudnie, tak jak złoto siatkarzy, tak jak słońce? Może kosz pełny grzybów, a może cieszy was absolutny brak planów? Może dzisiaj nic nie robicie, tylko leżenie do góry brzuchem, nie otwieracie drzwi, nikogo do siebie nie wpuszczacie, po prostu odpoczywacie. Co was dzisiaj cieszy? Nagrywajcie o tym głosówki. A ja dobrze zagram. Margaret już teraz. Czemu mi Margaret nie gra? Czekajcie. O, teraz powinna zagrać. Ha!

A cześć Radio SK, cześć Łukasz. Co mnie dzisiaj cieszy? Oczywiście złoto też wczorajsze, ale jakie leżenie. Jest idealna aura. Oczywiście ja jak zwykle biegam z waszą muzyką. Jest dzisiaj po prostu świetnie. Trzymajcie się, hej.

0: Ben w duecie z Easy Bizu. W Radiu SK są najlepsze nowości na niedzielne popołudnie. Zapytałem, co was dzisiaj cieszy, no i jest ważne przypomnienie.
1: To jest Kałka z tej strony, a co mnie cieszy? A mnie cieszy srebrny medal indywidualnego mistrza świata Bartka z Mazlika. Ja wiem, że siatkarzom należy się pierwszeństwo, ale Bartek zdobył 10. medal w swojej karierze, także na propsie. I ja tam wczoraj w Toruniu też byłem. Kibicowałem, trzymałem kciuki.
0: Jakby nie patrzeć, to jest też częściowo twoja zasługa, że kibicowałeś. Na miejscu też był nasz eskowy Michał Korościel, który przecież Żużel komentuje w telewizji i którego teraz pozdrawiamy. Słuchajcie, no tyle sukcesów jak na jeden weekend to dawno nie było. Siatkarze, Żużel. Jeszcze przed chwilą Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju w Chinach. Także naprawdę bardzo dobrze, że przynajmniej piłkarze wybijają nas z rutyny.
2: Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki.
3: A potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
4: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
3: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
14: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
13: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
17: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
18: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm. Dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
22: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
23: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
24: I zrobiła nam super pokój.
25: Mamo, dzięki!
26: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
27: I po reklamie.

0: Armin van Buuren. Jeśli go lubicie, słuchajcie SK Live Remix w każdy piątek po 23:00 tylko na antenie Radia SK. A tymczasem w niedzielne popołudnie pytam was, co was dzisiaj cieszy, bo mamy bardzo dużo sukcesów. Siatkarze, dobra pogoda prawie w całym kraju, ale Magda ma jeszcze jeden powód.
1: Otóż mnie cieszy to, że posprzątałam cały dom po remoncie, więc teraz chwila odpoczynku, no i za chwilę do pracy.
0: Domownicy też się cieszą, że miałaś na tę późniejszą zmianę i przed pracą zdążyłaś posprzątać. Magda, na twoim miejscu na drugi raz to ja bym brał tę wcześniejszą zmianę w pracy, bo wtedy byś odpoczęła dwa razy. Najpierw w pracy, a potem w czystym domu. A was co dzisiaj cieszy? Dopisujcie kolejne rzeczy na naszej liście, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
9: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
14: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
13: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
14: Ach, ci panowie z Media Expert.
13: Prawda?
15: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: I po reklamie.
17: Zbliża się 17, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragedia na torach. Na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie pod Wieluniem w Łódzkiem auto wjechało pod nadjeżdżający pociąg Intercity. Zmarł mężczyzna jadący samochodem. Kobieta, która z nim jechała, trafiła do szpitala. Nikomu z pasażerów nic się nie stało. Stolica Tajlandii pod wodą, Bangkok. Popularny kierunek wśród turystów zmaga się z podtopieniami. Deszcz nie ustaje tam od kilku dni. Ulice zamieniły się w rzeki, a dla mieszkańców przygotowano specjalne schroniska. Setki autograf rozdane. Kilkuset kibiców przywitało polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Ci wrócili do kraju po obronie Mistrzostwa Europy. MVP turnieju Wilfredo Leon, oceniając sukces, podkreśla.
18: Nie jest łatwo, jak jesteś wielkim faworytem i masz parę meczów, które wiesz, że wygrywasz, wiesz, skoncentrowany z głową na treningi, na taki mecze i później budowasz powoli, żeby na końcu turniej miałeś twoją najlepszą formę.
17: Ja przypomnę, że już za rok Mistrzostwa Świata, których gospodarz będzie Polska.
19: Ale to będzie siatkarskie święto. Ja już nawet wiem, jak my wtedy będziemy krzyczeć.
20: Jesteśmy
19: mistrzami świata!
20: Tak jest! A na razie cieszymy się z wolnego niedzielnego popołudnia, także witam was serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. Łukasz Zduńczyk, witajcie!

Robin Schulz i Watermet w Radio SK. Przy tym numerze można zwalniać, korzystać z wolnego niedzielnego popołudnia. 17 minut po godzinie 17 zakończył się maraton warszawski. Tam niektórzy naprawdę mocno przyspieszyli. Wśród kobiet najlepsza była Węgierka, która skończyła bieg w czasie 2 godzin i 24 minut. A wśród mężczyzn najlepszy był Kenijczyk z czasem 2 godziny i 9 minut na ponad 42 kilometry. Słuchajcie, przecież większość z nas przez cały sezon letni tyle nie robi, a on zrobił w jedno niedzielne popołudnie. Musiał być strasznie zmotywowany. Pewnie mu się jakieś wesele zbliża i musi się zmieścić w spodnie od garnituru.

0: Jason Derulo w Radiu SK. Teraz mam dla was nowość, która dosłownie w kilka godzin stała się światowym hitem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: A słychać, że się pan lektor zna na radiu. On doskonale wie, że w Radiu SK zawsze są najlepsze premiery. Nie pozwalamy wam przegapić żadnej dobrej nowości. No i Taylor Swift przychodzi do nas z nowością. Kawałek powstał na imprezie w Szwecji i fani twierdzą, że w tym numerze Taylor Swift śpiewa o swoim byłym. Musiał ją strasznie czymś wkurzyć, skoro już cały świat o tym wie. Na miejscu jej obecnego męża to bym się trzymał, bym się pilnował. Taylor Swift i Patient Zero, już teraz w Radiu SK.

0: Jennifer Lopez i Pitbull w Radiu SK. Gramy właśnie takie energiczne hity na czasie dla tych wszystkich, którzy w tę niedzielę nie mogą sobie pozwolić na słodkie nic nie robienie, tak jak Sara.
1: SK, pozdrawiamy ze składania łóżka w niedzielę. Nie dla wszystkich niedziela jest wolna, niestety.
0: Oho, czyli klocki dla dorosłych. Ja mam wrażenie, że oni specjalnie tak te instrukcje składania robią, żeby się człowiek najpierw namęczył, a potem, jak już się uda wszystko zrobić, to człowiek był tak zmęczony, jednocześnie szczęśliwy, żeby nie przyszło mu do głowy zwracanie takiego mebla, który się tak ciężko składało. A wiadomo, jak coś potem będzie piszczało to łóżko, skrzypiało, to wiadomo, nasza wina, że my źle złożyliśmy. Żeby się wszystko dobrze układało, gram za chwilę, no między innymi romantycznego Alexa Warrena, jakby ktoś wpadł na pomysł, żeby takie świeżo złożone łóżko testować.
2: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bąkowscy zaprasza.
5: Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 6G.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja.
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
13: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
12: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
14: W ten weekend Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie. Najlepsze animacje dla całej rodziny. A wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
15: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
19: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
20: I po reklamie.

0: bez końca.
1: Oskar Sims w Radiu SK na poprawę humoru w niedzielne popołudnie, kiedy zbliżający się dzień na P już powoduje takie leciutkie napięcie. To ja mam coś jeszcze, słuchajcie. Pewien bardzo przyjemny dźwięk z wczorajszego wieczora. Być może coś wam się obiło o uszy.
2: Semeniuk, Tomasz Forna, blockout! Blockout i tam się położył pod siatką Tomasz Forna. Teraz wszyscy biegają. Jesteśmy po raz trzeci mistrzami Europy.
1: I co, humor od razu się poprawia, prawda? Od razu banan na twarzy wraca. A w newsach Radia SK, które już za chwilę tak dla odmiany powiemy o naszych piłkarzach i też będą dobre informacje, bo podobno nie Słowacja, tylko Szwecja osłabiona przed jutrzejszym meczem w Lidze Narodów. Radio
3: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Autopromocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
10: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
11: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
12: Play.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
15: Ty, ale akcja!
14: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
15: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
16: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
17: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
18: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: To będzie ostatnia reklama.
19: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
20: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optic w Międzychodzie.
23: Piosenki Seweryna Krajewskiego w Gorzowskiej Filharmonii. W poniedziałek wydarzenie, które przeniesie widzów w świat niezapomnianych przebojów w wysublimowanych aranżacjach. Bilety dostępne online. Usłyszeć będzie można m.in. Baw mnie, Anna Maria, Uciekaj moje serce, Szukaj mnie, Nie jesteś sama, Wielka miłość, Pełne emocji i wrażliwości. Na scenie wokaliści Iza Połońska i Bartek Grzanek oraz zespół utalentowanych instrumentalistów. W poniedziałek o godzinie 19 w Filharmonii w Gorzowie.
22: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optic w Międzychodzie. 17 stycznia 35.
24: Zbliża się 18, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. 5 osób zatrzymanych przez brytyjską policję pod zarzutem przygotowywania ataku terrorystycznego koło bazy RAF. W jej pobliżu pojawiły się 3 podejrzane ciężarówki. Ewakuowano pobliskich mieszkańców, a do akcji przystąpiła jednostka saperska. A jeszcze 3 godziny mają mieszkańcy Krakowa na oddanie głosów w wyborach na nowego prezydenta miasta. Głosowanie potrwa do 21 i do tej godziny obowiązuje też cisza wyborcza. A Szwecja poważnie osłabiona przed meczem z Polską. Polską. W jutrzejszym spotkaniu nie zagrają napastnik Aleksander Isak i obrońca Jalmar Ekdal. Za to w naszej drużynie na występ liczy wracający do kadry Tymoteusz Puchacz.
1: Mam nadzieję, że pokażę, że potrafię bronić, jeśli znajdę się na boisku, i z tego założenia wychodzę, bo jestem obrońcą, muszę ze swoich zadań się wywiązać jak najlepiej w obronie, a to, że do przodu potrafię dać, to już nie udowodniłem nieraz.
24: Szwecja w pierwszym meczu Ligi Narodów wygrała z Rumunią 2-1. Polacy, przypomnę, bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną. Początek jutrzejszego meczu o 20:45.

0: Reklama.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jesteś spawaczem, monterem, operatorem CNC, lakiernikiem? A może chcesz się przebranżowić i zdobyć nowe kwalifikacje? Telemont Holding w Kostrzynie zatrudnia i oferuje darmowe kursy spawania. Poza dobrym wynagrodzeniem i premiami otrzymasz bogaty pakiet socjalny, w tym prywatną opiekę medyczną i ubezpieczenie na życie. A więc spawacze, monterzy, operatorzy maszyn i lakiernicy, zgłaszajcie się. www.telemont-holding.com. Zakładka oferty pracy. Telemont. Tu pracuje się lepiej.
13: I po reklamie.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: Eska. Reklama.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
14: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: I po reklamie.

0: Jabłka Gorzów. Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.

0: music. News. Kilka nowości, kilka zaskoczeń i hit, który podbija wasze serca. O tym więcej dziś w magazynie muzycznym. Kasia Węsierska, zapraszam.
1: SK Music News.
0: Przepiękny numer, to od razu chciałam wam powiedzieć.
2: O,
0: Margaret,
3: dobry
0: Dawid Kwiatkowski. Później ci opowiem, ale mam nadzieję, że opowiecie mi nieco więcej teraz. Czy to jest kawałek, który naprawdę zaczął się od wiadomości wysłanej przez kogoś do kogoś, żebyście nagrali wspólny kawałek?
4: Tak, tylko że tych wiadomości było całe mnóstwo, w sensie, bo my ten duet staramy się zrobić od jakiegoś czasu długiego już.
3: Od kilku lat.
4: Od kilku lat, tak. Po prostu.
0: I co stało dotychczas na przeszkodzie?
3: To nie były przeszkody, ale po prostu nie czucie tego w 100% takim, w sensie nigdy sobie nie powiedzieliśmy, że nie czujemy tego w 100%, tylko no z żadnej strony nie było takiego też, takiej podjarki, tak mówiąc, jak było przy tym numerze.
4: Tak.
3: Więc po prostu gdzieś to się rozchodziło naturalnie po kościach, ale też po prostu takie zawodowe sprawy, jak tu ja coś wydawałem, tu Gosia była w trakcie swojego projektu, no i dobrze, że tak się stało teraz.
4: I nadszedł ten dzień. Ale tak, to prawda, też mi się wydaje, że tak po prostu musiało być, bo ten utwór po prostu jest też wyjątkowy i chyba dlatego tak po prostu to musiało być wyczekane zresztą.
3: Takie wyczekane dziecko nasze.
4: Wyczekane dziecko, ale też tak jak patrzę po reakcjach naszych słuchaczy, no to, że to jest wyczekane, to nabiera jeszcze większej wagi.
3: Mhm.
0: Tam jest piękne zdanie otwierające, takie poetyckie, a propos zakończonej miłości. To jest cudowne, tak. W ogóle myślę, że parę osób to podkradnie gdzieś do siebie i będzie cytowało bardzo mocno.
3: Myślę, że to jest taki wers, z którym można wiele w ogóle zrobić. Czy mówię, nie wiem, o wizualizacjach potem już na koncert, czy po prostu jakaś zapowiedź czegoś. No, tak.
4: Tak, no ale powiedzmy, no kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym? No Dawid! Dawid powiedział pierwszy, ale ja też jak już ta piosenka wylądowała na moim biurku, na moim SMS-ie, to też nie wyobrażałam sobie zaczynać tej historii, w sensie swojej zwrotki, od innego zdania niż właśnie to.
3: Ja tylko, się wtedy ucieszyłem bardzo. Ja ci nie chciałem nic narzucać, tylko Gosia przesłała
0: swoją
3: zwrotkę i usłyszałem, że zaczęła od tego samego. To mówię, Boże, tak, to nie chciałem tego mówić, ale to było moje marzenie, żebyśmy zaczynali swoje zwrotki właśnie od tego zdania.
4: Tak, ale że jednak w tych dwóch zwrotkach zaczynamy tym samym zdaniem, ale każdy ma inną perspektywę i tak pewnie, znaczy pewnie tak jest po prostu w życiu, nie, że te nasze relacje, związki, każdy w nich ma swoją rację i każdego racja jest dla niego jest najważniejsza i ten moment, czy się spotkamy w takim razie pośrodku, czy nie.
0: A myśleliście też spotkali. O tym, że gdybyście nagrali ten kawałek, załóżmy, kilka lat temu, to on by tak nie wybrzmiewał, bo też wasze doświadczenia nie były jeszcze aż tak zbudowane, żeby móc opowiadać o tym w taki sposób, w jakim opowiedzieliście w kawałku, opowiem ci później.
3: Później ci opowiem, tak. Ja myślę, że zdecydowanie. W sensie, że to jest najwłaściwszy czas. Nie mogło się to stać, w sensie mogło, ale moim zdaniem to by tak nie wybrzmiało. Nie byłoby tego szaleństwa, które dzieje się dziś i pomiędzy tu właśnie wywiadami sprawdzam sobie to, co się dzieje. Ja myślę, że to by nie było tak duże, bo no przez te lata my też trochę przeżyliśmy w swoich życiach prywatnych i to nie jest tylko chyba odśpiewywane po prostu z ładnym tekstem, no tylko każdy jak pisał to, no to wiedział, o czym pisze, nie?
0: Sięgał gdzieś do jakiejś szuflady.
3: No sięgał tam do tych szuflad, zakamarków czornych jak węgiel. Czasami niestety.
4: Pozdrawiamy tak. Roxy Węgiel.
3: A tak, tak, pozdrawiamy.
0: A gdybyście tak dzisiaj mieli powiedzieć, czym dla was jest miłość?
3: Dla mnie bezpieczeństwem, że po tym całym szaleństwie, które się dzieje z racji wykonywanego zawodu naszego, po tym wrzasku, po tych światłach, prosto w oczy, po takim harmidrze, to...
4: I pięknym chaosie, bo jest to chaos, ale przepiękny, który też kochamy, natomiast ta miłość... Ja się podpisuję pod tym, co powiedział Dawid, bo to jest o bezpieczeństwie, to jest jakiś taki powrót do domu, to jest o wytchnieniu, o tym, że nic nie muszę, a czuję się fajnie,
3: tak,
4: czuję się dobrze.
3: Ale wciąż czuję się fajnie, że powrót do domu, a to niekoniecznie musi być dom, w sensie to miejsce, nie? tylko ta osoba, gdziekolwiek, ale dom, no to dla mnie to jest bezpieczeństwo po prostu.
0: To też jest ciekawe, że to się zmienia na przestrzeni lat, bo pewnie jak mieliśmy lat 19, to szukaliśmy w związkach szaleństwa. I wiecie, ciągłych motylków, adrenaliny, dopaminy i tak dalej. A potem po latach człowiek zdaje sprawę, że to nie o to w tym chodzi. Tak. Że to trochę może być fajne przez pierwszy miesiąc, a potem jednak wracasz do miejsca, które właśnie ma być bezpieczne i może dawać ci nawet, w cudzysłowie, rutynę, ale taką, która daje ci spokój.
4: Tak, tak.
3: Tak, tak, tak. No... Trzeba znaleźć dobry środek, no bo i w jedną, i w drugą stronę, wiesz, to szaleństwo później też się przydaje, nie? I fajnie jak jest, jest ta rutyna, to jest w ogóle coś wspaniałego. No zresztą my w ogóle...
4: My w ogóle ostatnio o tym gadaliśmy,
3: że o tym mówisz,
4: no, bo my... No, wracaliśmy ostatnio z koncertów i na SMS-ach. No i co?
3: Jak teraz wrócić do tego domu?
4: Nie idę, tak mówię tylko. Ale że faktycznie też dla nas artystów... To jest wyzwanie, jak się w tym życiu połapać, z jednej strony tak szalonym i tak pięknym i po prostu przynoszącym nam tak, tak mocne emocje.
3: A za chwilę
0: zjazd. Powrót do rzeczywistości.
4: Zjazd.
3: I to za chwilę, w sensie za 2 godziny. Już jesteś w domu, nie ma tych ludzi, ty wszystko to zmywasz, ściągasz, już nie jesteś na świeczniku, podoba ci się to wtedy, teraz za chwilę już tego nie ma. No i
4: jest taki rodzaj trochę tęsknoty za tym, z drugiej strony trochę wytchnienia, bo okej, właśnie, czuję się bezpiecznie, jest dobrze, więc jest ta rozkmina w nas na maksa.
3: No my po prostu, no 2 dni temu o tym pisaliśmy przed snem, bo wróciliśmy z koncertów, Gosia i Lomasz, ona tam 2 godziny, ja mówię, ja godzinę, no i właśnie o tym rozmawialiśmy, że no ja już w domu, no i tak nie wiem, co dalej, nie? No, bo dopiero, no więc to jest ciężki temat.
0: A znaleźliście swoje rytuały, takie przejścia między właśnie tym światem? Jestem artystą, występuję na scenie, mam mnóstwo fanów versus wracam do domu, w którym jestem sobą.
3: Ja mam taki podstawowy, który robię od razu, czyli się rozpakowuję. To mnie reguluje. W sensie, to jest ten moment, kiedy ja otwieram walizkę, dobra, to do prania, tego nie użyłem, odkładam. I podczas tej czynności... I to jest takie przejście.
0: Wracasz.
3: To jest takie przejście. Zamykam walizkę, odkładam na miejsce i zawsze robię to od razu, jak wrócę. Nie zostawiam tego na rano. Zawsze to robię od razu, jak wrócę.
4: Wow.
3: No.
4: Nigdy tego nie robię od razu.
3: Regulacja. Nie.
4: Kurde.
3: Wracam o 3:00, ja to zrobię o 3:00.
4: Naprawdę?
3: Spróbuj, bo to jest takie... Dobra,
4: tak, bo faktycznie, bo tego drugiego dnia nadal nie wiadomo, gdzie jesteś. Czy jesteś w domu, czy jesteś trochę w koncercie.
3: Bo jednak stoi ta walizka, nie?
4: Tak,
3: stoją
4: tak,
3: te stylizacje.
4: Tak, no. Mhm. Dobra, spróbuję napisać.
3: A ty masz jakiś taki?
0: Suszarka.
4: Dziękuję.
3: Ja już wiem, nie, no cała tak. Polska sobie.
4: No tak, po prostu ja włączam suszarkę i jestem przysłowiowo w bezpiecznym miejscu, bo ten dźwięk po prostu mnie uspokaja. I ciepło jest takie przyjemne, więc dla mnie to jest suszarka.
0: Jeśli działa, to nic, tylko praktykować, byleby szybciej wrócić. Słuchajcie, w związku z tym, że napisaliście kawałek o miłości, o trudnym związku, to mam dla was szybki test Red Flag, Green Flag, dobra?
3: Dobra.
0: Zobaczymy, czy się zgodzicie.
3: Jestem dobry.
0: Codziennie piszę dzień dobry i dobranoc.
3: Green.
0: Gosia się skrzywiła, nie wiem, ja czy widziałeś. Prostu,
4: bo ja nie odpisuję, ja tak nie piszę często.
0: Ale to nie ty, to ten, kto
3: ale
0: napisać.
3: To miłość twoja, nie?
4: Ojejku, tak często pisać na mnie?
3: No to widzisz, ale to fajne, różniły się. No ja bym właśnie wtedy ej. Proszę mi tu pisać dobranoc.
4: A ja daj ta spokój.
3: A, zgadamy jutro.
4: Znaczy nie, no bo 2 razy dziennie aż?
3: No dzień dobry i dobranoc.
0: Są ludzie, którzy są na SMS-ach przez cały dzień na przykład i sobie tam update'ują, co się u nich dzieje.
3: Tak.
4: No dobra, ja po prostu jestem słaba.
3: Tak. W komunikację,
4: to prawda.
0: Unika trudnych rozmów i liczy, że problem sam zniknie.
4: No to masakra.
3: Tak, tak.
0: Się
3: jak...
0: zgadzacie. Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas. Patrzę ponownie na Gosię, bo to może być
3: chyba
0: o tobie.
3: Gosia.
4: To jestem po prostu ja i to jest po prostu też mój związek. I my też mamy na przykład tak, jak ja wjeżdżam na koncerty, to ja po prostu potrafię się 3 dni nie odzywać do Piotrka.
0: No ale Piotrek sobie sprawdzi w mediach społecznościowych, co
4: tak,
0: u siebie.
4: Ale on w ogóle też nie pisze, bo on wie, że jestem zajęta i on wie, że jak ja będę miała czas, to ja zadzwonię.
3: Okej.
4: Okay. Więc tak mamy.
3: Jakie było pytanie?
0: Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas.
3: Nie, jest okej. Okay. To nie dałbym jako red flag. No każdy ma swoje.
0: Chcę znać hasło do twojego telefonu.
3: Na luzie.
4: Przecież też.
3: Trzeba robić czasami zdjęcia, coś tam pogrzebać, w sensie takim coś nam znaleźć. Nie, nie, spokojnie.
0: Nie jest zazdrosny, zazdrosna praktycznie o nic.
3: Mnie nie jara w ogóle zazdrość. W sensie nie potrzebuję, żeby ktoś był o mnie zazdrosny. A wiem, że niektóre osoby tak sprawdzają specjalnie, mówią,
0: testują jakieś, troszeczkę.
3: Testują, czytam. Ej, nie zareagowałeś. No bo nie, no bo jak kocham i czuję się kochany, nie potrzebuję takich tutaj drive'ów, no.
4: Tak, ja też nie.
0: To chyba znowu jest o tym bezpieczeństwie.
3: No właśnie, no i pewności.
0: I też z doświadczenia powiem, że chyba dobry związek się charakteryzuje tym, że tej zazdrości tak nie ma i jej nie potrzeba, nie? Że masz jakąś pewność w sobie i to ci daje to poczucie.
3: Tak.
0: Takie. Uf. I nie podoba mu, jej się numer, później ci opowiem.
3: No luz, no.
4: Co? No luz, no luz, no luz, no luz. Jaki luz?
3: Red flag taki.
4: No kurde, no to nie... Nie, u mnie trzeba udawać.
3: No a co powiedział Piotrek?
4: Nie, Piotrek kocha ten numer.
3: A, no.
4: Czyli nie wiadomo. Nie. On, znaczy, jak mu się coś nie podoba, to widać po jego twarzy, ale nie wypowiada tego.
3: Okej.
4: Ale to działa w dwie strony. Ja na przykład też wtedy nic nie mówię.
3: Jak on ci puszcza swoje.
4: Tak, mówię, o, fajnie. No, fajny dzień spędziłeś w studio.
0: Przekonująco zabrzmiało.
3: Tak, nie no. Chciałem powiedzieć, że...
4: Ja obrażona.
3: Tak?
4: Tak, ja obrażona.
3: Dobra, to ja też obrażona. No. Nie ma takiej opcji.
0: No to liczyłam właśnie. Że
4: nie ma takiej opcji, mordo.
3: Nie ma takiej opcji.
0: I jednorazowy strzał, czy wrócicie jeszcze do wspólnego numeru?
3: Dzisiaj już padło to pytanie i to mnie zaciekawiło. Ja myślę, że jesteśmy na szczęście na tyle młodzi. Dzisiaj sprawdziliśmy swój wiek. Bo ani ja, ani Gosia nie byśmy powiedzieli, ile dokładnie mamy lat.
0: Znaczy, ty pewnie wiedziałeś, ile ty i Gosia, też ile ona, ale tak, rozumiem, ale że nawzajem.
3: Tak, tak. I ja myślę, że mamy tyle czasu, że to się stanie.
4: No. Tak, ja też tak uważam, że jeszcze trochę tutaj pobędziemy i... A też jest tak, że jak współpraca jest fajna, w sensie muzycznie, ale osobowościowo...
3: Też, ale też ten cały proces, jak jest przyjemny, to chce się
4: to
3: ponownie,
4: chce,
3: nie?
4: Się chce,
3: no
4: tak.
3: Bo są takie współprace, że
0: odhaczyć,
3: dobra, fajnie,
0: dziękuję.
3: Że jest efekt, dziękuję, never again.
4: Tak.
3: No a my tutaj, poza tym, że no,
4: my
3: ciężko pracowaliśmy,
4: sobie po prostu zbieramy, wiesz, no...
3: Ale mamy świetne wspomnienia i teledysk i nawet te wiadomości. I teraz nasz kontakt, który się stał bardzo, bardzo fajny, silny, częsty, okazało się, że no mamy mnóstwo wspólnych tematów, o których gdzieś tam wcześniej po prostu no nie mówiliśmy sobie z racji, no nie byliśmy tak blisko też, ale z drugiej strony znamy się od lat. I jak stanęliśmy, pamiętam, na teledysku obok siebie i byliśmy dość blisko siebie i tak wtedy powiedziałem na głos, wyobraź sobie, że się nie znamy i mamy to kręcić. W sensie, że nie byłoby takiej opcji, bo każdy ma gdzieś tam swoją taką sferę, której raczej się nie przekracza z osobami, których się nie zna. Więc tak piękna była ta współpraca i jest i to będzie trwać. Przecież to się zaczęło dopiero dziś. To chyba daje nam znak, że... I takie
4: daje
3: chęć,
4: zielone,
3: nie?
4: Światło,
3: że
4: no.
3: Zielone światło. Mm-hmm. Po prostu otwarte furtka na przyszłość. I czekam na SMS-kach. Kwiat, a to?
4: Czekam na
0: A to teraz ty musisz, Gosia, napisać. No.
4: Tak, tak. Ja tutaj mam całą skrzyneczkę piosenek już. W kolejce czeka.
3: No.
0: My też czekamy. Tak. Bardzo wam dziękuję.
3: Dziękujemy.
0: Myślę, że słuchacze też są szczęśliwi, że to od was dostali.
3: We hope so. Mamy nadzieję.
0: Margaret Dawid Kwiatkowski. Dziękujemy, do usłyszenia.
3: Do usłyszenia. SK
1: Music News.
0: Roxy Węgiel wydała też nowy numer i podobno to ma być hymn wszystkich, którzy kochają jesień, dlatego że ten numer nazywa się Jesień trwa bez końca. Roxy promuje ten kawałek będąc za granicą, dlatego że przebywa w Nowym Jorku, gdzie podobno tworzy też nowe numery ze znanymi producentami właśnie ze Stanów Zjednoczonych i to jest efekt właśnie takiej współpracy. Można znaleźć też już teledysk do tego kawałka, który powstał nie w Polsce, ale na plaży nad oceanem. Taylor Swift też zaskoczyła fanów, dlatego że trochę niespodziewanie nad ranem wydała kolejny kawałek, który ma być kontynuacją albumu The Life of a Showgirl, z którego znacie takie kawałki jak Opalite czy The Fate of Ophelia, które graliśmy wam oczywiście w Radiu SK. Ten kawałek, który już się okazał, to Patient Zero i mogliście go już oczywiście usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC, więc i takie numery gramy wam tak szybko, jak się da. Więcej o Taylor Swift piszemy wam oczywiście na sk.pl. Więcej też takich hitów, które zagraliśmy wam premierowo, też znajdziecie właśnie na naszej stronie. Wpadajcie też tam do zakładki podcasty, żeby odsłuchać rozmów z artystami, ale także możecie zagłosować na sk.pl na wasze ulubione numery, które potem trafią do gorącej dwudziestki albo do rap dwudziestki, czyli do jednej z naszych dwóch list hitów, które tworzymy właśnie razem z wami.
1: SK Gorzów News.
2: O kangurach, o dębach, ale na początek o wyroku w głośnej covidowej sprawie. To gorzowski magazyn informacyjny w Radiu SK.
5: Zapadł wyrok w aferze covidowej w Luf. Waldemar G., jak i dwóch przedsiębiorców dostało wyroki w zawieszeniu. Były dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ma do zapłacenia 40 tysięcy złotych grzywny. Wyrok nie jest prawomocny.
6: Sędzia nie przychylił się do wniosków prokuratury, że Waldemar G. sprzeniewierzył publiczną kasę 3 700 tysięcy. Przy zakupie środków ochrony indywidualnej nie było obowiązku przeprowadzenia przetargu, ani zakupu ich z państwowych rezerw. Sędzia skazał jednak całą trójkę oskarżonych za łapówkarstwo. Były dyrektor miał przyjąć około 40 tysięcy złotych, dostał rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Zawiasy także dla przedsiębiorców Dariusza M. i Patryka M. 10 i 8 miesięcy w zawieszeniu na 3 lata.
5: Waldemar G. przez 5 lat nie może zajmować stanowisk kierowniczych w instytucjach państwowych.
6: Jakub, Eliza i Stanisław na 10-lecie Gorzowskiej Akademii imienia Jakuba z Paradyża. Chodzi o trzy dęby posadzone na terenie kampusu przy Chopina. Potem w auli uczelni odbyła się konferencja podsumowująca dekadę pracy. Elżbieta Skrupska-Raczyńska, rektor Akademii, przypomniała, że początki były trudne. Uczelnia musiała otwierać nowe kierunki, uruchamiać studia magisterskie. Z drugiej strony miała ogromne problemy finansowe, ponieważ pierwsza subwencja była wyjątkowo niska.
7: Bardzo pracowicie, czasami bardzo stresująco, ale niezwykle owocnie. To tak w dużym skrócie. Przeżyliśmy wielkie sukcesy i wielkie tragedie, ale na wszystko odpowiadaliśmy odpowiednio, czyli na sukces. Sukces był zawsze motywujący. Po tragedii pełna mobilizacja, budujemy nowy obiekt i idziemy w kolejne lata z dużym optymizmem.
8: Te 10 lat temu, jak pani wspomina, ma pani, jak coś pani zapadło w pamięci z tamtego czasu?
7: Z tamtego czasu zapadło mi w pamięci dwie rzeczy. Po pierwsze, duży kredyt zaufania, ponieważ musieliśmy w ciągu 3 lat zdobyć uprawnienia do studiów magisterskich w 7 dyscyplinach. Udało nam się to, w 7 kierunkach, przepraszam, udało się to. Wyzwaniem też były nowe kierunki, ale chyba największym wyzwaniem były problemy finansowe, ponieważ no niestety otrzymaliśmy subwencję, pierwszą subwencję dużo pomniejszoną, więc takie mieliśmy wrażenie, że minister chce nas zagłodzić, ale jak widać nie udało się, przeżyliśmy i to. Chyba to nas jeszcze tak bardzo mocno wzmocniło do rozwoju, skoro mamy i szkołę doktorską, i nowe kierunki, studia magisterskie jednolite. To są efekty 10 lat pracy, ale początki były bardzo trudne. Bardzo trudne, bo po pełnej procedurze trwającej ponad pół roku zostaliśmy z tym sukcesem sami i musieliśmy sobie tutaj radzić, ale poradziliśmy.
8: A co właśnie przez te 10 lat pani uważa za największy sukces uczelni?
7: Największym sukcesem uczelni jest rozwój naukowy, to na pewno. Mamy szkołę doktorską, doktoryzujemy na dziś w 3 dyscyplinach, mamy nadzieję na kolejne dyscypliny, czekamy na ostateczny wynik ewaluacji. Rozwój kadry, duże zainteresowanie uczelnią, bo nie mieliśmy ani razu spadku zainteresowania uczelnią. No w tym roku to już jest na wszystkich uczelniach, chyba na wszystkich uczelniach duże zainteresowanie, u nas o 40% nabór wyższy. Ale chyba takim najważniejszym osiągnięciem to jest ekipa, która tu pracuje, szeroko pojęta, czyli pracownicy badawczo-dydaktyczni, dydaktyczni, administracja, zarząd uczelni i interesariusze zewnętrzni. Udało nam się stworzyć niesamowicie prężny i jednolity zespół.
6: Gorzowskiej Akademii jest przekształcenie jej w uniwersytet.
2: Jest pozwolenie na przebudowę ulicy Jancarza, a to oznacza, że gorzowscy urzędnicy mogą rozpocząć przygotowania do budowy centrum przesiadkowego przy dworcu. Jeszcze w tym roku ma być ogłoszony przetarg na wykonawcę inwestycji. Przypomnijmy, m.in. torowisko zostanie rozbudowane, a stojący na drodze budynek rozebrany. Będą miejsca dla autobusów i taksówek. Prace mają ruszyć w przyszłym roku.
6: Na Dobroszyńskiej w Gorzowie utrudnienia trwa budowa kanalizacji. Inwestycje podzielono na etapy, by nie zamykać ruchu. Obecnie prace trwają na prawej stronie jezdni, mówi Ewa Iwańska z Gorzowskich Inwestycji Miejskich.

0: na fragmenty jezdni i będzie organizował pracę w sposób umożliwiający dojazd do przyległych posesji. Kierowców, mieszkańców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, o stosowanie się do tymczasowego oznakowania, a także do poleceń osób, które będą kierowały ruchem.
1: Nowa kanalizacja deszczowa sprawi, że ulica nie będzie zalewana po deszczach, będzie też nowa nawierzchnia. Prace powinny zakończyć się do stycznia przyszłego roku.
2: Dodatkowa kasa na szkolenia dla gorzowskich przedsiębiorców. Na wnioski urząd czeka tylko do końca miesiąca. Można otrzymać dotacje na dokształcanie pracowników m.in. branży eko czy zdrowia. Urząd cały czas ma także pieniądze dla bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia. Można zdobyć pożyczkę na utworzenie firmy ponad 50 tysięcy złotych. Szczegóły na stronie PUP Gorzów.
1: W Gorzowie powstanie strefa legalnego graffiti, zapewnia Marta Bajnaj-Bernarowicz, architekt miejska. Magistrat ma wskazać lokalizację i zasady korzystania. To odpowiedź na ostatnie malowidła, które pojawiły się na ekranach dźwiękowych przy powstającej obwodnicy północnej. O takie miejsca od lat upomina się Artoteka. Gdzie takie miejsca mogłyby być wytypowane w Gorzowie? W grę wchodzą chociażby stacje transformatorowe czy parki, uważa Krzysztof Ostrowski z Artoteki.
3: Rzecz, nad którą trochę ubolewamy, że było głośno odnośnie udostępniania legalnych miejsc i jakichś lokalizacji, wyznaczenia, wytyczenia, czy też gdzieś się pojawiały głosy o udostępnianiu przejść podziemnych na Piłsudskiego czy Kurczyńskiej, żeby też jakby zakolorować to i nie ponosić kosztów czyszczenia. I też te tematy umarły. I z jednej strony walczymy tak przy pomocy Tomka Rybaka z nielegalnym graffiti na elewacjach, a z drugiej strony podcinamy skrzydła projektom, które pozwoliłyby to wyeliminować i ograniczyć pracę, i ograniczyć pracę takim osobom, które chcą potem czyścić te elewacje. Jeśli mamy te legalne miejsca i są udostępnione, choćby przykładem ze Szczecina, są miejsca, które po prostu są oznaczone jako legalna strefa graffiti. Są mieszane na mapie miasta i nawet jeśli ktoś przyjeżdża odwiedzić, to wie, że w tym miejscu może to zrealizować i tak dalej. To z automatu też ściąga jakichś artystów z zewnątrz, którzy nawet czekając na pociąg, na przesiadkę, na cokolwiek, mogą zostawić coś po sobie i też jakby podpisać się, zostawić coś dla obserwujących, dla mieszkańców. Coś, co będzie z wyjściem spoza schemat twórców, którzy tutaj już działają. A w momencie, w którym nie mamy takich miejsc, no to niestety takie osoby odbijają się, bo trzeba było nawiązać kontakt z kimkolwiek stąd, ktoś by musiał zaprowadzić, a chyba na chwilę obecną legalna jest tylko ściana na murze akustycznym szkoły po całej 13. Chociaż też nie jestem tego pewny, że to prawnie zostało unormowane.
4: Prawda?
3: Bo tutaj były też takie schody, które gdzieś to wprowadzały lekki zamęt, więc na chwilę obecną nie wiem, czy mamy legalną ścianę górową. Zielone górowe, krany oporowe, na których jest możliwość realizacji. Wiele spółdzielni też współpracuje, udostępniając swoje elewacje podczas, jakby już na etapie remontów, planując na elewacjach wykonywanie murali. I tam bardzo fajnie wygląda współpraca stowarzyszenia, które tam de facto działa, z władzami miasta na poziomie właśnie planowania estetycznego już jakby, czy możliwości organizacji wydarzeń. Tak samo organizowany jest tam jam z okazji winobrania. Czyli impreza, na którą zjeżdżają ludzie zaproszeni przez organizatorów, czy to stowarzyszenie z całej Polski, i powstaje na tym ekranie dźwiękochłonnym wjazdowym do Zielonej Góry. Kto był, ten pewnie kojarzy, gdzie tam jest naprawdę kawał powierzchni pokryte bardzo wysokiej jakościami malunkami. Na pewno kiedyś drążyliśmy temat, ale to też jest jakby już trochę bardziej skomplikowany. Też wymagałoby zaangażowania też ze strony miasta, no bo my jesteśmy zbyt malutcy, że tak powiem. Trafostacje od Enei, bo one i tak... To teraz mamy moment, w którym choćby na Alei Odrodzenia został zakryty mural Żołnierzy Wyklętych. Jest nowa elewacja, pięknie, został wyremontowany. Pytanie, ile to przetrwa? Bo dalej mamy takie przekonanie w narodzie, że jakby to jest piękne i estetyczne. Fajnie. Tylko, że w pewnym momencie to przestanie być i piękne, i estetyczne, a zezwalając na to, żeby to mogło być malowane, bo że powstały murale tematyczne, związane, nie wiem, czy z nazwą ulicy, czy z patronem, czy z czymś, co otacza. Nie dość, że dodajemy kolorytu, trochę maskujemy te budynki, które de facto są zwykłymi sześcianami, które nie są piękne i nie są zaprojektowane, nie wiadomo jak Bóg, dobrze jakościowo. I no, stajemy trochę tutaj murem, bo no, jako zwykły szarek z ulicy, pisząc wniosek do Enei, jest ciężko to przepchnąć, nie?
4: Czyli tu raczej gdzieś magistratu pomoc ewentualnie mogłaby to podbić.
3: Tak, no bo to by musiała być cała inicjatywa i wtedy można to zorganizować w ramach jakiegoś festiwalu, można zorganizować wydarzeń milion, no dobrze, nie przesadzajmy, setki na Gorzu, okej, okay, bo takich trafostacji będą setki, ale na pewno mogłoby to być wydarzenie, które mogłoby rozpromować trochę bardziej graffiti jako jako sztukę, a nie wandalizm, tak? Bo często teraz też Tomek Rybak czyści, ale to też trochę jest wizerunkowo dla ludzi będących laikami budowanie takiej narracji, że to jest graffiti i graffiti jest złe. Nie ma znowu tego rozgraniczenia, że graffiti może być sztuką, tylko że znowu pojawia się hasło graffiti, które jest tylko pejoratywne w swoim znaczeniu. Co do takich legalnych stref, to myślę, że o wiele więcej frajdy by dało, żeby gdzieś w jakichś parkach po prostu nawet ustawiać tymczasowe ściany betonowe, które by pozwalały coś zrobić. Czy przy skateparku, czy w Parku Górczyńskim, gdzie jest milion atrakcji, posadzić 3-4 takie ścianki, na których mogłoby coś się dziać, mogłoby powstawać i wtedy można zrobić piknik, można zrobić wizualizację. Te ekrany równie dobrze, ekrany. Te ściany mogłyby równie dobrze służyć jako ekrany potem na kinie pod chmurką. Więc potencjał takich rzeczy jest i myślę, że nie trzeba wcale wykorzystywać tych nowych budynków, które są, tylko nawet niskim kosztem po prostu stworzyć coś, co będzie ewentualnie mobilnym i będzie można je przestawić, jeśli by się nie spisało. Nie?
1: Miejsca do legalnego graffiti działają od lat m.in. w Szczecinie czy w Zielonej Górze. Czekamy teraz na Gorzów.
5: Kolejny klub musi wynieść się do innej hali. Kango Basket Gorzów w tym sezonie swoje spotkania rozgrywać będzie w obiekcie szkolnym przy ZSO numer 1. W ostatnich latach od awansu do drugiej ligi domowym obiektem był ten przy CZIB-ie. Przy warszawskiej rządzi jednak teraz siatka, mówi Andrzej Stefanowicz, prezes klubu kosza męskiego.
6: Mogę powiedzieć, że to jest decyzja miasta, tak, i okoliczności, które tutaj się wydarzyły. My jako klub Kango Basket, od początku powstał CZIB, daliśmy sobie taki cel, że chcielibyśmy tą szkołę współtworzyć. Tworzyć tego ducha sportowego. Tam, jeszcze zanim ta szkoła miała był pierwszy dzwonek, tam uzyskaliśmy awans do drugiej ligi. Tam zainwestowaliśmy w tą halę, wymianę tablic świetnych, koszy, obręczy. Tam, jako pierwszy klub, wprowadziliśmy sport do tej szkoły. Szkoła również skorzystała na tej współpracy, między innymi na tym, że uczniowie, którzy liceiści, no, po szkole średniej chłopaki, szkoły średniej mogli uprawiać sport w swojej szkole, mogli szkołę reprezentować, wygrali liceliady, byli na finałach ogólnopolskich, więc koszykówka się fajnie tam zaznaczyła. Układ dla nas niestety był taki, że siatkarze poprzez SOS-y tam miały znaczną liczbę godzin i to z roku na roku w taki sposób byliśmy tutaj. Było nam trudniej się zorganizować sportowo, współistnieć. Tutaj decyzja miasta była taka, żeby CZIB przypisać jakby do siatkówki, a nam znaleźć nowy dom. I tutaj padło na Puszkina, na pierwsze LO. Z takim smutkiem oczywiście ta zmiana z mojej perspektywy jest, ale w jakiś sposób się na nowo cieszę się bardzo, że tutaj znowu pierwsze LO nas przyjął z otwartymi ramionami, tak, oczywiście i dyrekcja, i pan kierownik, a przede wszystkim Paweł Wiśniewski, który no, w sporcie tym szkolnym jest, nie wiem, chyba już od 40 lat, tak, bardzo pozytywna postać, która mi bardzo, bardzo imponuje pod każdymi względami i który już raz gościł koszykówkę męską w Gorzowie, wtedy w czasach GH Gorzów i awans z trzeciej do drugiej ligi i druga liga, więc tutaj jest cieszymy się, że wracamy w sumie na stare śmieci, tak powiedzmy pozytywnie. Zaakceptowaliśmy tą zmianę, tutaj miasto jeśli ma pomysł na sport i na korzystanie z obiektów, myślę, że te pierwsze LO dane jest fajne. Pozytywną zmianą, która mam nadzieję, że zaowocuje też rozwojem sportowym, to to, że będą kosze, będą najazdowe. To jednak zawsze jest docelowa, będzie konstrukcja sportowa, tak, nie te kosze opuszczane, tylko te najazdowe. One już, powiedzmy, nie spełniają takich wymogów jak obecnie, troszkę są za blisko linii końcowej, ale też wiem, że miasto ma w planie, bo to szkoła ma 20 lat, pewną modernizację i będzie brała pod uwagę też potrzeby nie tylko szkolne, ale również też potrzeby sportowe. Ze wspólnym wysiłkiem niedługo wymienimy oświetlenie, które też ma swoje lata i nie jest ani ekonomiczne, ani też bym powiedział na tyle intensywne, żeby dawały komfort treningowy czy meczowy, więc pierwsze LO jako nasz nowy dom i będziemy w niego inwestować, angażować się. Kilku zawodników naszych jest uczniami pierwszego LO, więc ta współpraca.
7: Bardzo domowy obiekt.
6: Tak, ta symbioza myślę, że będzie następowała i ten duch sportu będzie, który jest w pierwszym LO, jest duży, tak? Myślę, że ta koszykówka również będzie jego ważną częścią.
1: 1,5 miliona złotych na sport podzielone. O dotacje dla wiodących dyscyplin w Gorzowie walczyli żużlowcy i koszykarki. Choć nieoficjalnie cała pula miała trafić do stali. Takie były założenia na sesji, gdy radni zwiększali dofinansowanie. Zatem żużel dostał dostanie 1 400 000 na utrzymanie drużyny w PGE Ekstralidze jako wizytówki miasta oraz na realizację kontraktów. AZS AJP 100 000 na udział drużyny w rozgrywkach Eurocupu Women oraz Ekstraklasy Kobiet. Chodzi o wynagrodzenia trenerów, zawodniczek oraz koszty transportu czy organizacji meczów. W sumie Stal Gorzów dostała w tym roku na sport zawodowy 3 600 000, a AZS AJP 1,5 miliona.
7: SK Gorzów News. SK Gorzów News.
8: Konrad Baranowski.

0: co do estetyki, albo mojego poczucia w zasadzie estetyki, to proszę pretensje do mnie, chociaż będę się upierał, że budynki, które są no, na poły urzędowymi takimi, nie muszą być zrobione w kolorach zabawnego różu, optymistycznego żółtka czy czegokolwiek innego. Wydaje mi się, że taka estetyka, nie chciałbym powiedzieć, trochę niemiecka, ale myślę, że się już nikt nie obrazi o to w Gorzowie. Nikt mnie nie posądzi o rewizjonizm, ale takie po prostu osadzenie tego, że to jest jednak coś innego, nie powinno nikomu przeszkadzać. Chociaż zdaję sobie sprawę, że te głosy takie, które mówią, no może niekoniecznie, dlaczego to tak wygląda, ale większość, proszę mi wierzyć, większość głosów jest takich, fajnie to wygląda, fajnie, tak to powinno wyglądać.
1: Tutaj dla słuchaczy tylko dodam kontekst, że chodzi oczywiście o ten świeżo wyremontowany budynek WSPR przy ulicy Kazimierza Wielkiego, dokładnie. Dopytam tylko, bo też z taką opinią w komentarzach, akurat już w internecie się spotkałem, że latem będzie grzać i to podobno architekt wykształcony pisał. Tego się pan nie obawia troszeczkę?
0: Nie, nie obawiam się. Budynek przeszedł tą gruntowną, w zasadzie nawet nie remont, tylko modernizację w ramach programów, które między innymi służyły temu, żeby poprawić bilans energetyczny, cieplny. To był stary budynek, miał fajne dwie cechy. Latem było gorąco, zimną było dosyć zimno. W tej chwili nie, z prostej bardzo przyczyny. I ja wiem, że ktoś może powiedzieć, te promienie będą ściągane przez ten ciemny kolor i tak dalej. Natomiast tam jest taka warstwa izolacji, która na pewno temu nie zaszkodzi. Użyte materiały także powodują, że zewnętrzne, chociaż kładzione na tę warstwę zewnętrzną, przynajmniej taka deklaracja jest wykonawców, którzy posługiwali się odpowiednimi materiałami z odpowiednimi normami, bo to wszystko trzeba musiało być zdeklarowane, żebyśmy nie wdepnęli w problemy, które się mówią, nie, zwracajcie pieniądze, bo to nie ma nic wspólnego z energooszczędnością. Mamy takie gwarancje, mamy również te gwarancje i oczywiście muszę cały czas powiedzieć, muszę się opierać na gwarancjach, bo na czymś trzeba przecież w końcu się opierać, że również i kolor nie będzie blaku w przeciągu najbliższych wielu, wielu lat, także mam nadzieję, że będzie dobrze. Dlaczego miałoby być źle?
1: Jeżeli chodzi o tę modernizację, zainteresowała mnie też jedna rzecz. Mnie osobiście na konferencji nie było, no ale tutaj dźwięki, jak to w żargonie dziennikarzy radiowych się mówi, do mnie dotarły. I to pan chyba wspominał o tym tajemniczym pomieszczeniu, które w ogóle w ramach modernizacji udało się odnaleźć. Proszę powiedzieć coś więcej, bo mnie pewnie słuchacze też to bardzo interesuje.
0: To jest budynek, który ma dosyć mroczną historię w czasach powojennych. Wszyscy pamiętamy, może nie wszyscy pamiętamy, przepraszam bardzo. Nie wszyscy muszą być tak starzy jak ja, ale proszę mi wierzyć, że ta nazwa Ruski Stawek nie wzięła się znikąd. Nie była to oczywiście poniemiecka nazwa w końcu, tylko ta dzielnica mniej więcej dzisiaj, tak jakbyśmy jechali, czyli skrzyżowanie Kazimierza Wielkiego i Roosevelta, na początku Kazimierza Wielkiego były zasieki. To była dzielnica, która była zajęta przez wojsko rosyjskie. Tam przez lata mieszkali w tych domkach jednorodzinnych, byli zakwaterowani rosyjscy oficerowie. Było to strzeżone, a w budynku, w którym jest pogotowie ratunkowe, prawdopodobnie był oddział NKWD. I ponoć miał sławę nie najlepszą, więc jak pierwszy remont robiliśmy, a ten budynek nie był od czasu wojny praktycznie biorąc ruszany, robiliśmy prawie 30 lat temu, też w ramach sprzątania, w cudzysłowie oczywiście, tylko po prostu odgrzebywania wszystkiego, co się tylko dało, żeby wykonać ocieplenie, przynajmniej w piwnicach, znaleźliśmy jedno pomieszczenie, nerwów było dużo, ale nic oprócz gruzu i starych gazet tam nie znaleźliśmy. Teraz, kiedy robiliśmy już na zewnątrz, odkopywane były fundamenty na głębokość 2 metrów prawie. Trzeba było zrobić izolację, wszystko zrobić. Nagle się okazało, że w odkopanych fundamentach jest okno. Okazało się, że coś tam jest. Takie coś, co budziło nasze pytania, ale to się okazało, że jednak tu też sensacji nie było. Prawie

0: Prawdopodobnie był to syp dla opału, dla węgla, dla nie wiem jeszcze czego, co tam kiedyś używano. I także znaleźliśmy tylko tam trochę gruzu i trochę starych gazet. I nie były to gazety rosyjskie, ale były to raczej gazety już PRL-owskie. Mhm.
1: Dobra, czyli nasza ciekawość została tutaj rozwiana. Na konferencji pan o tym mówił, ale warto tutaj też dla słuchaczy jakby rozwiać ciekawość, bo mówił pan o tym chociażby, że ratownicy medyczni z USPR, przynajmniej w Gorzowie, wyjeżdżają dużo częściej do akcji niż strażacy z całym Lubuskiem. Oczywiście tutaj nie był to przytyk do strażaków.
0: Nie, absolutnie nie. Od razu się zastrzegałem mówiąc to, tak tylko jest. Chciałem uzmysłowić wszystkim, jak duże to jest obciążenie.
1: Tak, oczywiście tutaj też pozdrawiamy strażaków, jeżeli słuchają, bo to absolutnie nie jest
0: to żadna służba zaprzyjaźniona. No, taka dobra zawsze więź była między strażakami i pogotowiem ratunkowym.
1: Czasami nawet współpraca przy akcji.
0: Tak, bardzo często. W związku z tym ta więź była taka bardzo, bardzo mocna i nie tylko, bo i personalna. Najczęściej to było tak, że gdzieś w ćwiczeniach braliśmy razem udział, na wielu wypadkach razem, a więc znaliśmy się później, kiedy wchodził zawód ratownika medycznego, to w Straży Pożarnej były również etaty dla ratowników medycznych w ramach zastępów. W związku z tym była też taka łączność niejako zawodowa, personalna, wymiany doświadczeń, kiedy szkolenia się, wzajemnego pomagania sobie, więc to jest rzeczywiście taka służba, która z nami dosyć często współpracuje.
1: To już odczepiając się w cudzysłowie od strażaków, wrócimy tylko do ratowników w liczbach właśnie. Przypomnijmy ten 2025 rok, tutaj pan na konferencji wspominał, no ale wiadomo, nie każdy musiał materiały z konferencji odsłuchiwać.
0: Tych wyjazdów w skali całego województwa lubuskiego to jest prawie blisko 100 tysięcy. My w własnym zakresie realizujemy około 17-18 tysięcy tych wyjazdów, więc to jest taka mniej więcej 1/6 wyjazdów całego województwa lubuskiego. Podobną ilość wyjazdów również ma Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze. My jesteśmy takimi bliźniaczymi stacjami. Oni mają mniej więcej tyle samo zespołów, co my. Różnią się tylko przeze mnie już tu wspominanym nieobecnym w Gorzowie zespołem motocyklowym, ambulansem na dwóch kółkach. Natomiast ilość zespołów na ambulansach normalnych, standardowych mamy taką samą. Ilość mieszkańców przez nas objętych opieką jest też mniej więcej taka sama, chociaż teraz już nie ma tych rejonów operacyjnych. W zasadzie jeśli dyspozytor medyczny wyśle pierwszy wolny zespół i to się okazuje, że to jest w Gorzowie, a zachorowanie jest w Szprotawie, to też tam wyśle, bo takie są reguły. Mało tego, nawet jeśli by nie chciał wysłać, ponieważ mówi, no zanim oni tam dojadą, to na pewno gdzieś mi się na południu zrobi, tak, co najmniej, wolny zespół, to niestety ten taki państwowy, rządowy program, który obsługuje dyspozytornię medyczną, jest bardzo... Chciałbym użyć dosadniejszego słowa, ale powiem tak, bardzo namolny w swoich oczekiwaniach od dyspozytorów medycznych, czyli nie da mu żyć, jeśli nie wyśle tego bliższego pierwszego wolnego zespołu i tam cały czas taki czerwony baner miga, że proszę bardzo, masz tutaj zespół, czemu mu nie wysyłasz.
1: Nie da się zignorować.
0: No, nie da się zignorować i nie da mu się przetłumaczyć. Ten algorytm jest tak skonstruowany, że zanim dojadą, to na pewno ktoś bliżej będzie już i jeszcze szybciej dojedzie, no ale niestety tak to jest, więc my patrzymy na to, że w ogóle wyjeżdżamy, nie patrzymy już w jaki rejon, więc mamy tych wyjazdów tyle, ile mamy. No po prostu tak to wychodzi, więc zespoły w Gorzowie i w Zielonej Górze mają takie mniej więcej średnio 8-9 wyjazdów, średnio statystycznie na dobę. Bywają dni oczywiście takie, że ta statystyka jest, że mamy tych wyjazdów mniej więcej na jeden zespół wynoszących 15-16. To też nie jest wcale takie rzadkie, ale niekiedy zdarzają się takie spokojne dni, gdzie tych wyjazdów jest 3-4 i później ta średnia statystyczna jest taka, jaka jest. No, średnia wojewódzka jest dużo niższa od wyjazdów gorzowskich, zielonogórskich, na poziomie mniej więcej 4 wyjazdów na dobę. Co nas zawsze boli, bo są i też zespoły w niektórych miejscach posadowione, które wyjeżdżają dwa, góra trzy razy na dobę. Wszyscy u mnie nazywają to takimi miejscami stacjonowania, że są to zespoły wakacyjne. Można sobie wypocząć, wypolerować już tę karetkę do błysku na taki Hochglanz, że naprawdę nie, i w środku, i na zewnątrz. A pieniądze dostajemy wszyscy takie same. Czy mój zespół jedzie 15, 16 czy 8 razy, a inny zespół jedzie 2 czy 3 razy, to dostajemy na dobę dokładnie te same pieniądze. Boli nas to, próbowaliśmy wielokrotnie ten problem poruszać, zarówno na poziomie województwa, chociaż ono jest w zasadzie, nie może podejmować decyzji, bo to są odgórne ustalenia przez
1: centralę.
0: Tak, przez centralę, przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia. I wiem, że były zarówno z ośrodka NFZ Zielonogórskiego takie pytania i ze strony wojewodów lubuskich były takie pytania, czy naprawdę nie można tego zróżnicować, no bo przecież trzeba docenić tych, którzy znacznie więcej jeżdżą, chociażby tylko i wyłącznie od średniej wojewódzkiej. Już nie mówię w ogóle tak, ale od średniej wojewódzkiej. I zawsze padały odpowiedzi mniej lub bardziej pokrętne i proszę mi wierzyć, że nie tylko ze strony obecnego rządu, ale i poprzednich też, bo to już ta dysproporcja ma wieloletnią historię, że nie, to za dużo zachodu, a to się będą, wprowadzamy różnice, które będą dzieliły to środowisko i tak dalej, więc ci, którzy pracują ciężko, to nadal niech pracują ciężko, w końcu robią to dla ludzi, dla pacjentów, dla chwały, dla z powodu powołania, a ci, którzy mniej jeżdżą, no cóż, jeśli możecie, to się tam zatrudnijcie. No nie, no nie da się, po prostu tak się nie da zrobić, nie jesteśmy nomadami, nie wędrujemy od jednej pracy do drugiej pracy, najczęściej jesteśmy związani tutaj z tym miejscem, gdzie wykonamy swoją pracę przez to, że mieszkamy tutaj, mamy tutaj rodziny, mamy swoje mieszkania, domy. Oczywiście jest pewna grupa wśród lekarzy i wśród ratowników, którzy niekiedy pracują w dwóch, trzech ośrodkach, ale to już nie ma takiej wędrówki po kilkaset kilometrów, bo zdarzały się kilka lat jeszcze wstecz, że jeździli wszędzie, byle tylko dobrze zarobić, bo zespoły musiały wykazać się takim, a nie innym składem i tutaj było wędrowanie takich dyżurnych, objazdowych, walizkowych tak zwanych, po wielu miejscach, w ośrodkach, w oddalonych od siebie naprawdę niekiedy po 300-400 kilometrów, więc nie było rzadkością to, że w województwie lubuskim pracowali ludzie na przykład z Kalisza lub z Wrocławia.
1: No to taki dziki zachód troszeczkę i lekarze objazdowi, prawda?
0: Bardzo
1: dziki. Historii, bo
0: bardzo dziki.
1: A propos zachodu, prawda?
0: Tak.
1: Chcę zapytać, a propos tych wyjazdów, czy są takie dni w roku, tak już kalendarzowo nawet wskazując, jakieś konkretne, które najbardziej zapadają w pamięć, jeżeli chodzi o tą wyższą niż średnia liczba wyjazdów?
0: Oczywiście i to taki w sposób naturalny pewnie każdego ze słuchaczy, jakbym spytał, który z tych dni byście państwo wytypowali na to, że wtedy jest więcej pracy, to pewnie padnie w pierwszej kolejności Sylwester.
1: Też bym tak strzelał.
0: Oczywiście, że tak. No, panie redaktorze, nie odbiega pan od normy pewnie polskiej. Następne to są oczywiście takie dni, które są związane ze świętami, więc w okolicach świąt Bożego Narodzenia. Ja sam już odbyłem, teraz już nie dyżuruję od roku, ale przedtem nawet zliczałem to 17 wigilii spędziłem w pracy i zawsze tak było, szczególnie w zespołach ratownictwa medycznego, że myśmy do takiej wspólnej kolacji na terenie pogotowia podchodzili po 5-6 razy niekiedy i nie dawało się tego zrobić, więc najczęściej każdy, kto wracał, to sam się obsługiwał tą wigilią. Ale wtedy rzeczywiście pewnie z przepracowania niekiedy, z emocji, coś w tych dniach takiego jest, że osoby predysponowane do tego, żeby coś się z nimi stało, to się wtedy dzieje rzeczywiście, więc przed pasterką, po pasterce, za dnia może nie, ale w tych okolicach zawsze było bardzo dużo wyjazdów i to takich wyjazdów ciężkich.
1: Andrzej Schmidt, dyrektor wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Gorzowie i zapalony golfista był moim i państwa gościem. Dziękuję.
0: Dziękuję państwu, dziękuję panie redaktorze.
1: I Konrad Baranowski rozmowę prowadził. Dzięki, do usłyszenia. Pozdrawiam.
2: SK Gorzów News.
3: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny, a dzisiaj w studiu goszczy Aleksandrę Wajdę i Joannę Neczajewską, czyli Boskie Gorzowskie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Cześć Boskich.
3: Cześć Boskich Gorzowskich. To sobie porozmawiamy, bo Boskie Gorzowskie to nowy projekt, nowa inicjatywa. która właściwie o czym ma być?
4: Generalnie inicjatywa jest nowa, ale pomysł tak naprawdę dojrzewał przez lata, bo stworzył się przez organizowane przeze mnie babskie wieczory w Klubie Kultury Jedynka, czyli najstarsze cykliczne wydarzenie dla kobiet w mieście, które w tym roku ma już 43. edycję. I obserwując kobiety podczas tych eventów, uczyłam się kobiecości, ale też uczyłam się tego, jakie kobiety w Gorzowie konkretnie są, jakie mają aspiracje, plany, możliwości i ograniczenia. I z tej analizy właśnie i z takiej potrzeby dawania czegoś więcej powstało właśnie Boskie Gorzowskie. To jest inicjatywa, która ma dać kobietom w Gorzowie i okolicach narzędzia do lepszego rozwoju stricte osobowego i finansowego, ale z poszanowaniem takiej kobiecości i dbaniem o siebie.
5: Ja bym jeszcze tutaj dodała, że to jest trochę o tym, że każdy z nas od czasu do czasu potrzebuje stada. Kobiety niejednokrotnie prowadzą jednoosobowe działalności. Czasem są na macierzyńskim, na jakimś urlopie, który wynika z ich roli życiowej. I w tym momencie wyjście do kobiet i zderzenie tych swoich neuronów albo pomysłów z innymi dorosłymi ludźmi wypada bardzo na korzyść i sprawia, że możemy zobaczyć siebie w innym świetle, dowartościować, wejść w różnego rodzaju spółki, inicjatywy, komitywy. To też jest nie bez znaczenia.
4: Te stado tutaj tak naprawdę ma podwójną wartość. Raz, że kobiety w stadzie czują się lepiej, mogą więcej, czują właśnie, że nie są same, ale z drugiej strony ja wierzę i wiem z punktu widzenia ekonomii, że wśród moich znajomych są odbiorcy na przykład umiejętności zasoby Joasi, wśród jej znajomych są odbiorcy na moje produkty i usługi, więc tak naprawdę łącząc kobiety ze sobą, nie tylko sprawiamy, że one czują, że mogą więcej, ale one faktycznie znajdują klientów wśród znajomych innych kobiet w tej grupie, więc my jesteśmy nastawione na naprawdę konkretny rozwój finansów, ale właśnie z takim poczuciem przynależności i radości z tego wszystkiego.
3: Rozwój finansów to z pewnością wielu zainteresuje, ale zanim przejdziemy tutaj do konkretu, to jeszcze chciałbym trochę o tym, żebyście opowiedziały, jak w ogóle doszło do tego, że od pomysłu przeszłyście do działania, bo tam trochę podglądałem na Facebooku, bo akurat jesteśmy znajomymi, że tam najpierw to się po prostu tworzyła taka grupa tych boskich gorzowskich, nie wiem, starter, czy jak to tam nazwać.
4: Grupa ekspertek. Generalnie na początku mi mówię, ten pomysł tego, żeby dawać kobietom trochę więcej niż tylko te babskie wieczory, które tak jak mówię, bardzo długo były w Gorzowie i mają bardzo fajnie zbudowaną markę, one dawały ogromną wartość, ale brakowało mi tego, żeby te kobiety miały ze sobą styczność, kontakt poza samymi wydarzeniami w tym Klubie Kultury Jedynka. I ja myślałam o tym, żeby dać im na przykład grupę na Facebooku. Natomiast trafiłam niechcący na wydarzenie przedsiębiorcze dla kobiet, na które poszłam po prostu z ciekawością i tam zauważyłam, że każda z nas, która akurat się pojawiła na tym wydarzeniu, reprezentuje trochę inne zasoby i tak rzuciłam w eter, że w sumie z takimi zasobami to my byśmy mogły siąść i zrobić coś fajnego razem. I tam się akurat była na tym spotkaniu Anna Szwedek-Cichała, która jest techniczną stroną z Boskich Gorzowskich, bo ona robi strony internetowe, ale to takie gigantyczne i bardzo potężne. I ona wtedy powiedziała, a mało osób w moim świecie mówi coś takiego, jak ja mówię, różnego rodzaju pomysły takie duże. Ania powiedziała wtedy, to dawaj, zróbmy to. I to, co dla mnie było wizją, pomysłem, Ania po prostu całą noc nie spała, zrobiła z tego harmonogram prac i tak dalej i ona technicznie do tego podeszła. I ja zastanawiałam się, dobrze, kogo my tak naprawdę potrzebujemy w tej pierwszej grupie kobiet, żeby dawać tym naszym uczestniczkom wartość taką kompletną. I stwierdziłam, że właśnie potrzebujemy kogoś od zasobów i pewności siebie, stąd Joasia na przykład. Potrzebujemy kogoś od dobrych zdjęć, bo żeby budować markę czy biznes, no musisz mieć dobre zdjęcia, więc stąd Katarzyna Polańska. Potrzebujemy kogoś od technicznych rzeczy, jak na przykład założyć działalność gospodarczą i że nie trzeba do jej zakładać, bo jest coś takiego jak na przykład działalność nierejestrowana. I stąd Anna Packo. Więc ja przeanalizowałam, kogo my potrzebujemy, żeby właśnie być taką grupą startową kompletną i właśnie ale tak wystartowały Boskie.
3: To od razu miałaś nazwiska, twarze na myśli, kiedy sobie opracowywałaś ten zespół, czy to raczej tak trochę wyszło?
5: To tak naprawdę trochę pokazuje, że znajomości zawarte ileś czasu temu mogą procentować w bardzo konkretnych momentach życiowych. Bo mnie nie było na tym spotkaniu, o którym Ola mówi. Ale my się znamy naprawdę kilka ładnych lat i trochę ze sobą przegadałyśmy i trochę wspólnych inicjatyw też mamy na koncie. I to Ola do mnie zadzwoniła i powiedziała, Asia, dawaj. I z kolejnymi osobami, które dołączyły...
3: A ty powiedziałaś, okej, czy zastanowię się, dam ci znać.
5: Co powiedziałam, Ola?
4: Ja ci powiedziałam, że musisz dołączyć, bo to jest coś grubego i ja czegoś takiego dużego jeszcze nie robiłam i nie wyobrażam sobie tego bez ciebie, więc ja jej nawet nie dałam wyboru, bo ja wiedziałam od samego początku, że to jest naprawdę coś potężnego i dzisiaj tak naprawdę mamy 5 miesięcy działania i to jest inicjatywa, która się rozwija, ale to jest kwestia 2-3 lat i wszyscy w Gorzowie o tym będą mówić. Już teraz są zapytania z innych miast, czy będziemy coś takiego robić w innych miastach, więc ja wiedziałam od samego początku, że to jest taka wartość, która dzisiaj jestem w stanie powiedzieć, że ona się przełoży na PKB per capita w Gorzowie. Do tego stopnia jestem pewna tego, co my robimy, więc ja wiedziałam, że to będzie potężne i wiedziałam, że potrzebuję potężnych ludzi. Jasia jest potężna pod kątem wyciągania odwagi, możliwości z człowieka i pchania go do przodu. Więc ja naprawdę wystartowałam od takiej dużej pewności i z tą pewnością dalej działam, bo już tak naprawdę po tych 5 miesiącach widać, że to już działa. Są efekty i finansowe, i energetyczne, bym powiedziała, i dziewczyny czują już tą wartość, mimo że to dopiero raczkuje.
3: Ale to już jest, ten projekt już działa, czy, tak. czy to jest na zasadzie, żeby tutaj tą grupę inicjatywną założyłyście?
4: Wystartowaliśmy 28 kwietnia w moje urodziny. Mamy social media, mamy stronę internetową, bo strona internetowa już tak naprawdę zawiera w sobie panele dla twórczyń, bo u nas w tej inicjatywie nie tylko można się reklamować, ale można tworzyć produkty cyfrowe, bo ja wierzę, że każda kobieta, nawet jeżeli nie ma jakichś produktów lub usług, nie ma firmy, to ma historię, doświadczenie, umiejętności, które może zmonetyzować, chociażby w formie e-booka, webinara, czy jakiejkolwiek innej produktu cyfrowego czy fizycznego. Więc u nas nie tylko promujemy kobiety, ale uczymy je wyciągać tego, co potrafią, co jest dla niej wyjątkowe i sprzedawać to. Więc to już się zadziewa, ten sklep istnieje kalkulator wycen, istnieje generator umów, żeby nasze uczestniczki, nasze boskie, gorzowskie, nawet jak podpisują umowy z innymi podmiotami, żeby te umowy chroniły je. Więc my już ostro działamy, do tego stopnia, że w zeszłym tygodniu powstała aplikacja na telefon boskich, gorzowskich. Więc nas już jest pełna 50 kobiet po tych 5 miesiącach i mamy za sobą 4 spotkania, 8-9 wykładów, warsztatów, więc to się już zadziewa. Zdecydowanie tak.
5: W dzisiejszych czasach, kiedy media społecznościowe się ludziom trochę przejadają, poza tym są przepełnione przypadkowymi treściami. Nie chciałabym wchodzić w dyskusję na ten temat, ale tak się dzieje, że wyświetlają nam się niejednokrotnie przypadkowe treści, to moment, miejsce, gdzie wszystko dla kobiet jest wyciągnięte w jedno miejsce, w jeden adres sieciowy i gdzie można sobie to znaleźć. Nie trzeba przeszukiwać internetu, tylko lokalnie mam kobiety, do których mogę dołączyć, do których chcę dołączyć, z których jedna może zrobić mi zdjęcia, druga może pomóc mi wymyśleć biznesplan, tak? Jest naprawdę bardzo cenną inicjatywą i cenną przestrzenią w internecie.
4: Jesteśmy w stanie poprowadzić kobietę od, w cudzysłowie, od zera do bohatera. Od momentu, kiedy ona nawet nie do końca jest pewna, co ona może zrobić, do momentu, kiedy zakłada na przykład jakąś działalność nierejestrowaną, tworzy produkt cyfrowy, zarabia pieniądze i to wszystko jakby w poszanowaniu do jej historii, bo kobiety są różne. I dlatego też na przykład nasze spotkania na żywo są nagrywane, tak żeby te kobiety, które nie mogą być na żywo, mogły przyjść do internetu na tą stronę i posłuchać sobie, nadrobić to, czego nie mogły być świadkiem na żywo. Więc naprawdę staramy się dopasować to, co dajemy do wszystkich kobiet w Gorzowie.
3: Mówicie, że teraz to jest około 500 kobiet. Mm. Czy to jest grupa już zamknięta, czy nabór jest ciągły? Jeżeli ktoś nas słyszy teraz, jakaś pani, która się być może zastanawia nad swoimi dalszymi krokami życiowymi, to może do was dołączyć, czy musi poczekać? Nie wiem.
5: Grupa w żaden sposób nie jest zamknięta. Jak najbardziej wszystkie kobiety, które tylko czują, że chcą, że mogą, że chętnie zrobią ten pierwszy krok, że nawet przyjdą poobserwować, poprzyglądać się, zanim wymyślą albo zanim będą wiedziały, z jaką ofertą mogą wyjść do ludzi, my zapraszamy. My jesteśmy po to, żeby wesprzeć. My jesteśmy też po to, żeby podpowiedzieć. Pierwsze tak naprawdę współprace w tej przestrzeni też już się nawiązały.
4: Mhm. I w samej przestrzeni, i poza przestrzenią, więc to się zadziewa. My chcemy, docelowo jest taki plan, żeby wszystkie kobiety w Gorzowie wzięły pod uwagę to, czy do nas nie dołączyć. Bo ja wierzę, że to jest przestrzeń, im nas jest więcej, tym ta przestrzeń będzie generować więcej wartości finansowej i takich po prostu dobrych emocji, więc absolutnie zapraszamy wszystkich, absolutnie. Wszystkie kobiety z Gorzowa i okolic do 30 km, bo chcemy, żeby to było lokalne. Chcemy, żebyśmy czuły, że jesteśmy grupą tu i teraz, nie?
5: Wykształcenie, miejsce zatrudnienia, to czy masz działalność, czy nie masz działalność, wiek, nie są żadnym, absolutnie żadnym wymaganym kryterium. Zapraszamy wszystkie panie, dlatego, że tak jak powiedziałam na początku, stado jest cenne i można decydować sobie, kiedy chce się pojawić na takim spotkaniu, kiedy chce się wejść głębiej, kiedy chce się po prostu pobyć i ponasiągać energią kobiet. Bo kobiety, historycznie rzecz ujmując, bardzo potrzebują stada. Nie wszystkie w tym samym natężeniu, oczywiście, bo jako ludzie jesteśmy wszyscy różni, ale kobiety potrzebują stada.
4: I myślę, że to warto dorzucić to, że u nas nie obowiązuje dress code oprócz takiego wewnętrznego nastawienia, bo dużo też kobiety na pewne eventy nie chodzi z obawy tego, że będą się czuły nie na miejscu. Natomiast u nas jest tak, że możesz przyjść w szpilkach, możesz przyjść w dresach, dlatego że kobiecość jest różna i my tą kobiecość akceptujemy, nawet w ramach samego cyklu miesiączkowego kobiety są różne. Więc nie ma wymagań co do tego właśnie, kim musisz być, czy jak masz wyglądać. Jedyne co, to po prostu wystarczy chcieć czegoś więcej, nawet nie do końca wiedzieć czego, po prostu przyjść i chcieć czegoś więcej i my resztę ogarniemy. Właśnie po to jest to spotkanie otwarte 24 września w czwartek. Ono jest spotkaniem otwartym właśnie dla osób spoza boskich, gorzowskich, po to, żeby przyjść, posłuchać, czym jesteśmy, kim jesteśmy, co robimy i czy ta wibracja pasuje. Bo te wydarzenia, boskie eventy, które są konkretnie rozwojowe, są po prostu dla społeczności boskiego-gorzowskie, a ten dzień otwarty jest właśnie dniem otwartym po to, żeby można przyjść sobie z zewnątrz i zobaczyć i poczuć i sprawdzić, czy to jest coś dla ciebie, dla mnie.
3: No właśnie miałem zapytać, gdzie zapraszacie, no bo zapraszacie, ale gdzie?
4: Do Jawy pod Brzozami, ulica Fabryczna 77, tam się spotykamy.
5: Poza tym myślę sobie coś, co jeszcze nie padło, że jedno to jest dołączyć do Boskich Gorzowskich z swoją marką, z swoim produktem, ale drugie, Boskie Gorzowskie też jest bezpiecznym miejscem, gdzie można wypróbować tak naprawdę swoje umiejętności. Przecież każdy z nas, jako osoba dorosła, potrzebuje pracy. I żeby tę pracę mieć, to najczęściej chodzimy chociażby na jakieś rozmowy kwalifikacyjne, tak zwane rozmowy o pracę. A my uczymy też autoprezentacji. Uczymy, co tak naprawdę mówić o sobie. Ludzie nierzadko nie mają świadomości, co w nich drzemie. Co jest cennego, żeby zaprezentować to światu. A my podkreślamy to, podpowiadamy i jeżeli tylko ktoś da się zaprosić, jeżeli będzie chciał spróbować w tej bezpiecznej przestrzeni, to potem może mu to prezentować niekoniecznie w samych boskich.
3: To 24 jest to spotkanie. Ktoś nie ma czasu, to gdzie może was jeszcze szukać? Gdzie ten kontakt?
4: Zapraszamy na stronę internetową www.boskiegorzowskie.pl i oczywiście na social media, na Facebooka i na Instagrama też boskiegorzowskie. Tam na social mediach nie tylko promujemy siebie oraz samą inicjatywę, ale właśnie dajemy wartości inspirujące, dajemy świadomość, dajemy wiedzę, więc tam w ogóle są takie miejsca, że można siedzieć i też się inspirować i uczyć z samych naszych social medii.
3: To przejdźmy do tych finansów, tam trochę już o tym mówicie, no to jest pewnie taki wabik, tak? No bo każdy chce zarabiać więcej. Nieraz po prostu musimy, no bo wiadomo.
4: Dobre założenie. Tylko tutaj chodzi o to...
3: Koszty rosną, więc no przydałaby się dodatkowa paska. No
4: tak, więcej pieniędzy w portfelu to też jest większy spokój w głowie. Nie? Więc po prostu pieniądze są ważne. Ludzie, którzy mówią, że pieniądze szczęścia nie dają, to są ludzie, którzy nie mają pieniędzy i dopisują filozofię do tego. Natomiast pieniądze w XXI wieku są istotne po to, żeby czuć się spokojnie. Oczywiście ja nie mówię, że potrzebujemy nie wiadomo jakiego bogactwa, no ale tak jak mówisz, pieniądze są potrzebne. I u kobiet jest tak, że te zarabianie musi być, ja wierzę w to, że musi być w zgodzie z tą kobiecością, to znaczy nie może być takiego nacisku i parcia, dlatego że kobieta, która dużo zarabia, ale nie dba o siebie równolegle, może się wypalić, może tam być depresja, może być przeświadczenie, że ona tak dużo daje z siebie, a sama nie dostaje. I z tym ja spotykałam się właśnie na babskich wieczorach, bo tam przychodziły różne kobiety w różnym wieku i wiele kobiet było przemęczonych i nie do końca zrozumiały dlaczego, a tak należy robić, żeby to było zdrowe. I u nas właśnie ten rozwój finansowy jest, ma być zgodnie z tą kobiecością, równolegle z tym dbaniem o siebie. Ale zdecydowanie ten nacisk na pieniądze u nas jest, bo ja wierzę, że to, co kobiety mają w Gorzowie w sobie, jest warte dużych pieniędzy. Ja przez te 42 babskie wieczory naoglądałam się kobiecych biznesów, produktów, umiejętności. Widziałam dziewczyny, które robią. Kobiety robią przepiękne rzeczy, potrafią dużo, tylko nie potrafią często mówić o tym, zawalać za to pieniądze, nie potrafią tego sprzedać.
3: Bardzo wam dziękuję za przyjście do studia i rozmowy. Przypomnę tylko, że gościem Aleksandrę Wajdę i Joannę Neczajewską.
4: Dziękujemy
3: Boskie
4: bardzo.
3: Gorzowskie.
5: Dziękujemy ślicznie i miłego dnia.
2: SK Gorzów News.
3: Konrad Baranowski, dzisiaj u nas rozmowa na sportowo, można powiedzieć. Andrzej Stefanowicz, prezes Hangu Basket Gorzów, jest moim Państwa gościem. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, Gorzów.
3: Zaczniemy od wieści sportowych. Jesteśmy w miarę świeżo po weekendzie, w którym pierwsza kolejka rozgrywek drugoligowych kosza męskiego w Polsce się odbyła. Z lekkim falstartem Kangu, mecz na wyjeździe z Sudetami, no i niestety trochę chyba pogoń za wynikiem zaczęła się za późno. Właśnie co tam się wydarzyło, że się nie udało?
6: Fakt jest taki, że przegraliśmy. Tutaj by pokazać większą, szerszą perspektywę tego meczu, to na pewno jechaliśmy z nastawieniem, żeby wygrać, ale okoliczności, które do tego meczu nas zbliżały, były trudne dla całej drużyny, dla trenera. Skład w tym roku wyjątkowo późno zbudowaliśmy w komplecie. Część graczy, szczególnie wysoka część rotacji, całkowicie uległa zmianie. Norbert Grzegorczyk jest kontuzjowany, tutaj czekamy na jego powrót do zdrowia. Tomasz Urban, nasz najwyższy, powiedzmy dwumetrowiec, wrócił do Kołobrzegu. Miłosz Kicki zawiesił, zakończył karierę sportową na zdrowie i rozpoczął przygodę w Pogoni Basket Szczecin jako trener motoryczny, więc nasi wszyscy podkoszowi gracze nie byli dostępni do sezonu, stąd były nasze, przy naszym skromnym budżecie, szukanie graczy wysokich. Trener Marek się nastawił w jakiś sposób też, że może zaczniemy w ogóle small ballem grać cały sezon, więc ta taktyka była też w taki sposób budowana. No ale udało się na ostatniej prostej podpisać Pawła Kopeckiego, centra, tylko nie zagrał w żadnym sparingu, odbył może dwa treningi. Podobnie było z graczami, którzy wspierają nas w ramach współpracy szkoleniowej ze spółnią Stargard, chłopcy młodzi, którzy wzmacniają naszą drużynę, ale również w tych sparingach była ich rola okrojona, ponieważ łączyli też grę w pierwszej lidze i tam był priorytet. Trener ze Stargardu chciał mieć u siebie, powiedzmy, rozgrywanego tego Wojtaka. I na takich trochę wariackich papierach pojechaliśmy do Jeleniej Góry z wiarą, że wygramy. Niestety Jelenia Góra kapitalnie weszła w mecz, trafiła pierwsze 5-6 rzutów i na tej takim entuzjazmie gospodarza na tej fali pociągnęła pierwszą połowę, zdobyła aż 53 punkty. My próbowaliśmy, szukaliśmy różnych rozwiązań, były zrywy, no ale finalnie gospodarze wygrali zasłużenie. My mamy kubeł zimnej wody, temat do przemyślenia. Traktujemy, że sezon to jest maraton. Chcieliśmy inaczej rozpocząć, ale jest tak, jak jest.
3: No właśnie, Paweł, tak? Kopacki, jeżeli chodzi o nowych zawodników. Tak zwróciłem uwagę w punktach, że oni, no i Kuba Dłoniak, no tutaj bez sensacji właśnie najlepiej się prezentowali. Proszę powiedzieć więcej o tym zawodniku, skąd udało się go wytrzasnąć.
6: Tak, grał tutaj był rok temu w rotacji pierwszoligowej Stargardu. W tym roku gdzie względy rodzinne narzeczona Stargardzie spowodowało, że został jakby w tej regionie Polski, tam nie dostał kontraktu pierwszoligowego, nie chciał nigdzie iść w Polskę i tak do pod tym rzutem na taśmę udało nam się go namówić na to, żeby jeszcze grał w koszykówkę, tak, i tutaj nas wsparł, więc dla nas to jest duże wzmocnienie, szczególnie przy tych brakach, o których powiedziałem. Trzymamy kciuki, żeby tutaj zabieg Norberta był udany i wzmocnił nas w tej strefie podkoszowej. Wtedy myślę, że będziemy naprawdę mocniej.
3: No właśnie, pamiętam, że z Norbertem już problemy zdrowotne w poprzednim sezonie go nie odpuszczały mu, można powiedzieć. Często brakowało go gdzieś w rotacji. Co tam się dzieje zdrowotnie? Jak szybko kibice mogą liczyć na jego powrót?
6: No z Norbertem o tyle sytuacja była taka, że to była taka uraz czy kontuzja, która mu doskwierała i nie było jednoznacznej diagnozy, czy ma mieć zabieg, czy w jakiś sposób tylko rehabilitacją, jakimiś kwasami mamy to wyleczenie, że to jest do wyleczenia poprzez rehabilitację, tam odpoczynek, rehabilitację, no i tak chyba z 2 lata tak naprawdę to było takie falami, nie mieliśmy jednoznacznej diagnozy i dopiero teraz po sezonie jednoznacznie lekarz zalecił, żeby tam wyczyścić tym kolanie i dopiero żeby wrócił na spokojnie na parkiet, więc to jest taki uraz, w którym Norbert normalnie może funkcjonować jak, powiedzmy, szary człowiek, tak, nawet może
3: w codziennym życiu.
6: W codziennym życiu może nawet grać, powiedzmy, tutaj z dziewczyną, tak, w padla, tak, więc taka aktywność rekreacyjna czy sprawność ogólna jest bez problemu, tak, ale tutaj jakby sport to jest za duże ryzyko.
1: Czyli tak nie w tygodniach, a bardziej w miesiącach, jeżeli jest
6: w tym wypadku zabieg. Tak, bo no, tutaj niestety zabieg jest kosztowny, tak, i tu będzie potem z NFZ-u, nasz klub nie stać na taką, bym powiedział, prywatną opiekę, czy prywatną operację, więc w tym wypadku musimy też, jesteśmy skazani na termin NFZ-u.
1: 3 miesiące. Pół żartem, pół serio oczywiście.
6: Niestety tak.
1: Niestety tak to potrafi wyglądać. Tak przed rozmową już sobie rozmawialiśmy wstępnie, no i jakby sam prezes wspomniał, że te pierwsze kolejki będą ciężkie, no bo pierwszy mecz przegrany, a tu wcale łatwiejszych rywali na horyzoncie. Kolejnych dwóch kolejkach nie widać.
6: Tak, teraz będziemy zagramy za chwilkę u siebie w nowej hali, o której zaraz powiemy o tej tak sytuacji, jest. Ale zagramy z Kątami Wrocław, drużyną, z którą mierzyliśmy się w playoffach i w sezonie regularnym. Zawsze byli górą, teraz wyglądają na chyba jeszcze, na jeszcze mocniejszych, więc naprawdę to jest trudne dla nas otwarcie sezonu. Oczywiście będziemy walczyć, tutaj nie spuszczamy głów i będziemy szukać rozwiązania, jak to wygrać. W kolejnej kolejce jedziemy do Turowa Zgorzelec, to już giganta drugiej ligi, który ma budżet praktycznie pierwszoligowy i takie ma ambicje, żeby awansować. Więc tam jest budżet milionowy i gracze, którzy potrafili wygrać w sparingach z drużynami pierwszoligowymi, na przykład WKK, i to wysoko. Więc tam jedziemy na pożarcie, tak uczciwie mówiąc, ale będziemy oczywiście walczyć. No i myślę, że od tej czwartej kolejki u siebie MKS Prudnik, tutaj będziemy chcieli zaznaczyć już na pewno wygraną i otworzyć ten worek zwycięstwa. Mhm.
1: Muszę o to zapytać, chociaż wiadomo, że dopiero jesteśmy po pierwszej kolejce, właśnie dopiero tak naprawdę jakby tą siłę ligi będziemy w stanie oceniać za kilka meczów najszybciej, ale proszę powiedzieć, czy tak wstępnie patrząc na siłę rywali i właśnie te problemy gdzieś kadrowe w Kangu, można powiedzieć, że w kontekście poprzedniego sezonu, gdzie udało się play-offy uzyskać, to te play-offy były pozytywnym wypadkiem przy pracy i teraz to będzie znowu trudny sezon, czy są jakieś nadzieje na to, że w tej górnej połówce tabeli się uda zawitać?
6: Powiem szczerze, koszykówka męska w Polsce bardzo poszła do góry. Ekstraklasa naprawdę ma potężne budżety. Praktycznie nie ma klubu, który ma jakieś problemy finansowe. Walka jest o play-iny, o play-offy, o tą strefę spadkową. Bardzo wyrównana. I za tym poszła też pierwsza liga, która poszła bardzo sprawdzała się. Kluby też już mają milionowe budżety. Jest dwóch zagranicznych graczy. Zawodnicy z PLK, czołowe postacie, które niedawno grały w kadrze Polski, grają w pierwszej lidze. I za tym druga liga bardzo się profesjonalizuje. Już mogą grać zawodnicy zagraniczni oficjalnie. Jeden tak, z licencją. Do tego budżety rosną. Współpraca między Ekstraklasą a drugą ligą. I kluby, które chcą awansować, to już muszą mieć budżetowe, naprawdę milionowe budżety. W naszym przypadku te finanse są dużo mniejsze i my możemy tutaj tylko tą swoją pracą własną, dobrymi relacjami, szukaniem takich pozytywnych okazji zbudować skład, który moim zdaniem tutaj trener Marek, trener Oskar mają potencjał zawodniczy na tu i teraz, żeby te play-offy zrobić. Ale niestety ten skład był budowany na tyle długo, że będziemy musieli w jakiś sposób meczowo dojść do tej optymalnej formy, żeby pokazać to na parkiecie. Mhm.
1: No właśnie, wspominał już prezes o tej hali, więc o to teraz zapytamy, no bo tutaj kibice męskiego kosza w Gorzowie kojarzyli was już, jeżeli chodzi o rozgrywki ligowe, z rozgrywania meczów CZiBie w nowoczesnej hali szkolnej wciąż, ale nowoczesnej hali CZiBu. Natomiast no, w tym sezonie patrzymy w terminarz i widzimy ZSO numer 1, czyli popularny Puszkin. Co się stało, że tak się stało?
6: Mogę powiedzieć, że to jest decyzja miasta, tak, i okoliczności, które tutaj się wydarzyły. My jako klub Kangu Basket, od początku powstał CZiB, daliśmy sobie taki cel, że chcielibyśmy tą szkołę współtworzyć, tworzyć tego ducha sportowego. Tam, jeszcze zanim ta szkoła miała był pierwszy dzwonek, tam uzyskaliśmy awans do drugiej ligi, tam zainwestowaliśmy w tą halę, wymianę tablic świetnych, koszy, obręczy. Tam jako pierwszy klub wprowadziliśmy sport do tej szkoły. Szkoła również skorzystała na tej współpracy, między innymi na tym, że uczniowie, którzy licealiści, no, po szkole średniej, chłopaki szkoły średniej, mogli uprawiać sport nasz w swojej szkole, mogli szkołę reprezentować, wygrali liceliady, byli na finałach ogólnopolskich, więc koszykówka się fajnie tam zaznaczyła. Układ dla nas niestety był taki, że siatkarze poprzez SOS-y tam miały znaczną liczbę godzin i to z roku na roku w taki sposób byliśmy tutaj. Było nam trudniej się zorganizować sportowo, współistnieć. Tutaj decyzja miasta była taka, żeby CESDI przypisać jakby do siatkówki, a nam znaleźć nowy dom. Tutaj padło na Puszkina, na pierwsze LO. Z takim smutkiem oczywiście ta zmiana z mojej perspektywy jest, ale w jakiś sposób się na nowo cieszę się bardzo, że tutaj znowu pierwsze LO nas przyjął z otwartymi ramionami, tak, oczywiście i dyrekcja, i pan kierownik, a przede wszystkim Paweł Wiśniewski, który no, w sporcie tym szkolnym jest, nie wiem, chyba już od 40 lat, tak, bardzo pozytywna postać, która mi bardzo, bardzo imponuje pod każdymi względami i który już raz gościł koszykówkę męską w Gorzowie, wtedy w czasach GH Gorzów i awans z trzeciej do drugiej ligi i druga liga, więc tutaj jest cieszymy się, że wracamy w sumie na stare śmieci, tak powiedzmy, pozytywnie.
3: No, tak, tak. Myślę, że wielu gdzieś tam zainteresowanych koszykówką męską w Gorzowie pamięta akurat halę Puszkina i raczej pozytywnie mimo wszystko ją kojarzy. No ale właśnie pytanie, czy to jest taka hala, taki tymczas, można powiedzieć, czy docelowo rozglądacie się za inną? Bo w trakcie, gdy prezes mówił, mi na przykład przeszło przez myśl taki szalony plan, przecież jest inna hala w Gorzowie, w której też były mecze ekstraklasy, tylko że żeńskie i rozgrywane, no ale to wtedy już z uczelni by trzeba byłoby się dogadywać. Czy właśnie pytanie, czy to będzie wasza baza, czy docelowo rozglądacie się za innym obiektem?
6: Nie, zaakceptowaliśmy tą zmianę. Tutaj miasto, jeśli ma pomysł na sport i korzystanie z obiektów, myślę, że te pierwsze LO dane jest fajne.
3: Czy szykuje się powrót Ligi Amatorskiej na przykład, która kiedyś rozegrzewała koszykarski Gorzów do czerwoności?
6: To jest projekt, który cały czas nam chodzi po głowie. No, tutaj w jakiś sposób no, poszliśmy w sport, ale też nie zapominamy o tej masowości czy tej rekreacji sportowej, tylko też pewne siły na zamiary. Więc bardzo byśmy chcieli, chodzi nam to po głowie. W tym roku mocno nas zabrała druga liga, organizacja sportowo finansowa bardzo nas tutaj, bym powiedział, zabrała, ale myślę, że z takim projektem grania amatorskiego wystartujemy jeszcze w tym roku.
3: I to, co muszę zapytać, o to też pytam chyba za każdym razem, NBA w Gorzowie, duży projekt właśnie, czy on jest kontynuowany i czy tak duże imprezy z rozmachem znowu w przyszłym roku możemy się spodziewać?
6: Projekt, który bardzo nas, szczególnie rok temu w połączeniu z tym meczem charytatywnym KSW kontra Gorzów Mistrzów, bardzo nas zaabsorbował czasowo, ale też finansowo i tutaj mamy taką, powiedział, życiową czkawkę z tego powodu, bo była przeogromna impreza, przeogromna satysfakcja, ale nas dużo kosztowała. W tym roku postanowiliśmy, że nie będziemy tego realizować za wszelką cenę. Mamy bardzo mnie Kujaw, w jaki sposób pracuje nad tym projektem. Chcę zarazić miasto, żeby się w większy sposób zaangażowało, to obudować jeszcze fajnie, bo myślę, że ta impreza rok temu tak pokazana, czyli gwiazdy KSW kontra Gorzów Mistrzów.
3: Nawet z transmisją.
6: Z transmisją, tak, z patronatem, z zaangażowaniem naprawdę. To jest najfajniejsze, bo wiadomo, gwiazdy KSW robią wrażenie, bo to są osoby z zewnątrz, ale mi największy sukces było to, że gorzowscy mistrzowie tak się zaangażowali i naprawdę z każdej dyscypliny byli chętni to, żeby, przecież to są mistrzowie świata, mistrzowie olimpijscy, wystąpić dla Gorzowa pod herbem w jakiś sposób drużyny Gorzów Mistrzów. Ja mogę powiedzieć, że przyjemność miałem ich mieć na treningu, na meczu, więc osoby przesympatyczne, przeambitne i które dały dużo radości, myślę, że gorzowskim kibicom, że musimy zobaczyć w takiej grupie takie osoby, więc ja bym bardzo chciał, żeby ta impreza była powtórzona.
3: Kiedy można się spodziewać decyzji? No bo wiadomo, że imprezę trzeba kiedyś zacząć.
6: Powiem tak, chwilę przed audycją dzwoniłem do Bartka, co mogę powiedzieć, prace są w toku, jeśli to ma się wydarzyć, to myślę, że to musi w najbliższych tygodniach pójść konkretna informacja. Choćby to, żeby zarezerwować miejsce w arenie, żeby dopiąć przyjazd gwiazd KSW. No i oczywiście zaprosić naszych gorzowskich mistrzów do kontynuacji projektu.
1: Andrzej Stefanowicz, prezes Kangu Basket Gorzów, był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo.
6: Dziękuję bardzo.
1: I Konrad Baranowski rozmowę prowadził. Dzięki, do usłyszenia.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w żart.

0: Łezka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: Radio.

0: promocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności.
3: Najlepiej z nowym sprzętem.
4: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
5: Daj znać na sk.pl.
6: Słuchaj Eski od rana
7: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
8: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl. Autopromocja.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej, oje.

sąsiada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

odpowiedzi, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.